0: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
1: Myślę, że będzie 100%.
2: No, mi też bardzo dobrze poszło, myślę, że też będę miała około 100%.
3: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
4: Matematyka już za nimi, a w środę maturzystów czeka egzamin z języków obcych.
2: No, ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ no, uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
1: No, angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
0: Spokojnie.
1: Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować takimi prostymi rzeczami?
3: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
5: Angielski, dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
2: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
4: Z maturzystami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska. Egzaminy startują o 9 rano. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
6: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
7: Wniosek został złożony 18 marca, powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego, po prostu publiczny lincz, ja odbieram cały czas groźby.
6: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
7: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz

0: szoku. Nagle opublikowanie listu gończego, po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
1: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
0: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz, że ani nie może płacić na rzecz.

0: Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysława Jarosz Horbat.
1: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
2: Nazywam się Nela Syraczyńska i mam 12 lat.
3: Czyli warto się badać.
2: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy dzieci. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wyrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
4: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5 tysięcy, bo ja bardzo już chciałem te 5 tysięcy w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła jakaś, no to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5000. 5037.
0: Denis nie planuje bić swojego rekordu. Innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
4: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami pod taksówki, nie wsiądziesz z tymi wielkimi worami. Nie, ja se odpuszczę, to na pewno nie. To jest rekord. Nie bijcie tego rekordu, nie bijcie. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie. I w gastronomii, i w innych branżach, i po prostu w swoim życiu.
0: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni Orłowie. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego pomostu wykazała, że na końcu obiektu bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Konieczna jest natychmiastowa renowacja mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
5: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza.

0: Konstrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
1: Ponieważ destrukcji ulegają kolejne części mola, miasto planuje remont całego obiektu. Do tego czasu co najmniej przez rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić. A to może być dla nas niebezpieczne, ostrzega Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
3: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
4: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów, przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
1: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Ludzie, którzy szli. Tadeusz Borowski. Tadeusz Borowski, twórca obozowych opowiadań, do których należą m.in. Ludzie, którzy szli, czy Proszę Państwa do gazu, w roku 1944 sam znalazł się w obozie koncentracyjnym. Aby przeżyć, pełnił tam wiele funkcji. Był m.in. flegrem, czyli sanitariuszem, co zwiększało jego szanse na przetrwanie. Pracował także przy stawianiu nowych bloków. Przez cały okres pobytu w obozie nie zaprzepaścił swojej pisarskiej pasji. Tworzył wiersze, piosenki oraz kolędy. Wydarzenia przedstawione w Ludziach, którzy szli, są faktycznym obrazem życia obozowego, bydlęcego traktowania przewożonych w koszmarnych warunkach więźniów oraz niekończącej się fali śmierci. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jakie motywy są najważniejsze w lekturze i jak należy je interpretować. Poznaj niezbędne minimum. Wydarzenia opisywane w Ludziach, którzy szli, dzieją się podczas ostatniego lata pobytu więźniów w obozie Auschwitz-Birkenau. Autor skupia się na przedstawieniu perskiego rynku oraz Meksyku, dwóch nowo postawionych, jeszcze niedokończonych części obozu. Fabuła zahacza także o niedawno wybudowane przez więźniów boisko piłkarskie i dobrze znaną z innych opowiadań Borowskiego rampę rozładunkową, na której zatrzymywały się pociągi z transportem. Głównym bohaterem jest Tadek, pełni także rolę pierwszoosobowego narratora. W Ludziach, którzy szli, pracuje jako robotnik. Należy do obozu roboczego, który kładzie papę na dach w nowo stawianych blokach Auschwitz-Birkenau. Brał też udział w budowie boiska piłkarskiego. Dzięki swojej posadzie robotnika na dachu ma doskonały podgląd na to, co dzieje się w obozie. Warto także, byś zapamiętał innych bohaterów opowiadania, którzy prezentują jakość obozowego życia. Poznajemy Mirkę, kobietę, w której zakochał się pewien Żyd. Mężczyzna gotów był zrobić dla kochanki wiele, często podrzucał jej jajka. Niby nic, a jednak gdyby go złapano, zostałby zapewne rozstrzelany. Jest też Ruda Blokowa, która wybuchła wściekłością i wykrzykuje całą prawdę o losach więźniów. Innym z bohaterów, o którym warto wspomnieć, jest strażnik Filipek, który zwykle pojawia się w najmniej odpowiednich momentach. Warto także wiedzieć, że Ludzie, którzy szli, to jedno z wielu opowiadań Tadeusza Borowskiego, opisujących życie w obozie koncentracyjnym. Ukazało się także w książce wydanej w 1946 roku pod tytułem Byliśmy w Oświęcimiu oraz rok później tomie Pożegnanie z Marią. A teraz właściwe streszczenie utworu. Na wstępie poznajemy miejsce, w którym główny bohater wraz z innymi więźniami stawiał boisko do piłki nożnej. Plac ten, będący początkowo pustym polem, znajduje się za barakami szpitala. Rozglądając się wokół, można było dostrzec obóz cygański, rampę rozładunkową transporty oraz FKL, czyli obóz kobiecy. Były widoczne także krematoria rozciągające się w tle. Prace nad polem do gry przebiegały wiosną. Więźniowie dla upiększenia otoczenia zasadzili też kwiatki i inne rośliny, dzięki czemu po ukończeniu boiska wszystko już pięknie zakwitło. Jedni wieczory spędzali na bieganiu za piłką, inni rozmawiając z więźniarkami z obozu kobiecego. Tadek zwraca jednak uwagę na ważną rzecz, jaką zaobserwował podczas wspólnego meczu z kolegami. Bywa, że podczas gry ktoś krzywo kopnie i trzeba lecieć za piłką. Czasami nasz bohater musiał podbiec aż pod druty, skąd doskonale widać było rampę przeznaczoną dla transportów. Ujrzał wtedy tłumy nowych więźniów. W każdym pociągu przyjeżdżało ich około 3000. Wszyscy podróżowali jak bydło, w ścisku, duchocie, zamknięci w zakratowanych wagonach, skąd najwięksi pechowcy nie wychodzili, ginąc pod

czas podróży przez przyduszenie lub wycieńczenie. Szczególną uwagę zwracały dwie ścieżki odchodzące od rampy. Jedna z nich prowadziła do lasu, druga biegła w kierunku szpitala. Destynacją obydwu były krematoria i to właśnie tymi drogami szli tytułowi ludzie. Były to tłumy, które maszerowały dzień i noc. Jednak była to wędrówka tylko w jedną stronę. Nikt nie wracał tą samą drogą. Ba, nikt już w ogóle nie wracał. Ci, którzy raz trafili na ścieżkę w kierunku krematorium, byli straceni. Raptem kilku szczęściarzy trafiało do szpitala. Po dokładnej toalecie, goleniu głów i przy wdzianiu charakterystycznych pasiaków wysyłano ich do obozu. Choć czy można o nich powiedzieć szczęściarze? Prędzej czy później i tak trafią do gazu, a przedłużone życie ze skazaniem na męczeńską pracę trudno rozpatrywać w kategoriach szczęścia. Po pewnym czasie Tadek nie pracuje już jako fleger w szpitalu. Staje się członkiem obozu roboczego, skąd ma podgląd na niedokończony odcinek C. Mimo iż na dachach baraków nie było papy, a wewnątrz brakowało prycz do spania, to Niemcy umieszczali tam młode kobiety. Często 1000 oraz więcej. Po prostu tyle, ile się zmieści. Bloków było aż 28. Pewnego dnia oprawcy zdołali w nich upchać ponad 30 tysięcy kobiet. Aby łatwiej móc sobie zobrazować tak dużą liczbę ludzi, wyobraź sobie przeciętny stadion piłkarski. Te kobiety byłyby w stanie zapełnić wszystkie trybuny. Każdej z przybyłych dziewcząt golono głowę i ubierano w pozbawione rękawów sukienki. Czy w upale, czy w mrozie, musiały stawiać się w nich na codziennym, porannym apelu. Były głodne, wyczerpane, a także zmarznięte, bo nie mogły nosić nawet bielizny. Jedyną ich ozdobą, którą mogły się pochwalić, były kolorowe chustki zawiązywane na głowę. Dlatego z biegiem czasu obóz ten został przez innych więźniów ochrzczony jako perski rynek. Feria kolorowych głów kojarzyła się wszystkim z egzotycznymi krajami. Odcinek C nie był jeszcze gotowy, dlatego więźniowie brali udział w jego rozbudowie. Budowano drogę, ciągnięto kanalizację oraz stawiano umywalnie. SS-man pracujący w magazynie odbierał koce, naczynia i kołdry. Część towarów rozkradali więźniowie, by później móc wymienić je na żywność lub inne dobra. Tadek każdego ranka mijał stojące w bramie wachmanki, czyli wartowniczki, które przepuszczały go do środka. Nierzadko zdarzało się, że utrzymywały bliskie stosunki z murarzami lub cieślami pracującymi nad rozbudową. Narrator opowiada nam o słowaczkach, które były w obozie blokowymi. Kobiety przetrwały w tych wykańczających warunkach kilka lat. Trochę więcej słów poświęca jednej z nich, niejakiej Mirce. Spodobała się pewnemu Żydowi, który często przynosił jej różne dobroci. Zdobywał dla niej jajka, które owijał w coś miękkiego i potajemnie przerzucał na jej stronę. Pewnego razu Mirka poprosiła mężczyzn, by pomogli jej z chorym, ukrywanym dzieckiem. Niestety nie pomógł jej ani zakochany w niej Żyd, ani Tadek, którzy zgodnie uznali, że jest to zbyt niebezpieczne. Innym razem jedna z blokowych w ataku złości wrzeszczała, że dym z kominów, który więźniowie co dzień obserwowali, pochodzi z palonych zwłok ich bliskich. Dodała też, że wszyscy w końcu trafią do gazu. Tadek opowiada również o częstym procederze uprawianym przez okrutne SS-manki. Podczas porannych apelów wyciągały na środek ciężarne kobiety, a następnie zaciągały je do krematorium. Dla kobiet noszenie w brzuchu dziecka było śmiertelnym zagrożeniem. Transporty wciąż przyjeżdżały, a ludzie byli kierowani na ścieżkę prowadzącą tylko w jedną stronę. Kiedy docierali na miejsce krematoriów, wszystko odbywało się w sposób zorganizowany. Rozbierali się, wchodzili do środka. Niemcy szczelnie zamykali pomieszczenie, sprawdzając okna i drzwi, a następnie puszczali śmiertelny gaz. Po kilku minutach wietrzono całość, by Sonderkommando, czyli grupa złożona z żydowskich więźniów, mogła wysprzątać wnętrze. Musieli wynieść wszystkie zwłoki, a następnie spalić je w wielkich kominach. Niekiedy samochody zabierające więźniów z rampy przyjeżdżały spóźnione. Wtedy po prostu żywcem wrzucano ludzi do płonącego dołu. Zdarzało się, że niektórzy z nich wcześniej zostali zastrzeleni. Paradoksalnie można o nich powiedzieć szczęściarze, gdyż nie musieli przeżywać koszmaru spłonięcia żywcem. Tadek na własne oczy widział, jak SS-man poprowadził kobietę pod płonący dół, a następnie strzelił jej w głowę. Podobnie traktowano chorych i niepełnosprawnych, którzy nie nadawali się do pracy w obozie. Takich ludzi po prostu zabijano od razu. Pociągi transportowe przestały przyjeżdżać dopiero z końcem lata.
Ludzi, którzy szli i szli, zaczęło ubywać. Niedługo potem rozpoczęła się ofensywa rosyjska i powstanie warszawskie. Zaczęto też przerzucać więźniów między różnymi obozami. Czas na podsumowanie. Nie bez powodu opowiadanie Tadeusza Borowskiego nosi tytuł Ludzie, którzy szli. Autor stara się odepchnąć od siebie zło, które go otacza. Po raz kolejny widzi zachowania niemieckich żołnierzy pozbawione jakiejkolwiek empatii. Przeraża go także widok innych więźniów pracujących przy rozładunku transportów i wysyłających ludzi na śmierć. Wie, że nic nie może z tym zrobić. Sam jest tylko numerem w tej śmiercionośnej fabryce stworzonej przez Niemców. Próbuje zachować zimną krew i obiektywizm. Tłumaczy sobie, że pracując przy budowie nowych bloków nic mu nie zagraża, że ludzie, którzy idą i idą, nie mają z nim nic wspólnego. Dzięki temu jest w stanie przetrwać. Nie myśleć o nich, o ich cierpieniu, o pozostawionych rodzinach i bólu, którego doznali. Z ludzi, którzy szli, przebija się walka o byt. Każdy wie, że niepotrzebne wychylenie głowy oznaczać będzie jej niechybne stracenie. Nikt nie chce ryzykować życia. Więźniowie są świadomi swojej niemocy wobec nowoprzyjezdnych. Pozostaje im tylko wykonywać swoje obozowe obowiązki i biernie patrzeć, jak Niemcy wysyłają ludzi na śmierć. Tadeusz Borowski po raz kolejny stosuje technikę behawiorystyczną, która polega na skupieniu się na tym, co jest widoczne dla oka. Narrator nie snuje opowieści zahaczających o psychoanalizę czy rozmyślania innych więźniów.

0: wołają ludzi na śmierć.
1: Tadeusz Borowski po raz kolejny stosuje technikę behawiorystyczną, która polega na skupieniu się na tym, co jest widoczne dla oka. Narrator nie snuje opowieści zahaczających o psychoanalizę czy rozmyślania innych więźniów.

W opowiadaniach Borowskiego główną osią są wydarzenia w obozie, a także życie codzienne w tak nieludzkich warunkach. Autor nie przedstawia wojny, której nie zna. Zajmuje się tym, co sam przeżył i zobaczył. Dlatego w jego utworach poznajemy grupy więźniów, panujące tam reguły i próby przeżycia. Koncepcja behawiorystyczna tylko uwierzytelnia stworzone przez niego opisy, a także sylwetki bohaterów, których często poznajemy jedynie powierzchownie, nie zagłębiając się w ich motywacje. Cechą charakterystyczną wszystkich opowiadań Tadeusza Borowskiego jest sygnalizowanie fabuły już w samym tytule. Nie trudno domyślić się, dokąd idą ludzie w jego opowiadaniu. Niezwykła sugestywność, rzetelność i malowniczość opisów sprawiły, że twórczość Borowskiego jest nadal żywa i eksploatowana nawet przez kulturę masową. Jej ślady można dostrzec między innymi w książce Zniewolony Czesława Miłosza. Z kolei Antoni Halor i Józef Gębski, inspirując się prozą Borowskiego, nakręcili doceniony przez krytyków film dokumentalny pod tytułem Testament. Na rynku można znaleźć także jego biografię zatytułowaną Ucieczka z kamiennego świata autorstwa Tadeusza Drewnowskiego. Jeśli chciałbyś poznać twórczość Borowskiego jeszcze lepiej, zerknij na film w reżyserii Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie z roku 1970. Jego scenariusz to adaptacja opowiadania Bitwa pod Grunwaldem. Warto go zobaczyć także ze względu na znakomitą obsadę. Grają tam m.in. Daniel Olbrychski i Tadeusz Janczar. Jest to też debiut filmowy Stanisławy Cylińskiej. Ponad 20 lat później, w 1993 roku, odbyła się premiera filmu Pożegnanie z Marią w reżyserii Filipa Zylbera. Nie jest on jednak wiernym przedstawieniem wydarzeń znanych z książki, lecz raczej jej luźną adaptacją. Jednak dzięki znakomitej obsadzie Cezary Pazura, Jan Frycz, Bartłomiej Topa jest to naprawdę ciekawe dzieło, które pomoże Ci jeszcze lepiej zapoznać się z obozowymi opowiadaniami. Jeśli chcesz pochwalić się swoją wiedzą w klasie, warto, abyś miał na uwadze również kontekst związany z życiem Tadeusza Borowskiego, które w pewien sposób może być kluczem do jego opowiadań. Pisarz w wieku zaledwie 29 lat popełnił samobójstwo. Do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę było motywacją do tak drastycznego kroku. Jedni obstawiają, że za Borowskim chodziło widmo wydarzeń obozowych, drudzy wskazują na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami świata socrealizmu, które dla autora okazało się destrukcyjne. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

potrebna mi się...

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak iść przez życie, żeby na starość nie żałować? Jak nie zmarnować życia? Co jest w życiu najważniejsze? A czym nie warto w ogóle zawracać sobie głowy? Ja pojechałem z mikrofonem do Poznania i tam pytałem ludzi, którzy mają jakieś tam już doświadczenia, sporą część życia za sobą, o rady dla młodego pokolenia Polaków.
2: Jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować?
3: Mówić to, co się myśli. Być zdecydowanym, silnym, odważnym.
4: I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl.
2: To nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to.
2: Taki młody człowiek dzisiaj 20-letni ogląda, co by mu pan doradził?
5: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
5: Nie.
6: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi. Więcej odwagi.
7: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość.
8: Nie wiem, co oni piją i co palą.
2: A młodzież dzisiejsza.
8: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję.
9: Ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować.
10: Każdy sobie rzepkę skrobie.
1: Taki pozytywny, a momentami nawet nieco refleksyjny temat będzie dziś w Co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Jacek, 82-latek, którego spotkałem na boisku z piłką do koszykówki w ręku. Mówi, że stara się grać codziennie, no i jest to właśnie podstawa. Ale pan Jacek ma bardzo długą, wieloskładnikową receptę na udane życie. Posłuchajcie.
2: Przekaz do młodych ludzi, jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować, co jest ważne, co jest w ogóle się nie liczy.
3: No jest przede wszystkim prawda. Należy się nią kierować i żyć zgodnie z własnym sumieniem. Mówić to, co się myśli, nie starać się być ani kurtuazyjnym, ani wystraszonym, jakimś niepewnym. Być zdecydowanym, silnym, odważnym i iść do przodu przez życie, a najlepiej iść poprzez wspomagając się ruchem, sportem, bo sport to najlepsze lekarstwo, to jest najlepszy sposób na przetrwanie, na długowieczność, na zdrowie. Mm-hmm. Takie jest moje motto.
2: A ile pan ma lat?
3: 82 zacząłem. Przychodzę, żeby ćwiczyć, że tak powiem, trzymać kondycję. To się gram chyba prawie codziennie.

0: Jak jest pogoda.
1: A na co ludzie tracą czas, jak tak pan patrzy na młodych ludzi, którzy tracą życie i potem mogą rzeczywiście żałować tego?
2: No, jak... tracą życie, pędząc za pieniądzem, za sławą, za walka szczurów, czyli wojna szczurów, czyli jak gdyby polega na tym, że każdy chce, ma, to chce mieć jeszcze więcej, chce mieć więcej od innego.
1: A to jest nieistotne później?
2: I czy to jest istotne? Pieniądz szczęścia nie daje, ale bez pieniądza żyć nie można. Mhm. To trzeba jak gdyby zrównoważyć i znaleźć ten taki złoty środek, nie być oszołomem. Jeśli się zgodnie z tym postępuje, to nawet nie będąc bogatym, można być zdrowym, pięknym, szczęśliwym. Tak jak Włosi mówią, piękny, a biedny.
1: Ale no, też warto. Też warto.
2: Warto. Na pewno
1: można i tak.
2: Warto, jak być bogatym, a nieszczęśliwym.
1: O.
3: Idziemy teraz na poznański rynek. Tam spore zamieszanie. Gdzieś pod Koziołkami jakaś para młoda pozowała do zdjęć. Te koziołki się tam trykały, ludzie pokrzykiwali z radości. Za każdym razem, jak one się tryknęły tymi rogami. W lokalu gastronomicznym siedział mężczyzna, patrzył na to wszystko i delektował się napojem, delektował się życiem. No to podszedłem, zapytałem.
1: Trochę za młody pan jest do tego tematu.
4: Dzięki.
1: Ale wygląda pan na takiego człowieka, który dobrze żyje i lubi dobrze żyć. A ja robię taki temat, żeby przekazać młodym ludziom, którzy nas oglądają, co jest ważne w życiu, jak warto żyć, za czym warto gonić, a za czym nie warto.
4: Nie warto gonić za rzeczami, zegarki, ciuchy i tak dalej. Podróże. Ja wydaję pieniądze na podróże, to jest moje. Ja odwiedzam teraz Poznań, wpadłem do Poznania spontanicznie na parę dni. Za tydzień jestem w Istambule, potem w Gruzji. Bo to jest ważne, co człowiek przeżyje. I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko. Przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl. I dla siebie zostawić, a każdy na komórkę patrzył. Nagrywał to. Bez sensu.
1: To nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to. Warto znaleźć pracę, którą się kocha. Bo jak tylko pracujesz, harujesz za pieniądze, to nie ma sensu twoje życie. Znajdź pracę, którą kochasz i wtedy pieniądze same przyjdą. Nie wiem, jak to działa, ale działa. U mnie działa.
1: A co to za robota?
4: Ja pracuję w barze takim Beach Bar w Berlinie. Ja stoję na drzwiach, ja wpuszczam ludzi, ja z każdym rozmawiam, jak jestem party host, coś takiego. Niektórzy kochają pracować z pieniędzmi, niektórzy kochają pracować w banku, niektórzy lubią to. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Tylko musisz kochać po prostu swoją robotę. Musisz, jak idziesz do pracy, musisz się cieszyć, że idziesz do pracy, że spotkasz tych fajnych ludzi, którzy z tobą pracują i wtedy będzie zajebiście. Jeżeli można tak powiedzieć, sorry.
1: Można, nie, i co, i oczy otwarte na świat, na życie, na przyrodę, na naturę.
4: Tak.
1: Na...
4: i po prostu kochaj siebie i innych i bądź miły dla każdego i to wtedy się odzwierciedla.
3: No to jeszcze jedna charyzmatyczna postać, mężczyzna, no, z pokaźnych rozmiarów wąsem, podzieli się refleksją na temat dzisiejszej młodzieży. A ta refleksja wynika z obserwacji, bo on chodzi, patrzy, no i ma wnioski.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co tu można młodym ludziom doradzić? Jak warto przez życie iść? Co warto? Czego w ogóle nie warto, wie pan?
2: Powiem panu tak. Jak tak przechodzę przez stary rynek o tej godzinie 8, pół do 9, to bym powiedział tak. Nie wiem, co oni piją i co palą.
1: A ta młodzież dzisiejsza.
2: No właśnie. Ja powiem tak. Też wypiję. Ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować. Rozumie pan, o co chodzi, nie? No gdzieś kiedyś się trzeba wyszaleć, nie? No ale jak ja miałem te 20 parę, to nie chodziłem po nocach po starym rynku, bo już pracowałem, już spodziewałem się dziecka, już myślałem, co będzie później. A oni nie myślą. Oni żyją dniem dzisiejszym, nie wybiegają prosto, perspektywę. Nie wiem, jak ci młodzi ludzie będą teraz egzystować, jak coś im się przytrafi, nie? Fikumiku, rozumie pan, o co chodzi? No, nie wiem.
1: Czyli jak co, oni dzieci będą... są no, też

0: ważne w życiu?
1: No pewnie.
0: Warto mieć dzieci?
1: No pewnie. Trzeba mieć dzieci, żeby na starość nie zostać samemu. Mam takiego kolegę, on jest taki trochę zatwardziały stary kawaler i mu tłumaczę, mówię, Tomek, jak mama ci zejdzie, a już ma 80 lat, zostaniesz sam jak taki tuman we własnym mieszkaniu.
0: Dzisiaj młodzież raczej z tymi dziećmi to tam nie, zwleka nie, raczej, albo w ogóle.
1: Ja ich nie widzę. Ja ich nie widzę, naprawdę. Przynajmniej w większości. O, tak bym powiedział. Miłego dnia życzę.
2: No to idziemy gdzieś tam w głąb Poznania, uliczka za uliczką. Pytanie wciąż mniej więcej takie samo: jak żyć, za czym gonić, a co odpuścić? No bo z perspektywy czasu okazuje się, że nie było warto.
0: Co warto w życiu robić, jak warto żyć, a czego nie warto?
3: Wie pan co, ja panu powiem, że nie powiem panu, bo no. sam nie wiem jak żyć.
0: Młodym ludziom, co by pan powiedział, wie pan, jak warto żyć, żeby dobrze przeżyć życie?
4: Tego to nie wiem. Każdy sobie rzepkę zrobię.
0: No wie pan, młodzi ludzie ganiają za różnymi tam rzeczami.
5: I nic z tego nie mają. Zabrali tylko to, co udzielili ze sobą, nie?
0: Czyli?
5: Nic, wszystko trzeba zostawić. Tylko sumienie się za sobą zabiera.
0: Myśli pan?
5: Tak myślę. Nie warto, ja mam 80 lat prawie i potraciłem kompli wszystkich. Dzisiaj byłem na pogrzebie kompla też. Nie warto go nic zacząć. Uczyć się i uczyć wiedzę, czytać dużo, to co podpadnie, chwycić, czytać, obojętnie jaka książka, obojętnie co, czytać, uczyć się i iść w tym kierunku, co się lubi, nie? I robić to, co się lubi. Wtedy się rano chętnie wstaje, idzie się tam do tej pracy, robi się to, co się lubi. Nie tam gonić za pieniądzem, o, bo będę tam na przykład, no, jak to się mówi, informatykiem, bo tam jest kasa, nie. Rób to, co lubisz, co chcesz robić.
0: Ktoś lubi być ogrodnikiem, to niech będzie ogrodnikiem.
5: Niech będzie ogrodnikiem, dobry ogrodnik, bardzo dobry zawód.
0: Jak iść przez życie, żeby nie żałować później? Jak to życie przeżyć?
6: Wie pan co, no, dla drugich być dobrym. Dla drugich być dobrym. I dla siebie też. I być świadomym tego, co się robi. Mieć pasję w życiu, która nas prowadzi do przodu, tak?
0: Czyli co na przykład? Pan widzę tutaj jakieś rycerskie tematy takie.
6: Ja karate trenuję.
0: O! I co? I to pana tak...
6: 42 lata.
0: No i co? I warto było 42 lata karate trenować?
6: No i dalej trenuję.
0: O!
6: Pasja. No można znaczki zbierać, mieć taką pasję, ale jest to pasja.
0: No, lepiej karate chyba jednak niż znaczki, bo to więcej ruchu, wie pan, przy tych znaczkach.
6: Zwłaszcza dzisiaj, no, jak się ogląda ludzi, to wszyscy komórki, a no trochę na świeże powietrze poćwiczyć, pobiegać, piłkę pograć.
0: O, tak trochę pożyć takim prawdziwym życiem.
6: Tak, z naturą.
0: I takie rady dla młodzieży, tak, żeby pan tak młodym ludziom powiedział, jak warto żyć, wie pan, co warto w życiu robić, czego w ogóle nie warto, czym sobie głowy nie zawracać.
7: A wie pan co, ja bym doradził, żeby każdy wierzył w to, co powinien wierzyć, znaczy w Pana Boga. To będzie człowiek, będzie miał życie wspaniałe, nie będzie miał żadnych kłopotów, tak jak ja. Kocham Pana Boga i wiesz, nigdy smutku u mnie nie ma. Ja nigdy smutku nie wiem sobie, bo chcę tak wierzyć soczyście z całego serca, jak Pana Boga. Tak. I to pomaga.
0: Taką młodą Marysię by pani spotkała, 20-letnią, co by jej pani powiedziała, że jak warto żyć, żeby tak przeżyć naprawdę życie, tak w pełni?
8: Przede wszystkim dobra, żeby była.
0: To mała Marysia.
8: Uczciwa, tak. Mm-hmm. I starsza by potem była też. Urosłaby i by była dobra. Wierzyć w coś trzeba, nie można być takim niedowiarkiem, takim ateistą zupełnie. Trzeba wierzyć w coś. Co to by było za życie, jakby pan w nic nie wierzył, to by pan pomyślał, jutro umrę i nie wiem, co mnie czeka. Nie, tak być nie może.

0: A dobrym warto być? Przyzwoitym człowiekiem, czy nie warto?
1: Przyzwoitym na pewno warto być. Inaczej mówiąc, przyzwoitym i dobrym. Starałam się być dobra, ale nie zawsze mi to, wie pan, wróciło to dobre. Ale na ogół tak. Nie miałam krzywdy, żyję. Widzi pan, jestem tu i żyję. A przeżyłam trochę. Tak, do 90 dochodzę. Czyli warto być w porządku, warto być okej, bo się jednak coś z tego osiąga. I tak życzę wszystkim.
2: Zrobiliśmy rundkę po Poznaniu. Wracamy jeszcze na stary rynek. Jak żyć, żeby nie marnować czasu? Kiedy emeryci słyszą takie pytanie, bardzo często mówią o miłości.
3: Bara Poznańska, zabawne historie. Osoby chętne na wycieczkę z przewodnikiem, zapraszam do mnie.
0: Taki młody człowiek, dzisiaj 20-letni, ogląda, co by mu pan doradził?
4: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
0: Nie?
4: Nie, pieniądz nie daje szczęścia.
0: No bo widzi pan, o, tu młoda para.
4: No idzie, no proszę, idą sobie, no oni są szczęśliwi.
5: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
0: O.
5: Tak to jest.
0: No ale to jak to bez pieniędzy żyć i tylko miłością oddychać?
5: Bo serce tak mówi.
6: Zrozumiem już serce. Umieć do tego podejść rozsądnie, rodzina najważniejsza.
0: A jakby pan takiego Leszka spotkał tutaj, takiego 18-letniego, to co by mu pan powiedział?
6: Więcej odwagi w działaniu. Może dla siebie bym sobie tak powiedział. Bo nieraz tak mamy, no mógłbym to zrobić, nie mam odwagi, nikt mi tak nie pomoże, a jednak dobrze by było, żeby osiągnąć swój cel.
0: Co jest tak naprawdę ważne w życiu? Co się liczy tak naprawdę, tak żeby dobrze życie przeżyć?
7: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość. Do wszystkich.
0: Ale właśnie do jakiejś konkretnej osoby, czy do wszystkich po prostu?
7: Do wszystkich.
0: Do wszystkich trzeba być takie otwarte serce.
7: No tak.
0: I co to daje człowiekowi?
7: No wszystko. Wszystko. Nie pieniądze, nie na pierwszym.
0: Tylko ta miłość.
7: Miłość, no tak.
0: A pan był kiedyś tak naprawdę zakochany w kiedyś?
7: No, oczywiście.
0: Jest pan ciągle?
7: Nie.
0: Dobrze. No dobrze, czyli co?
7: No pasaran.
2: No pasaran, czyli stoimy i walczymy dalej. No o tę miłość chyba przede wszystkim. Tak trzeba żyć, tak mówią ludzie, którzy mają już sporo życia za sobą, więc oni wiedzą, o czym mówią. Tym pozytywnym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Do usłyszenia za tydzień.
8: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
1: No, pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami.
0: Po 21:00 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Leśnicy apelują też o czujność. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa trzeba niezwłocznie dzwonić pod 112.
2: W sytuacji, kiedy widzimy pożar w lesie, nawet drobny, pożar ścioły, natychmiast musimy alarmować Straż Pożarną oraz nadleśnictwo, na terenie którego się znajdujemy. Są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
0: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
3: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
4: Woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
5: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
6: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
5: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
6: Widać to, że nie przestrzegają?
5: Tak, widać, że coś nie podlewają.
6: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
7: Prysznic z żoną?
8: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
6: Czyli jakiś sposób jest?
8: Właśnie mam.
0: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
9: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
10: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
9: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
10: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
9: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez funkcjonariusza. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z podciętym gardłem, relacjonuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
11: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
0: Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
11: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
0: Mężczyzna z podciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarza. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
7: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
0: Udało nam się dowiedzieć, na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
7: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
0: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz. A o tym, jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
12: Dobrze mi poszło. Zagieli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszę się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagieli mnie.
13: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
14: Myślę, że będzie 100%.
15: No, mi też bardzo dobrze poszło. Myślę, że też będę miała około 100%.
16: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
0: Matematyka już za nimi, a w środę maturzystów czeka egzamin z języków obcych.
15: No, ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ no, uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
14: No, angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu. Spokojnie. Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować? Takimi prostymi rzeczami.
16: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
17: Angielski dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
15: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
0: Z maturzystami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska. Egzaminy startują o 9 rano. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
18: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
19: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
18: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
19: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
18: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
0: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określony jako adwokat od trumny na kółkach. To potem, jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. Już ponad 10

0: 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysława Jarosz Horbat.
1: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
2: Nazywam się Nela Syraczyńska i mam 12 lat.
3: Czyli warto się badać.
2: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy dzieci. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wyrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
4: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5 tysięcy, bo ja bardzo już chciałem te 5 tysięcy w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła jakaś maszyna, no to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5 tysięcy. 5037.
0: Denis nie planuje bić swojego rekordu. Innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
4: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami, bo taksówki nie wsiądziesz z tymi wielkimi worami. Nie, ja se odpuszczę. To na pewno nie. To już rekord. Nie bijcie tego rekordu, nie bijcie. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie. I w gastronomii, i w innych branżach, i po prostu w swoim życiu.
0: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni Orłowie. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego pomostu wykazała, że na końcu obiektu bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Konieczna jest natychmiastowa renowacja mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
5: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu. Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być

Była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu. Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być

0: co najmniej przez rok. Zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukosić. A to może być dla nas niebezpieczne, ostrzega Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
2: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
3: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów, przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
0: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Tak, słucham?
2: Dzień dobry, Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Rafale, przede mną twoja prośba a propos pomocy w temacie Danka. Wciąż aktualne?
1: Tak, tak, oczywiście.
2: Opowiedz mi, w czym ja będę się za przeproszeniem grzebał?
1: Z moją panią, z którą jestem od lat 12, ma na imię Danka, jest bardzo, bardzo naprawdę kochaną kobietą. 12 lat temu dużo mi pomogła, no na początku było wszystko super, idealnie. Przyszedł moment, że po prostu, tak powiem, mi się w główce troszeczkę pokręciło.
2: Tobie?
1: Na bok. Tak, mi wydało się.
2: Kobitka.
1: Tak.
2: To ty znalazłeś sobie przyjaciółkę.
1: Tak, tak. Na dosyć dłuższy czas, ale myślę, że na ten temat nie chciałbym ani ja mówić na antenie, ani na pewno podejrzewam, że Danka też, nie?
2: Więc dobra.
1: Jeżeli byśmy mogli, to byśmy to ominęli. No i lecimy dalej.

0: że tak powiem, no przebaczyła mi, było super, tam wiadomo, jakieś małe kłótnie, nie kłótnie, wiecznie tam coś wygadywane, nie? Przy najbliższej okazji. Zawsze
1: no to
0: tam,
1: zawsze jest temat, który można wyciągnąć i można cię nim skarcić. To już do końca życia tak może być, Rafał.
0: No i przyszedł Sylwester i mówię, no znowu będziemy w domu siedzieć, to i tamto, no dobra. Czwarty rok rzędu, trudno się mówi, nie? Ja tam sobie wypiłem 5-6 dryneczków, Danusia w ogóle nie pije. Było, że tam na Facebooka można wstawić zdjęcie, jak się każdy bawi. I dla żartów podeszłem, choć stawimy, jak my się bawimy. Czego bym nie zrobił, bo żeśmy siedzieli jak takie 4 litery, powiem.
1: No wiem.
0: No, do tego się zaczęła cała awantura. Pojechałem do siebie. Zaczęły się SMS-y. Nie pisz, nie dzwoń, to już koniec.
1: Ale dlaczego ona się pogniewała? Miała do ciebie żal za to, że spędzacie razem Sylwestra przed telewizorem? Powiem ci szczerze, jeśli ja nie gram, a jestem DJ-em, to uwielbiam spędzać tak Sylwestra, bo dla mnie każdy wolny termin, w którym mogę grać, to taki prezent również.
0: Ja bym tego zdjęcia nie wstawił, bo ona leżała sobie. No i nie było jakiejś tam super atmosfery, nie, że tak powiem. Nie?
1: A ona sobie leżała, oglądała telewizję, a ty tak. Ona to odebrała, że ty kpisz, że się nie bawicie, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: Rafał, jaka głupota.
0: No, ważniej... głupota moja, no ale też nie można się o wszystko obrażać, mi się wydaje, nie?
1: Chciałeś wygrać nawet te kłótnie.
0: Podeszłem do kanapy, mówię, chodź, pokażemy światu, jak my się bawimy.
1: No dobrze, kazała ci pójść w cholerę. Zrobiłeś to.
0: Samemu wyszłem.
1: A dlaczego wyszedłeś samemu?
0: Samemu poszłem.
1: Dlaczego?
0: Podeszłem przed 12, mówię, chodź, mówię, Misiu, mówię, wyjdziemy sobie na zewnątrz, wystrzelimy petardy, ona nie będzie nigdzie szła, no obrażona, nie? O 22 godziny potrwało, więc stwierdziłem, że nie ma więcej się co kłócić, nawzajem się denerwować, po prostu wolałem wyjść, pojechać do siebie.
1: No i tak zostało.
0: I tak zostało, i telefonów nie odbiera, poblokowany wszędzie.
1: Obraza.
0: Tak. Dokładnie.
1: Na plaskacza mi wystawisz zaraz, wiesz o tym.
0: To zrobił, nie wiem, jakoś ją udobruchać.
1: To tylko no powiedz mi, ile dziewczyna ma lat?
0: 59.
1: Wyciągnęła cię z alkoholizmu.
0: No może nie z alkoholizmu, ale dużo mi pewnie nie brakowało już.
1: Danka, kochamy jeszcze tego Rafała.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Danuto. Radio Vox FM. Paweł Pawelec z tej strony. Chciałem ci załatwić piękny bukiet kwiatów. I ile ich ma być? No i ile? No powiedz dziewczyno, nie wiem.
1: W tej chwili to raczej nie mam nawet ochoty na kwiaty.
2: Może 30, żeby bolało. Ja ci to załatwię. Spokojnie, się nie nerwuj. Danka, ty się nie przejmuj, ja to załatwię. Tylko powiedz mi, ile lat byliście razem?
1: Jakiś mi głos znany, nie wiem.
2: No Danka, no tak, no bo ja jestem prezenterem radia Vox FM, jestem Paweł Pawelec.
1: Nie. Jakiś mi głos znany, ale skąd indziej,
2: Ja jestem jak ten samochód na żółtych tablicach. Ale jeszcze się trzymam całkiem nieźle.
1: Mówią, że też się trzymam.
2: Ja nawet nie wiesz, ile ja wiem o tobie. Powiem ci tak, wiem o facecie, którego wyciągnęłaś z bardzo nieeleganckiego towarzystwa, pseudokolegów, którzy staczali go. Wiem o wielkiej miłości.
1: Wyciągłam, ale nadal tkwi w tym towarzystwie i jeszcze dobiera sobie dodatkowo, jeszcze lepsze.
2: Ajajaj, to tego mi nie powiedział, czyli skłamał, nie był do końca szczery. Powiedział mi, że cię zawiódł bardzo mocno i że masz bardzo dobre serce, wybaczyłaś. Nie będziemy o tym rozmawiać. Mężczyzna o imieniu Rafał poprosił mnie i dał mi carte blanche, czyli taką kartę kredytową do załatwienia spraw. Co wymyślę? Słuchaj, to musi spełnić. Skorzystajmy z tego. Tak sobie myślę. Obraził się, nafochował i wyszedł ostentacyjnie. A gdy przetrzeźwał, to nagle zorientował się, że to nie było chyba eleganckie zachowanie, Danka, nie?
1: No raczej nie. Niepoprawne przez 11 lat, więc...
2: Jak kocha, to ty musisz ocenić nie po słowach, a po czynach. Poznacie, tak?
1: Każdą kocha.
2: Każdą kocha.
1: Nie, tak to wygląda.
2: Ma ten gen wadliwy, tak?
1: O, dokładnie.
2: Ale babeczki co, kochają go?
1: No, ostatnio samozachwyt zapadł, to być może.
2: Ale co, zaczął ćwiczyć, pływać?
1: W alkoholu pływać chyba.
2: Czyli chleje. Chciałem ci zaproponować 30 sztuk ulubionych kwiatów. Czy mają to być tulipany, w jakim kolorze, czy białe róże? Bo wiem, że to lubisz.
1: Nie chciałabym żadnych kwiatów od niego.
2: A ja, Danka, bym chciał od ciebie, kurczę, żebyś powiedziała, że go kochasz.
1: Na razie naprawdę przemyślałam to długo myślałam nad tymi rzeczami i jednak chyba nareszcie do mnie dotarło, że tyle razy ta szansa była i za każdym razem mi się rozgadza.
2: Alkohol rządzi jego życiem, wstydzi się tego i dlatego prosi, żeby o tym nie mówić, no bo on jest wszędzie u niego w życiu, prawda? We wszystkim macza swoje paluchy. Przeszkadza mu i opóźnia jego działanie. On nie widzi na razie radochy z nieposiadania go we krwi. Myśli o tym.
1: Czym jest dalej ode mnie, tym bardziej jestem szczęśliwsza.
2: Oj.
1: Jest trochę toksycznym człowiekiem, jak przy mnie jest, to mnie wszystko boli, źle się czuję, automatycznie nic mi się nie powodzi w moim życiu. Proszę, go nie ma dzisiaj, załatwiłam dwie prace. I stanę na nogi od rana do wieczora.
2: To ty mnie namawiasz do tego, żebym ja ci tego nie załatwiał, tej zgody. Ty tego nie chcesz, tak? Nie kochasz go?
1: Nie.
3: No nie!
1: Za dużo krzywd doznała mi to w takich moich, jak to się mówi, ciężkich chwilach życia, kiedy, jak to się mówi, to miałam raka, byłam chora, on robił swoje i wiele krzywdy zrobił. Nie chcę.
2: Rozumiem. Rafał, nic tu po mnie. Nie powiedziałeś mi, jak sprawa wygląda. Utaiłeś. Taki mądry byłeś, a masz dokładnie

0: To, co dałeś.
1: Dokładnie.
0: No tak, tylko że ona już nie chce. Rafciu, oszukujesz. Cały czas jesteś w problemie alkoholowym. Nie uwolniłeś się od tego. Ty jesteś bardzo dobry człowiek, ale... tylko chory. Nie powiedziałeś mi, jak sprawy się mają. I dlatego w związku z tym, że nie wiedziałem, dostałem kilka informacji, o których nie miałem pojęcia i no nikt nie chce rozmawiać na temat przyszłości z facetem, który prosi drugiego faceta i nie mówi mu prawdy. To jest dyskwalifikacja, Rafał.
1: Dokładnie.
0: Ty nie masz już tej pozycji. Ty jeszcze tego nie kumasz. Ty masz gorzej niż na początku. 12 lat temu, bo ona cię już zna, ona z tego pieca chleb jadła i ona tego już wie, że tego nie chce. Ważne, co powiesz, Rafał.
2: Danusiu, poprosiłem radio, żeby przedstawiło tą sytuację, czyli myślę, że chyba to powinno coś dla ciebie znaczyć. Powiedziałem sobie, że od nowego roku nie piję i nie będę mówił źle na twoich znajomych. Proszę cię, żebyś ode mnie nie odchodziła. Myślę, że damy radę.
1: Znaczy, ja nie chcę, żebyś mnie wspierał. Dawałam ci przez 12 lat szansę, a ty obrażałeś moich synów, traktowałeś jak psów. Nie,
0: rozumiem.
1: Po prostu nie chcę.
2: Ale oni tak lubili...
0: Rafał, oni bronili matki. Rafał, daj jej być szczęśliwym.
1: Pięknie powiedziane to wszystko. Dziękuję za te słowa.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Akcja strażaków wciąż trwa, ale ogień już się nie rozprzestrzenia.
1: Na początek najnowsze informacje w sprawie ogromnego pożaru na Lubelszczyźnie.
0: CKE bierze pod lupę naturalne nieprawidłowości.
1: Niewykluczone zawiadomienie do prokuratury.
0: W Piotrkowie Trybunalskim chcą walczyć z wandalizmem.
1: Posłuchajcie jak.
2: Jest środa, 6 dzień maja, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
1: Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście według ostatnich informacji już się nie rozprzestrzenia.
0: Podczas akcji doszło do katastrofy, rozbił się ratowniczy dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
3: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
4: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
1: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński, a także wojewoda lubelski. W akcji gaśniczej mają pomagać również terytorialsi.
0: A po katastrofie dromadera pojawiają się pytania, jak do niej doszło. Zdaniem eksperta lotniczego Grzegorza Brechczyńskiego mógł pojawić się błąd pilota lub kierowania.
5: Tutaj prawdopodobnie był jakiś błąd pilotażowy czy błąd kierowania. Ja akurat na tym samolocie troszkę nalatałem. Nie wolno wlatywać w ogień. Przy takiej pogodzie, przy takim zadymieniu mogło nastąpić zadławienie silnika i ten samolot po prostu spadł.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznaczył, że pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje.
6: To są wiadomości Vox FM.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza, jaka była skala nieprawidłowości na maturze z języka polskiego i matematyki.
1: Jej szef nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony albo smartwatche.
0: O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi?
7: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów, nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
8: Jest to efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie, które łączy się z internetem.
7: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
8: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
7: Powiedział mi dyrektor CKE. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzi.

0: Gdzie to właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latka.
1: Do RDOŚ w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie, że część mieszkańców rozważa wykładanie zatrutego pokarmu.
2: Takie działania, umyślne działania są naruszeniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
0: Zaznacza Łukasz Lis, rzecznik RDOŚ w Rzeszowie. Sprawą zajmuje się policja w Sanoku.
1: Sport i historia zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
0: Na wiatach miałyby się pojawić mini-murale ze znanymi postaciami z Piotrkowa, m.in. tenisistą Kamilem Majchrzakiem.
3: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. z szkół.
1: Mówi pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Teraz piłeczka jest po stronie miasta.
4: Opady deszczu dzisiaj na zachodzie i północy kraju. One się będą pojawiać od rana, a później ten deszcz może pojawić się również we Wrocławiu, w Częstochowie, w Katowicach, Białymstoku, Olsztynie. Właściwie to w całej Polsce może dzisiaj trochę tego deszczu się pojawić.
5: A Polska dzisiaj podzielona, bo 25 stopni może być na wschodzie i na południu kraju, natomiast na północy Szczecin, Trójmiasto, słuchajcie, no 9 i nic więcej.
4: Wczoraj było 8 maksymalnie chyba w Elblągu.
5: Jest mi zimno.
4: I 28 stopni na południu.
6: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Hotele dla zwierząt będą musiały być pod nadzorem weterynarza. Do czerwca właściciele mają czas na zgłoszenie swojej działalności do odpowiedniego lekarza, mówi wojewódzki inspektor weterynarii Tomasz Wielich.
7: 18 marca weszły nowe przepisy, jest nowa ustawa o zdrowiu zwierząt i to zmieniło też kwestię tutaj nadzoru rejestracji podmiotów, które utrzymują psy i koty. Według tych obecnych przepisów właśnie hotele dla zwierząt, czy też miejsca czasowego przetrzymania zwierząt, które potem są transportowane do schronisk, podlegają rejestracji u powiatowych lekarzy weterynarii i tutaj w tej chwili trwają te rejestracje. Czas na to jest przez okres 3 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, czyli generalnie do 18 czerwca te podmioty powinny u powiatowych lekarzy weterynarii się zarejestrować. Efekt będzie przede wszystkim taki, że inspekcja weterynaryjna będzie miała wiedzę, gdzie prowadzone są takie działalności. Takiego zarejestrowaniu wymagają właśnie hotele, ale również hodowle psów i kotów. Hodowle, czyli tam, gdzie te psy się rozmnaża. My generalnie nie mamy jakiegoś rozeznania większego, ile tych hoteli jest i powiatowi lekarze weterynarii też takiego rozeznania nie mają, bo to nigdy też nie było weryfikowane. Natomiast w tej chwili no, czekamy, żeby te podmioty się zarejestrowały. Jeżeli tego nie wykonają, a powiatowy lekarz weterynarii będzie miał informację o funkcjonowaniu takiego podmiotu, to wtedy będzie wydany przez powiatowego lekarza weterynarii nakaz, że podmiot ma się zarejestrować i no, musi wtedy to zrobić. Ja myślę, że tutaj ten problem może dotyczyć po prostu nieznajomości nowych przepisów, że część tych podmiotów nie będzie wiedzieć o tym, że takie przepisy weszły. Dlatego jest ważne, żeby ten temat właśnie nagłaśniać i żeby te podmioty się dowiedziały o tych obowiązkach. Być może powiatowi lekarze weterynarii też sięgną również do rejestrów porejestrowanych działalności gospodarczych z tego zakresu i możemy też tutaj próbować tą drogą dotrzeć do tych ludzi.
6: Właściciele hoteli dla zwierząt na rejestrację mają czas do 18 czerwca. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup w mieście, poznańskie senioritki. Podbijają sceny w całej Polsce swoją energią i oczywiście pięknymi głosami.
8: Ewa Wodzyńska, dyrygentka, założycielka poznańskich senioritek.
9: No właśnie, no senioritki to tak jak już rozmawialiśmy. Myślę, że większość poznaniaków kiedyś usłyszało. Część na pewno zna, ale obawiam się, że część ludzi w ogóle pierwszy raz usłyszy teraz o senioritkach. To dla tych, którzy nie wiedzą. Czym są, albo właściwie kim są senioritki w Poznaniu?
8: O, to bardzo fajne pytanie. Senioritki to są panie, powiedzmy 50+, które w ogromnej większości są na emeryturze, właściwie wszystkie oprócz dwóch. Panie, które całe życie były zajęte ogarnianiem rzeczywistości, a w tej chwili pracują, bawią się i występują na wszelkich scenach, no aż Europy.
9: To jest chór. I teraz, jak to w chórze bywa, śpiewacie. No i teraz, co śpiewacie? No bo jednak seniorki, senioritki, no jednak, tak jak pani powiedziała, to są panie już w takim dojrzałym wieku. Tak, powiedzmy. To jednak głosy pewnie też

0: pod jakiś repertuar bardziej dostępne, pod, bardziej pod jeden niż pod inny repertuar. Jak dobieracie repertuar i co gracie?
1: Może zacznę od tego...
0: Śpiewacie właśnie.
1: Tak, może zacznę od tego, że ogólny taki wizerunek, stereotyp seniora czy seniorki, czy śpiewającej seniorki, to jest szła dzieweczka do laseczka, pieśni patriotyczne, no i przede wszystkim pieśni kościelne, prawda? Muzyka sakralna. No a ja od samego początku, już będąc na studiach muzycznych, lubiłam łamać stereotypy i lubię zawsze robić coś pod prąd. I pewnego pięknego dnia pomyślałam sobie, że właściwie dlaczego by nie śpiewać rozrywki z seniorami, co no, do dzisiaj nie jest powszechne, a senioritki działają już, no skończyłyśmy 11 sezon, więc no już myślę, że dosyć długo. No i śpiewamy rozrywkę, szeroko bardzo pojętą. Od piosenek, powiedzmy, z dwudziestolecia międzywojennego do współczesnych rzeczy.
0: Okej, czyli generalnie szeroko. Ile osób jest w senioritkach i jak łączycie to, że no każdy jednak lubi co innego, prawda?
1: No niestety w zespole nie ma demokracji. Zawsze za zespół odpowiadam twarzą ja, więc ja też dobieram ten repertuar. Jak w każdym zespole musi być jakiś szeryf. Osób jest w tej chwili, to się zmienia, więc dlatego się zawsze zastanawiam. Jest 18, z tym, że kilka osób jeszcze jest na okresie próbnym. Tak więc nie zobaczycie Państwo na koncercie 18 osób. Te koncerty są w różnych składach. Więc to w zależności od koncertu, od wielkości sali, od danego...
0: Od publiki pewnie.
1: Od publiki, tak, tak, tak. Także powiedzmy, koncertujemy w mniejszych, w większych składach w zależności od wymagań.
0: Właśnie. Jak ludzie reagują, gdy dowiadują się, że wystąpią senioritki? Bo jednak, tak jak pani na samym początku powiedziała, że jednak chóry seniorów to kojarzą się głównie właśnie z tą muzyką sakralną, raczej taką, no, powiedzmy ludową. To ludową. Jak ludzie reagują, gdy wychodzą senioritki, które mają dużo werwy w sobie i nagle okazuje się, że grają muzykę popularną, na przykład śpiewają?
1: No teraz już jest łatwiej, bo już jednak to 11 lat jest za nami i troszkę gdzieś już w świadomości, tak jak pan mówił, ludzi istniejemy. Natomiast no, myślę, że jeśli ktoś przychodzi, kto nas nie zna, przychodzi pierwszy raz, to jest zaskoczony na pewno. Bo mamy tutaj ekipę, która wychodzi na scenę w pięknych, takich eleganckich sukienkach. Takie starsze panie, które no, nie wyglądają na rockmenki. A jednak coś tam się na scenie zadziewa takiego, jest tak fajna energia, że ludzie po prostu nas chętnie słuchają.
0: Tej werwy w seniorkach jest tyle, że na przykład próby są energiczne, na próbach dużo się dzieje, no bo ja umiem sobie wyobrazić, że jednak grupa seniorek w jednym miejscu może być głośna.
1: No tak, to jest rzeczywiście jest dosyć... potrafi być bardzo głośna, natomiast moim zadaniem, moją rolą jest opanować, okiełznać te osoby, co mi się udaje z większym lub lepszym skutkiem, ale jakoś dajemy radę.
0: Jak wyglądają próby chóru senioritki?
1: Mamy próby 2 razy w tygodniu po 3 godziny, więc jest to dosyć sporo jak na chór amatorski. Do tego dochodzą koncerty, dochodzą audycje takie dla dzieciaków, warsztaty, także jest naprawdę jest co robić. Normalnie chór taki stereotypowy ma powiedzmy 2 razy w tygodniu po 2 godziny próby plus kilka koncertów rocznie. No my mamy więcej niż kilka. Powiem tak, odliczając 2 lata pandemii, kiedy rzeczywiście nie koncertowałyśmy, w tej chwili po 11 latach, czyli de facto 9 takich aktywnych, mamy przeszło 300 koncertów ze sobą. To jest średnio 3,5 koncertu miesięcznie. Na Placu Wolności wzięłyśmy udział w koncercie inauguracyjnym Festiwalu Malta z francuskim saksofonistą Adrianem Amejem i grupą Basinga, z którymi właśnie mam nadzieję kontynuować współpracę.
0: Powiedziała pani, że jednak chór amatorski mimo wszystko. Członkinie tego chóru, to wszystkie są amatorki, czy tam są panie, które jednak gdzieś swój wokal szkoliły wcześniej?
1: Jest jedna pani, która jest emerytowaną skrzypaczką operową, to znaczy grała w operze, natomiast to rzeczywiście są panie,

0: które jeśli miały jakąkolwiek styczność ze śpiewaniem, to po prostu w chórach, czy szkolnych bardzo, bardzo dawno temu, czy w chórach takich środowiskowych. Natomiast to nie są osoby profesjonalnie zajmujące się śpiewaniem.
1: Chór damski, senioritki. Nie brakuje wam męskich głosów?
0: I tu nastała taka cisza. My współpracujemy z panami. Miałyśmy dwie takie okazje, ponieważ kiedy z managementu Dawida Podsiadło zadzwoniono do nas, to poproszono właśnie o dokoptowanie męskich głosów i tak się wtedy stało. A ponieważ nam się tak fajnie współpracowało z panami, zaprosiłam panów też na koncert jubileuszowy w Auli Artis i też zaśpiewali z nami trzy piosenki. Także tak współpracowo i owszem, natomiast na stałe myślę, że skład damski jest wystarczająco wymagający, żeby jeszcze tutaj...
1: Czyli to jest decyzja celowa, że zostajemy z samymi babkami, a nie... To było oczywiście przy całej babkami, to było przez całej sympatii oczywiście, a nie, że nie ma mężczyzn, którzy by chcieli występować.
0: Znaczy na samym początku, kiedy zrobiłam takie spotkanie organizacyjne, ogólnie przyszły same babeczki. No więc tak już zostało. Ja myślę, że tak jest dobrze.
1: Okej. To mamy, tak?
0: Ale za to współpracujemy z panami muzykami, instrumentalistami. No więc gdzieś tam to się wszystko wyrównuje.
1: Ma pani tak jakby tak z pamięci spojrzeć jakieś ulubione momenty z życia senioritek tego chóru?
0: Ojej, no to...
2: Taki, który pierwszy wpada w pamięć. Co, jeszcze nie znam?
0: Chyba nie. Wydaje mi się, że to są mocne momenty, jest kilka takich rzeczy, to są mocne momenty rzeczywiście. No na pewno wyjazdy zagraniczne, które bardzo nas integrują, ale też pozwalają na moje ukochane podróże i zwiedzanie różnych fajnych miejsc. No wiadomo, że te duże koncerty też robią wrażenie, ale na mnie wywarły i dla dziewczynach też, myślę, takie mocne wrażenie. Koncert w hospicjum w Gdańsku. Przy okazji festiwalu, na którym właśnie, o, to też jest dobre. To był taki pierwszy nasz sukces, gdzie zdobyłyśmy srebrny medal, ale też dostałyśmy, uwaga, najfajniejszą dla nas nagrodę, wymyśloną przez jury tam na miejscu, tak ad hoc, która nazywała się, uwaga, nagroda WOW za największy power na scenie i porwanie publiczności. Więc myślę, że to jest najfajniejsza taka nagroda, odbiór ludzi, którzy nie są profesorami akademii muzycznych, którzy są po prostu odbiorcami muzyki i którzy lubią nas słuchać, lubią nas oglądać i czują tą energię i nam zwracają też taką energię bardzo, bardzo pozytywną.
1: Czym różni się dyrygowanie i zarządzanie chórem senioritek od zarządzania i dyrygowania chórami na przykład młodych ludzi, może studentów na przykład, albo kogoś młodszego? Ma pani takie porównanie?
0: Mam. Ja 20 lat temu, zaraz po studiach, zorganizowałam sobie taki chór, który nazywał się Moonlight Express. To było też 12 osób. Mieszany studencki chór. No zupełnie jest...
1: Zaskoczyłem tym pytaniem.
0: Tak, zupełnie inna energia, to nie jest to. Na pewno jest inna energia, ale senioritki mają po prostu energię reaktora atomowego, więc to nie chodzi o taką energię życiową, tylko myślę, że mniejsze doświadczenie to też wszystko gdzieś się kumuluje w aurze zespołu, tak? A senioritki to jest przede wszystkim zbiór tak ogromnie silnych osobowości, indywidualności, że ciężko jest je okiełznać, no ale jakoś się udaje, dzięki Bogu.
1: Czy jeżeli by nas słuchała może jakaś seniorka, która by chciała zostać senioritką, ma szansę?
0: Oczywiście, każdy ma szansę. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że są przesłuchania. Próby mamy, tak jak mówiłam, dwa razy w tygodniu. Można przyjść na przesłuchanie do na przykład Domu Kultury Jędruś w każdą środę między 10 a 13, ale trzeba się zaanonsować wcześniej. Na Facebooku jest nasza strona, wystarczy wpisać Poznańskie Senioritki, tam są wszystkie kontakty do mnie. Można napisać, można zadzwonić. Wtedy umawiamy się na takie przesłuchanie. To nie jest nic strasznego, po prostu trzeba zaśpiewać kawałek piosenki czy

0: powtórzyć melodię, wyklaskać rytm. No i jeśli pani pozytywnie przejdzie przez tą rozmowę, powiedzmy tak to nazwijmy, no to wtedy zapraszam na 3-miesięczny okres próbny, gdzie wyczuwamy swoje energie, próbujemy, czy pasujemy do siebie, no bo to działa w dwie strony, może ktoś przyjść i stwierdzić, że to zupełnie nie jego klimaty, no ale się tak jeszcze chyba nie zdarzyło. To znaczy podczas okresu próbnego zdarza się, że jednak dziewczyny, panie stwierdzają, że to jest za intensywne, że nie dadzą rady, no bo jest rzeczywiście intensywnie i trzeba mocno, mocno się poświęcić. Nie, poświęcić to jest złe słowo. Zaangażować w zespół. Ponieważ, no, tak jak mówiłam, koncertowania jest sporo, prób jest sporo i wszystkich innych działań. Także jeśli ktoś lubi się zaangażować tak jak ja i dziewczyny, no to serdecznie zapraszam.
1: O życiu senioritek rozmawiałem z dyrygentką chóru Ewą Wodzyńską. Kto nigdy nic nie zgubił? Okazuje się, że Biuro Rzeczy Znalezionych w Poznaniu to prawdziwa skarbnica wiedzy i historii.
2: Iwona Tunkiewicz, specjalista do spraw Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta w Poznaniu.
1: To może powiedzmy, co gubimy najczęściej?
2: Poznaniacy w przeważającej części gubią portfele i telefony. To są takie depozyty, które najczęściej trafiają tutaj do naszego biura.
1: Dużo rzeczy do Was trafia? Na przykład w zeszłym roku dużo rzeczy trafiło do Was do biura?
2: Takich rzeczy typowo z ulicy, że tak powiem, i przekazanych przez komisariaty to było ponad 600, ale też w zeszłym roku przyjęliśmy około 2,5 tysiąca depozytów z lotniska Ławicy. Głównie portfele, telefony, zegarki, zdarzają się też jakieś tablety, elektronika taka.
1: To może powiedzmy, co gubi najczęściej?
2: Zależy kto, co rozumie przez nietypowe, tak? Bo już nietypowe na przykład dla mnie to jest zgubić walizkę, tak? Na przykład z rzeczami, ale telewizor, wózki dziecięce, piłka, jakaś tutaj większa elektronika typu narzędzie, młot udarowy. Tutaj ktoś po prostu przyniósł, znalazł gdzieś w walizce takiej narzędziowej i to został dostarczony do biura. Najłatwiej, najprościej zadzwonić na nasz numer telefonu tutaj biurowy. Można zapytać się, czy po prostu ktoś nie przyniósł, nie znalazła się ta rzecz. My prowadzimy tutaj taką wewnętrzną ewidencję. Jeżeli tej rzeczy u nas nie ma, to i tak wpiszemy sobie ją na tą ewidencję, na ten spis rzeczy poszukiwanych. Ewentualnie jak ona się znajdzie w terminie późniejszym, to będziemy mieli możliwość skontaktować się z tą osobą i oddać tą rzecz.
1: Jak długo są przechowywane te rzeczy tutaj, jeżeli byśmy zgubili? A późno się zorientujemy, że zgubiliśmy rzecz, to jak długo mamy szansę ją odebrać?
2: Tak naprawdę te rzeczy przechowujemy 2 lata od daty znalezienia. Po tej dacie może ją odebrać znalazca. Ma na to też wyznaczony konkretny termin. Jeżeli w konkretnym terminie nie odbierze tej rzeczy, to rzeczy przychodzą na miasto.
1: Widziałem na przykład, bo sobie przejrzałem dzisiaj na stronie, jakie rzeczy są wypisane, które ludzie pogubili. Tam na przykład rower.
2: Tak.
1: To skąd wiadomo, że ten rower na przykład nie jest ukradziony?
2: Tutaj też rowery trafiają na policję i policja teoretycznie sprawdza w bazach te rowery.

0: jakie rzeczy są wypisane, które ludzie pogubili. Tam na przykład rower. Tak. To co, skąd wiadomo, że ten rower na przykład nie jest ukradziony?
1: Tutaj też rowery trafiają na policję i policja teoretycznie sprawdza w bazach te rowery.

0: I wtedy komisariaty przesyłają te rzeczy do nas, ale też część ludzi, już wiedząc, że takie biuro istnieje, przynoszą osobiście tutaj do naszego biura, tak? Trzeba wtedy wypełnić taki formularz zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, wypisać właśnie, co się znalazło, gdzie, kiedy, podać swoje dane, zaznaczyć, czy się żąda znalezionego, czy nie za tą rzecz i tak naprawdę tyle. Reszta już tutaj należy do nas.
1: Możemy przynosić tylko tutaj, na Plac Pelegiacki, do Urzędu Miasta, czy są jeszcze inne punkty?
0: Jeśli coś znajdziemy, możemy przynieść bezpośrednio tutaj na Plac Pelegiacki do Biura Rzeczy Znalezionych, bądź również udać się na komisariat i wtedy komisariaty policji również przekazują nam te rzeczy.
2: O zagubionych rzeczach rozmawiałem z ich strażniczką Iwoną Tunkiewicz.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Jest godzina 6:30. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
5: Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni.
6: To w związku z potężnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Ogień objął około 250 hektarów. Na miejscu w nocy pracowało około 400 strażaków.
5: A na miejscu jest też nasz reporter Artur Mazurek.
7: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
6: Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o 7:00. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Śmigłowce zabiorą z pokładu trzech pasażerów z objawami hantawirusa.
5: Do tych

Lego. Lego. Lego. Lego.

0: oświadczył, że jego rower jest zepsuty, a on nie zamierza chodzić na piechotę.
1: To był pochód czy kradzież?
2: Tak. Ja myślę, może to chodzi o to, że sezon komunijny się zbliża, że po prostu na komunie te rowery kradną już.
0: Myślisz?
2: Kiedyś się dostawało.
0: Bardzo możliwe, ale bardzo ciekawa moda, muszę powiedzieć.
2: Słuchaj, właśnie otworzyłem arkusz z matematyki z wczorajszej matury. Mhm. Ja nie rozumiem, co tam jest napisane.
0: To wejdź na pierwszą stronę, tam jest imię i nazwisko, to może będzie ci łatwiej.
2: Klient wpłacił do banku 10 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią. Ja już dalej nie czytam. Mhm. Bo skąd on na to miał pieniążki, ja się pytam.
0: No właśnie, nakradł pewnie.
2: A dzisiaj kolejne matury, chyba angielski tym razem,
0: prawda? Yes, of course.
2: Naturlich, jawohl, absolutnie.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Ludzi! Ludzi!
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: A maturę z WF-u to można zdobyć?
2: Nie.

0: Wydaje mi się, że nie, ale jeżeli się mylę, to 60986-9869. Matury nie można, ale po maturze można iść do wojska.
1: Można.
0: A tam są testy sprawnościowe i testy z WF-u.
1: To prawda. I Damian taki test dzisiaj będzie miał. Ania do nas napisała: hej, błagam, obudźcie mojego mężczyznę, który ma test z WF-u w wojsku, stresuje się, więc przyda mu się coś na rozluźnienie. Jak to coś na rozluźnienie? Nie będziemy go rozluźniać, wręcz
0: jeszcze
1: przeciwnie.
0: Więcej stresu!
1: Tak jest, będziemy go spinać i rozgrzewać.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, starszy chorąży, z tobą Andrzej Konowski. Czy ja z panem Damianem rozmawiam?
2: Tak.
1: Panie Damianie, pan ma test z WF-u, prawda?
2: Mam, tak, dzisiaj.
1: Wie pan co, to zaczynamy rozgrzewkę. 10 pajacyków na początek.
2: Nie rozumiem.
1: 10 pajacyków na początek, no rozgrzewka przecież musi być. Przecież pan nie pójdzie na test nierozgrzany.
2: No ale rozgrzeje się przed samym egzaminem.
1: No nie, tak nie działamy. 10 pajacyków na początek.
2: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
1: No proszę pana, ale pan chce ze mnie zrobić pajaca?
2: Zmęczyłem się.
1: No ale proszę pana, no proszę, pan sobie jaja robi.
2: To chyba jakieś żarty.
1: 10 przysiadów w takim razie.
2: Ale tego nie będzie na egzaminie.
1: No ale pan musi się chyba rozgrzać.
2: A ja już jestem rozgrzany.
1: No pan, ja słyszę, jak pan jest rozgrzany, proszę pana.
2: No dobrze, to co mam robić?
1: 10 przysiadów poproszę.
2: 1, 2, 3, 4. Może być z przerwą?
1: Może być bułgarski ewentualnie przysiad.
2: Nie znam.
1: A to... I pan chce iść na egzamin na twór? Nie, nie wiem.
0: A będą fikołki na tym egzaminie?
1: Dlaczego fikołki mają być na tym egzaminie?
0: No bo zawsze się mówi, że to nie fikołki, tylko przewroty.
2: To na poprawkowym chyba.

0: Dobra, to co będzie na tym egzaminie?
1: Brzuszki, pompki albo podciąganie, bieganie i bieg taki 10 na 10 lub kopeta.
2: A zdaje się, jak potrafi się to zrobić, czy jak wie się, co to jest?
1: Nie, potrafi, to w czasie odpowiednim, on w ilości odpowiedniej.
0: A jakieś ściągi można przynieść?
1: Załączniki tak zwane, płynne.
0: Kurczę, bo chcielibyśmy jakoś pomóc, ale niestety my się nie nadajemy do pomocy akurat w takim egzaminie.
1: Nie no, akurat chyba nieznany egzamin mi nie grozi.
2: A, no to dobrze. Na pewno grozi ci nagroda od nas. Na prezent marzeń 500 mamy dla ciebie.
1: O rany, dziękuję.
2: No bardzo proszę, miłego dnia ci życzymy, no i połamania nóg.
0: Nie, dlaczego?
2: No tak się mówi.
1: Nie, dziękuję.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: co my to sobie robimy, to ja nie wiem.
1: Właśnie nad tym samym się zastanawiam. W ogóle po co jest ta matura z matematyki, jak później my rano siedzimy i zastanawiamy się nad zadaniami i jak je rozwiązać i załamujemy się tym, że nic nie pamiętamy ze szkoły.
0: Słuchajcie, my od 15 minut jedno zadanie próbujemy rozwiązać.
1: Ono jest banalne, jestem o tym przekonana.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Także zapraszamy na wiadomości Vox FM, a my dalej będziemy rozwiązywać.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Reklama.
8: Akcja może potrwać nawet kilka dni.
9: Strażacy walczą z pożarem lasu na Lubelszczyźnie.
8: List Gończy nazywa publicznym linczem.
9: Żona adwokata od trumny na kółkach odniosła się do poszukiwań mężczyzny.
8: Uważajcie na żmije zygzakowate.
9: Te pojawiły się już w Tatrach.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
8: Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. To najnowsze informacje od strażaków na temat akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie.
9: Płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Ogniem było objęte nawet około 250 hektarów.
8: Na miejscu z żywiołem walczy obecnie 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 w akcję włączy się kolejnych 58 zastępów.
9: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreślił, że pożar nie zagraża mieszkańcom.
10: Na ten moment nie. To są trudno dostępne tereny leśne. Do zabudowań jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6. Te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
9: W najbliższych minutach do akcji ma się włączyć policyjny Black Hawk.
8: A w nocy doszło do katastrofy samolotu, który brał udział w akcji gaśniczej. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnianiem przyczyn katastrofy zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To były służby o tej nierównej nocnej walce z żywiołem.
9: Tymczasem, jak donosi będący na miejscu nasz reporter Artur Mazurek, sytuacja w okolicy wciąż jest trudna. Służby wysyłają do mieszkańców alerty w formie SMS-ów. Arturze, jak to wygląda?
11: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło wysyłać alerty w formie SMS-ów do mieszkańców regionu, szczególnie gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Chodzi o nieotwieranie okien i słuchanie poleceń służb. To w związku z pożarem lasu i dużym zadymieniem.
8: Artur Mazurek, dziękujemy. Ten list Gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
9: Policja wystawiła list Gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
8: Rozmawiała z nią nasza łódzka reporterka Ela Piotrowska.
12: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem Gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka czeka na rozpatrzenie wniosku.
13: Wniosek został złożony 18 marca, powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego, po prostu publiczny lincz, ja odbieram cały czas groźby.
12: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
13: Ta sytuacja powoduje, że

0: nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. Nie wiem, komu ma to służyć, naprawdę.
1: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
2: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumny na kółkach po tym, jak nagrał filmik i samochód ofiar nazwał właśnie trumną na kółkach.
3: Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróble będzie dziś działaczka partii Razem Aleksandra Owca.
2: Początek, minuta po ósmej, Vox FM na VoxFM.pl i na kanale Superlink na YouTube.
3: I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate, to jedyny jadowity wąż występujący w Polsce.
2: Nie poluje na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić, a to może być dla nas niebezpieczne.
3: Ostrzega Marcin Strączek, Helios Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
5: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ono się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
2: Dodawał przewodnik Paweł Skawiński.
3: Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.
6: A dzisiaj deszczowo na zachodzie i północy kraju o poranku, a w ciągu dnia ten deszcz może się w większej części kraju pojawić. Praktycznie wszędzie poza wschodem dzisiaj opady są zaplanowane.
7: No i trochę zimno, przynajmniej na zachodzie Polski. 9 stopni to za dużo nie jest, to jest tak bardziej jesiennie, ale...

0: północy kraju o poranku, a w ciągu dnia ten deszcz może się w większej części kraju pojawić. Praktycznie wszędzie poza wschodem dzisiaj opady są zaplanowane.
1: No i trochę zimno, przynajmniej na zachodzie Polski. 9 stopni to za dużo nie jest, to jest tak bardziej jesiennie, ale...
0: 26 dajmy, Rzeszów, Lublin, tam dzisiaj najcieplej.
1: Tam jedziemy plażować.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Julia Chren.
0: Konrad Piwowarski.
1: Dzień dobry.
0: 5 minut po godzinie 7.

0: jestem z nas dumny.
1: Z nas? No super.
0: Ej, no czy razem to rozwiązaliśmy?
1: Tak, doszliśmy do rozwiązania naszej zagadki, to było zadanie trzecie na arkuszu, zostało nam jeszcze jakieś
0: Liczba pierwiastek jest... z pięć razy pierwiastek z pięć.
1: Nie razy, pierwiastek z pięć, pierwiastka z pięć.
0: Nie, jest pięć, pięć pierwiastków pięć, o.
1: O, właśnie, pierwiastek z pięciu, pierwiastków z pięć.
0: Zajęło nam pół godziny, myślę, żebyśmy nie zdążyli zdać matury z matematyki.
1: Tam jest takie zaświadczenie lekarskie, że jak masz problemy ze zdrowiem, to dodają ci dodatkowe godziny, więc musielibyśmy z tego skorzystać.
0: Poproszę dodatkowe 24 godziny i telefon do przyjaciela.
1: To myślę, że już taki rekord, hardcore, ale można by było spróbować. 12 minut po godzinie 7. My oczywiście z ważnymi informacjami, jak zwykle... Ja nawet nie wiem w sumie od czego zacząć tutaj w tej historii. Jesteśmy w Radowie Małym, jest to województwo zachodniopomorskie.
0: Tak, no i nam pan jechał na motorowerze razem z pasażerką 78-letnią.
1: Czyli na takim skuterku, takiej motorynce.
0: Tak, tak. No i ten 30-latek miał zakaz prowadzenia pojazdów, a tu policja się pojawiła.
1: No i jechał, mówi, no trudno, byle mnie nie złapali, więc zostawił tę pasażerkę w lesie.
0: Zostawił też motorower w lesie.
1: Pobiegł do domu, czy pojechał do domu, tego niestety nie wiadomo. I uwaga, mistrz zbrodni schował się w lodówce.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Tu się nie da niczego dodać, to jest po prostu wspaniałe.

0: powtórzymy angielski.
1: Nie no, co ty, tato?
0: You are.
1: You are. No sam powiem.
0: Ale nie mówisz.
1: Bo ty.
0: Co ja?
1: Mnie stresujesz.
0: Ja cię stresuję,
2: kurczak.
0: Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach.
1: Tak, krew od razu.
3: Tak, to już dzisiaj będziecie mogli usłyszeć to w domach. No powtórz. 20 minut po godzinie 7, a o godzinie 9 matura z języka angielskiego.
4: I to chyba najprzyjemniejsza matura dla większości uczniów, bo w dzisiejszych czasach jednak uczniowie dosyć płynnie tym językiem władają, ale gdyby nie, to po co my jesteśmy? My jesteśmy po to, żeby wam, drodzy uczniowie, pomóc.
3: Po pierwsze, drodzy uczniowie, ja mam nadzieję, że znaleźliście już sobie przyjaciela z, ang-

0: do przyjaciela swojego z Anglii, więc jeżeli nie macie, to na szybciutko, macie jeszcze godzinkę 40 minut, żeby jakiegoś przyjaciela sobie znaleźć i wiedzieć już, do kogo list będziecie adresować, bo jest to jednak ważne.
1: Po drugie, proszę sobie wyciszyć bardzo słuchawki teraz i próbować usłyszeć to, co mówimy. W ten sposób będziecie mieli ćwiczenie przed tym, co usłyszycie w tej części, którą trzeba tam później spisać, tak?
0: Ze słuchanej.
1: Ale to wiadomo, może, zawsze jest najgorszy możliwy.
2: Może tak byśmy mówili, żeby troszeczkę mniej wyraźnie było, prawda?
1: Tak, to kolejna umiejętność, która się przyda na angielskim. No i jeżeli chodzi o tego przyjaciela, to ja mam już, znalazłem jednego przyjaciela z Anglii.
3: Bomber. You have 4 days. Keep sparring with me. Don't break it.
4: Pierwsza z niepierdana.
5: Od rana z Fox FM.
0: To co, już jesteście naumiani na maturę?
1: Everything is alright!

0: Paweł z tej strony. Dużo przyjaciół nam powyjeżdżało z Polski. Czy nie można było napisać normalnie listu do Polaka, przyjaciela z Anglii, po polsku? Sprawa załatwiona.
1: Rzeczywiście.
2: No i po co to tak się starać? Kiedyś moi koledzy w liceum też mieli taki pomysł, że napiszą po prostu po angielsku, że hello, nie znam angielskiego, dlatego napiszę do ciebie po polsku.
1: Super.
2: I wtedy list cały piszesz. Dobry pomysł. Nie wiem, nikt nie próbował.
1: Ile razy poprawiali maturę?
2: Chyba nie odważyli się tego spróbować, ale może dzisiaj jak ktoś nie będzie miał pomysłu ani weny na maturze, to proszę skorzystać.
1: Teraz Richard Beer się pojawi w Vox FM w rytmie hitów i zadaję wam pytanie.
3: Jak nazywa się ochroniarz, który pracuje w lesie?
2: 609-869-869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania diety

0: ADHD, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Reklama.
2: 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szczególnie zagrożeni są mieszkańcy gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. I oni proszeni są o nieotwieranie okien.
4: Na miejsce pożarów w Puszczy Solskiej jadą kolejni strażacy. Blisko jest także policyjny śmigłowiec Black Hawk, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Jeden jest w drodze, wystartował z Warszawy. Drugi jest przygotowany, żeby, jeżeli będzie taka potrzeba, zasilić akcję we wczesnych godzinach popołudniowych.
3: Z miejsca pożaru napłynęły też tragiczne informacje. W katastrofie samolotu gaśniczego zginął pilot.
4: Susza daje się coraz bardziej we znaki. Kolejne gminy apelują o ograniczenie zużycia wody.
3: Proszą o to władze podwarszawskiego Piaseczna oraz władze gminy Bielsk w powiecie płockim.
6: Poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
4: Powiedział nam wójt Bielska Józef Jerzy Rozkosz.
3: Ropa na światowych rynkach w niewielkiej korekcie spadkowej. Baryłka WTI wyceniana jest na $100.
4: A na stacjach paliw maksymalne ceny bez zmian. Cena benzyny 95 nie może być wyższa niż 6,49, a diesla 7,31. Aleksandra Owsa, współprzewodnicząca partii Razem, będzie gościem Radia Vox FM. Rozmowa Jana Wróbla, minutę po 8.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów.
4: Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt.
3: A w pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat.
4: Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern.
3: Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC Porto. Do tej pory reprezentant Polski grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia.
4: Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a klauzulę odstępnego wyznaczono na 70 milionów euro.
3: Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem.
4: W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. W trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć i przegrali 2-3.
3: To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
2: 28 minut do 8. Rysiu, powtórz pytanie.
7: Jak nazywa się ochroniarz, który pracuje w lesie?
2: 609 869 869.

0: dzisiaj jeszcze nie mówiłem, że mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Mamy.
1: Mamy? Dlaczego?
0: Mamy, ponieważ czytam właśnie wasze odpowiedzi na pytanie Ryśka i uważam, że są lepsze niż odpowiedź Ryśka.
1: A jakie było pytanie?
2: Jak nazywa się ochroniarz, który pracuje w lesie?
0: Łodygard.
1: Security.
0: Gajowy Marucha.
1: Gajowy Marucha, tak? Strażnik Teks Lasu.
0: Lasochron.
1: Cieć, drzew.
0: Drewnochron.
1: Mi tata powiedział, że tirówka, bo jak spytałam się kto to, to powiedział, że to panie, które pilnują lasu.
0: I proste.

0: 13 minut do godziny 8. Wczoraj był dzień bez makijażu i Konrad próbował dowiedzieć się, dlaczego kobiety się malują, i to było takie śmieszne, bo ha, ha, ha.
1: Tak, bo to było śmieszne, ale też wczoraj ktoś zauważył, że skoro o kobietach było wczoraj, to dzisiaj powinno być o mężczyznach.
0: No i będzie o mężczyznach, a jak najlepiej... Chciałam powiedzieć dowalić mężczyźnie, ale przecież nie o to zupełnie chodzi. Zapytać go o jego bujną czuprynę.
1: Dlaczego mężczyźni łysieją? To jest pytanie na dziś i przypominamy, tylko złe odpowiedzi.
0: 6098 69 869. Jeżeli macie pomysł, jeżeli coś wam się nasuwa, to napiszcie, bo chcemy się dowiedzieć.
1: Ja znam prawidłową odpowiedź. Wczoraj trafiłem przez przypadek na filmik na YouTubie z prawidłową odpowiedzią. Przez kobietę.
0: Nie. To jest nieprawidłowa odpowiedź.
1: Nie, to jest prawidłowa odpowiedź.
0: No nie.
1: Gen łysienia jest przekazywany przez matkę. Więc jeżeli, drodzy młodzi panowie, chcecie się dowiedzieć, czy będziecie łysi w przyszłości, spójrzcie na rodzinę mamy, na jej brata, tatę, dziadka i wtedy będziecie wiedzieć, czy wy też w przyszłości czeka was taki los.
0: O, dobre, a później możecie sprzedawać horoskop i mówić, że...
2: Tylko złe odpowiedzi.
0: Że się znacie na przyszłości. 6098 69 869. Czemu mężczyźni łysieją?

0: dużo odpowiedzi. Przypominamy, dlaczego mężczyźni łysieją. Oto jest pytanie. 3 minuty do godziny 8. Jak włosy są ładne, to przecież nie musi być ich dużo. Pięknie powiedziane.
1: 6986 możecie pisać i dzwonić. Mężczyźni łysieją, bo się nie myją, napisała Marta.
0: Marta, skąd te doświadczenia?
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. Bestlista Vox FM.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 9,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Policyjne śmigłowce i dodatkowe zastępy strażaków.
10: Walka z pożarem na Lubelszczyźnie wciąż trwa.
9: Koniec rozejmu.
10: Rosjanie naruszyli zawieszenie broni z Ukrainą.
9: Za chwilę też poranna rozmowa w OXFM.
10: Zaprasza Jan Wurbel.
11: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w OXFM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
9: Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażaków.
10: Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Jak przekazał komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę.
9: W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki. Zapowiedział to będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Akcję na Lubelszczyźnie śledzi nasz reporter Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
12: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
13: oraz śmigłowiec z lasów państwowych.
12: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
14: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
12: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
9: W związku z pożarem mieszkańcy dostali alerty RCB. To dotyczy groźnego zadymienia w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę, przekazały dziś władze w Kijowie.
10: Jak zaznaczyły w nocy, przeprowadzono serię ataków, które tym samym niweczą zawieszenie broni.
9: A domagał się tego sam Kreml. Nocny atak przeprowadzono na obwód chersoński.
10: Uszkodzone zostały domy, ucierpiały dwie osoby. A z nami już Jan Wrubel, zapraszamy na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Radna Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
15: No a w Krakowie byliśmy przed chwilą w porannym ringu o starcie.

0: polityków PO i PiSu.
1: Tak jest.
0: I PiS jest za odwołaniem prezydenta, którego wy nie lubicie. Koalicja Obywatelska wręcz przeciwnie. Czyli jest pani za PiSem. Widzi pani, jakie to proste?
1: Nie wiem, czy to jest tak proste. W Krakowie mamy duży problem związany z tym, że pan prezydent Miszalski jest niekompetentny i podjął bardzo wiele kontrowersyjnych, nieprzygotowanych decyzji, ale z drugiej strony duża część z tej emocji referendalnej, z którą mamy do czynienia teraz, to jest emocja tak naprawdę kształtowana przez bardzo konkretne środowiska, pod bardzo konkretne polityczne
0: interesy. No to czemu wy nie jesteście tym konkretnym środowiskiem, które kształtuje emocje?
1: To znaczy w tej sytuacji problem polega na tym, że duża część krytyki wychodzi z trochę moim zdaniem nieczystych pobudek. To znaczy mamy Konfederację, mamy Koronę Brauna, mamy środowiska bardzo mocno prawicowe, które trochę chcą się podczas

0: Mamy i potem śmiejemy się takich redaktorów, którzy niczego w życiu nie wygrali, są przegrywami.
1: Nie wiem, czy na tym polega polityka konkretnie, natomiast oczywiście różne są taktyki. W tym przypadku mam spore obawy dotyczące tego, czy ta taktyka nie jest po prostu dla Krakowa szkodliwa, dlatego że reakcja pana prezydenta Miszalskiego wskazuje też na to, że on trochę oraz jego środowisko nie są w stanie ustać tej presji. Efektem tego jest to na przykład, że Kraków jest nieprzygotowany do przyjęcia planu ogólnego, że minęły już terminy, które były ogłoszone, w których mieliśmy jako Rada Miasta, jako mieszkańcy zobaczyć wszystkie plany. Planowanie przestrzenne moim zdaniem to jest jedna z ważniejszych rzeczy w mieście, ale niestety to nie jest też jedyne zaniedbanie. Przed chwilą pani senator Piątkowska tutaj mówiła o wielkiej korekcie pana prezydenta Miszalskiego.
0: Tutaj, czyli w porannym ringu, tak nie jest. W Radiu Vox. Mówię o wielkiej korekcie.
1: W porannym ringu.
0: Ale pani ucieka od pytania, czy będziecie z PiS-em iść ramię w ramię, bo jak słyszę z pani tak, będziecie iść z niesmakiem, no ale będziecie iść, czy będziecie iść z
1: nie. Gdzie mielibyśmy iść z PiS-em lub z Platformą? Tak samo,
0: dla nowego prezydenta.
1: Tak samo jak w polityce krajowej idziemy ścieżką partii Razem. I podobnie jak w polityce krajowej, jeśli będą wybory przyspieszone w Krakowie, partia Razem wystawi własne listy.
0: Czy to do Rady Miasta,
1: czy to do prezydenta. Nowa konstytucja to jest na pewno... przedsięwzięcie, które wymagałoby ponadpartyjnej zgody. Czy taką nową konstytucję da się napisać w gronie osób, gdzie średnia wieku jest 74 lata, została powołana przez pana prezydenta...
0: Mówi pani o Radzie Konstytucyjnej.
1: Tak jest. Rada Konstytucyjna powołana przez prezydenta Nawrockiego. No moim zdaniem wskazuje jednoznacznie, że to nie jest krok, który zmierza do znalezienia jakiegoś konsensusu, wypracowania umowy społecznej, tylko jest to po prostu kolejny odcinek walki duopolu. Mamy w tej Radzie panią prezes Przyłębską. No w takiej sytuacji mam wrażenie, że jest to trochę skazane na porażkę.
0: Za chwilkę więcej personaliów, więcej owcy, więcej wróble i więcej dzików. Ten problem bardzo nas pasjonuje. W porannej kontynuacji rozmowy porannej Radia Vox FM.
2: A możecie ją śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
3: Dzisiaj Polska podzielona, tak jak już wspominaliśmy, po stronie zachodniej chłodno, deszczowo, natomiast na wschodzie 24 stopni.
4: A żeby być precyzyjny, deszczowo o poranku na zachodzie i północy, a w całym kraju ten deszcz się powinien dzisiaj pojawić.
3: Przywędruje, także czekajcie cierpliwie na deszcz, a wiadomo, że jest potrzebny, bo sucho, no i jutro już trochę załamanie pogody.
4: Jeżeli chodzi o te temperatury, to Białystok, Lublin maksymalnie 26 stopni, z kolei w Szczecinie i Gdańsku 9-10.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Julia Chren.
4: Konrad Piwowarski.
3: Dzień dobry. Dlaczego mężczyźni łysieją? Jak wiecie, to 609 86 9
4: Tylko w odpowiedzi. Pierwsza zmiana.

0: Mamy 12 minut po godzinie 8, a dziś pytanie to, dlaczego mężczyźni łysieją? Łysieją, bo są głaskani co dzień przez kobiety.
1: Ewa napisała, że mężczyźni łysieją z powodu ich głupoty.
0: To no
1: znaczy
0: nie, Ewa.
1: Ubytków w mózgu.
0: Nie no Ewa, to bardzo nieładnie tak o mężczyznach. Przecież no, mężczyźni są bardzo mądrzy, domyślają się. No to czemu tak mówisz?
1: To są tylko złe odpowiedzi. Mężczyźni łysieją, bo zbyt wiele pomysłów mają. Mózg pracuje tak intensywnie, że generuje tyle ciepła, iż włosy zwyczajnie się przypalają.
0: Aha, tak. Czyli to z mądrości, wszystko jasne.
1: Tak,
0: jak
1: dużo.
0: Policzył koszty życia, to i wyłysieją. Tak ktoś napisał.
1: Dzwonicie też do nas na 609-86-9869.
2: Cześć, dlaczego faceci łysieją? Wiadomo, żeby nie zabierać miejsca przed lustrem wam kobietom. Pozdrawiam, Sławek.
0: No i dziękujemy bardzo. Przyleciał taki SMS, bo nie sadzą cebulek.
1: Jest też taka teoria, że to samoobrona, żeby żona nie miała za co szarpać.
3: Tylko złe odpowiedzi.
1: Piszcie i dzwońcie. Dlaczego mężczyźni łysieją? 609-86-9869.

0: dlaczego mężczyznom wychodzą włosy? Bo nic w życiu im lepszego nie wyszło. Pozdrawiam serdecznie, Kasia.
1: Pozdrawiamy, Kasia.
2: Oj, Kasia, dzisiaj dobry humorek w przyrodzie. 19 minut po godzinie 8. Dlaczego mężczyźni łysieją? Takie pytanie wam zadajemy i liczymy na tylko złe odpowiedzi. 6098698. Gdyby kobiety były niemowami, to faceci mieliby włosy. Bardzo nie podoba mi się ta odpowiedź.
1: To może tak się spodoba.
3: Witam, Darek z tej strony. Bóg stworzył wiele głów, a te, które mu się nie udały, pokrył włosami. Pozdrawiam.
1: Co ty na to?
2: Przesada. Przesada. Mamy ciche dni za chwilę.
1: Marta napisała, że w pewnym wieku u mężczyzny włosy migrują z głowy na plecy.
2: Właśnie, bo też ktoś napisał, że one po prostu skapują, tak? Z głowy są zrzucane na plecy, na klatę. Mężczyzna łysieje dlatego, żeby kobieta mogła więcej wydawać na swojego fryzjera. I ta teoria mi się bardzo podoba, bo rzeczywiście to wtedy ma jakiś cel.
1: Jest jeszcze jedna teoria, bo pchają głowy tam, gdzie nie trzeba.
4: Tylko złe odpowiedzi.
2: W sensie, że gdzie?

0: Darek,
1: po mojemu się mężczyźni łysieją, żeby nie osiwieć na starość.
2: Darek, nie działa.
3: Jak to nie działa?
2: No, mówię z doświadczenia.
3: Że i tak się, że i tak osiwiejesz?
2: Tak.
3: Mężczyźni łysieją, bo w większości to inżynierowie i chodzą w kaskach.
2: A rzeczywiście ja wczoraj kask miałem i łysy jestem.
3: No,
2: dobre.
3: To jest związek przyczynowo-skutkowy. Przemek napisał, mężczyźni łysieją, żeby móc się czesać gąbką.
2: Łysienie to po prostu techniczne zrzucanie balastu lub redukcja masy w celu osiągnięcia lepszych parametrów.
3: Takie inżynieryjne, no. Tak. Łysieją, aby ich życie nie wisiało na włosku.
2: Dobre, ale jest jeszcze jeden SMS i chciałbym prosić ciebie o komentarz.
3: Poproszę.
2: Zanim Bóg ześle mężczyznę na ziemię, daje mu wybór. Albo rude włosy, albo brak włosów. Stąd tylu łysych, a tak mało rudych.
3: Ale się nie polubimy.
4: Pierwsza zmiana.
2: Tylko złe odpowiedzi. 609 869 869. Dlaczego mężczyźni łysieją?
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Reklama. Na wiadomości o godzinie 8.30 zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
11: Linia ognia jest długa na 800 metrów, zniszczeniu uległo 100 hektarów lasów. Takie informacje w sprawie pożaru w Puszczy Sąskiej przekazał je starosta biłgorański Andrzej Szarlip.
12: Strażacy walczą z ogniem od wczorajszego popołudnia, pomagają im żołnierze WOT.
13: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
11: Mówi kapitan Marta Gaborek, terytorialiści zabezpieczają teren i wspierają strażaków w dogaszaniu pożogorzeliska.
12: Tragiczny finał pożaru mieszkania w Ustroniu. Na Śląsku zginęła 18-letnia kobieta, obywatelka Czech.
11: Ratownicy ewakuowali także nieprzytomną osobę. W akcji wzięło udział 12 zastępów straży.
12: Państwo nie weźmie ani grosza, takie zapewnienie po internetowej zbiórce Łatwoganga składa resort finansów.
11: Pieniądze na rzecz fundacji Cancer Fighters będą zwolnione z podatku. Przypomnijmy, podczas internetowej zbiórki influencera Piotra Garkowskiego zebrano ponad 280 milionów złotych.
12: I jeszcze sport. Polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie za nieco ponad 2 godziny. O 11:00 Magda Linet zmierzy się z Niemką Tatianą Marią.
11: O tej porze na korcie powinna pojawić się także Magdalena Frech, której rywalką będzie Aleksandra Ijala.
14: Pierwsza zmiana.
10: 28 minut do godziny 9. Dlaczego mężczyźni łysieją, jeżeli wiecie? 609-869-8669.

0: 21 minut do godziny 9. Czemu mężczyźni łysieją? Bo z takim ciałem po co im włosy? 6098 69.
1: Utożsamiam się z tym bardzo. Są też połączenia telefoniczne. Halo, halo?
2: Przyznaj się. Cześć. Mężczyźni łysieją dlatego, że słuchają bardzo mądrych rad kobiet. I stoi taki mężczyzna i się drapie po głowie i myśli, jak można na taki bardzo mądry pomysł paść.

0: Kolami, gratulujemy ci, masz i to, i to.
1: Łysiejemy od tego, że kobiety przypominają nam, co mieliśmy zrobić. My pamiętamy, nie trzeba nam co pół roku przypominać.
0: No tak, pamiętacie, na pewno pamiętacie.
1: No i jeszcze SMS od Kasi. Jeśli facet jest łysy z przodu, to znaczy, że myśli. A jak jest łysy z tyłu, to jest seksowny. A jak jest łysy i tu, to znaczy, że myśli, że jest seksowny.
2: Pierwsza zmiana.
0: Brawo, super to było. Fajna odpowiedź. Podoba mi się. Brawo, Kasia.
1: A mi trochę mniej.

0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Przyczyny wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: Po ustaleniu okoliczności katastrofy dromadera zginął pilot.
0: Doszło najpewniej do zatrzymania krążenia.
1: Policja wyjaśnia szczegóły interwencji w Poznaniu. Zmarł 40-latek.
0: W wiadomościach też trzeci dzień maturalnych wyzwań.
1: A rozpoczyna się egzamin z języka obcego.
2: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Nadal nie wiadomo nic o przyczynach katastrofy dromadera, który pomagał gasić pożar lasów w powiecie biłgorajskim.
1: Maszyna rozbiła się podczas tych działań, pilot zginął na miejscu. W nocy dotarli tam strażacy i leśnicy.
3: Gdzieś koło godziny 2 nad ranem byliśmy na miejscu upadku. Wygląda to po prostu strasznie, tragicznie. Coś okrutnego. Widok jest taki, że takiego faceta jak ja wymiękłem po prostu, jak zobaczyłem ten samolot zniszczony, zgnieciony i leżące zwłoki świętej pamięci pilota.
0: Mówił Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Przyczyny zbada prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
0: Strażacy wciąż walczą z żywiołem. Do akcji wkroczył też policyjny Black Hawk. Ogień strawił już ponad 200 hektarów kompleksu leśnego. Nagłe zatrzymanie krążenia to, jak wstępnie ustalono, było przyczyną śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach.
1: Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok. Ta zaplanowana jest na jutro. Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych.
0: Wiadomo, że analizowany jest zapis z kamer mundurowych. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Przypomnijmy, do incydentu doszło na Jeżycach. Policjanci próbowali pomóc innemu mężczyźnie. Przeszkadzał im w tym 40-latek.
0: Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność i zmarł.
1: Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk.
0: Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Z tym tematem Michał Skolimowski. Michale, przepisy będą się różnić od poprzednich?
5: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
6: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank.
5: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
6: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
5: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
1: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni Orłowie.
0: Jak się okazało, końcowa część bariery może zagrażać spacerującym.
7: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu.
1: Mówi Michał Felon, dyrektor zarządu dróg miejskich. Przez co najmniej rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu.
0: Po języku polskim i matematyce czas na kolejne wyzwanie.
1: Właśnie teraz rozpoczyna się matura z języka obcego na poziomie podstawowym. Jakie emocje towarzyszyły piszącym na chwilę przed wejściem do sali?
8: No ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
9: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
8: Spokojnie.
9: Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować takimi prostymi rzeczami?
10: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
11: Angielski dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
8: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
0: Z maturzystami z Radomia rozmawiała Daria Żurowska.
1: A najchętniej wybieranym językiem obcym jest właśnie język angielski.
12: And now weather forecast for Poland.
13: Yes, of course. What you talking? I not know.
12: Deszcz będzie padał dzisiaj w większości kraju, przelotnie przynajmniej.
13: Będzie taka pogoda angielska, można powiedzieć.
12: Tak? Chociaż temperatury wydaje mi się, że wyższe niż na Wyspach Brytyjskich, bo do 26 stopni dzisiaj na wschodzie kraju pokażą termometry.
13: I to już ostatni dzień takich upałów. Idzie deszcz.
12: Aha, i na północy troszeczkę chłodniej. Bardzo
13: 9
12: chłodniej.
13: Stopni. Julia Hren.
12: Konrad Piwowarski.
13: Dzień dobry, 5.

0: 14 minut po godzinie 9. Za granicą okazało się, że angielski, którego uczą w naszej szkole, rozumieją tylko ludzie z naszej szkoły. Tak słuchacz napisał.
1: A właśnie, jeżeli się zastanawiacie, po co mi ta matura? Po co ci ludzie chodzą na te studia? Po to, moi kochani, żeby później zostać naukowcami i pojechać na Podlasie i odkryć, że na Podlasiu piło się alkohol.
0: Wow! Nie, to naprawdę? Od tego są naukowcy, żeby odkrywać takie oczywistości?
1: Tak, też byłem zaskoczony, równie bardzo jak po tym, jak środa nastąpiła po wtorku, ale to są poważne archeologiczne wykopaliska w okolicach Supraśli.
0: Supraśla. Przepraszam. Sprzed około 4,5 tysiąca lat odkryto tam baryłki, czy jakby to powiedzieć, takie duże wazy ze śladami sfermentowanych napojów alkoholowych. Są to najstarsze takie ślady znajdujące się na Podlasiu, więc podsumowując, we wnioskach tego badania było właśnie to, że na Podlasiu pity jest alkohol i produkowany, tak?
1: Polska w szoku.
2: Pierwsza zmiana od rana.
1: No nikt się nie spodziewał.
0: No naprawdę, dobrze, że my mamy tych naukowców, to my czegoś się dowiadujemy o życiu.

0: 23 minuty po godzinie 9. Nie zgadniecie, czym się teraz zajmujemy. Mam nadzieję, że nasz szef tego nie słucha, ponieważ...
1: Ty się tym zajmujesz?
0: No tak. No cicho! Chciałam tutaj wszystko na spółkę, bo oczywiście nie zajmujemy się pracowaniem, tylko rozwiązuję arkusz matematyki i załamuję się, jak wiele zapomniałam, ale spokojnie przypomnę sobie, za rok na maturę będę gotowa.
1: Ja chciałem to sprecyzować. Jula kazała mi wydrukować arkusz maturalny i o godzinie 9 zaczęła wypełniać ten arkusz maturalny. Od czego zaczęła? Od podania numeru PESEL. Nie musiałaś.
0: No ale
1: to już za późno.
0: Ale jeżeli ktoś będzie to sprawdzał, to skąd ma wiedzieć, kto to pisał? To ja nie mogę tak nieuczciwie podchodzić. Jeżeli jest krateczka na wpisanie numeru PESEL, to wpiszę.
2: Pierwsza zmiana od rana.
1: Słuchaj, wiesz co, ja mam taki druk z banku, bo chciałem pożyczkę wziąć.
0: Zdrukuj.

0: pomysł.
1: Pomysł?
0: Tak, zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
1: Ale jak?
0: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
1: Oczywiście.
2: Zmieniajmy razem Poznań. Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
3: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
4: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Reklama.
6: To jest Radio Vox FM na 107,4 i to są wiadomości z Poznania. Posłuchacie? Natalia Krystek, zapraszam. Pikietowali pod komendą wojewódzką i złożyli znicze na Mickiewicza. Anarchiści z grupy Rozbrat protestowali wczoraj przeciw brutalności policji i domagali się ujawnienia nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy. To po poniedziałkowej interwencji na Jeżycach. Policjanci użyli gazu pieprzowego wobec awanturującego się świadka, który przeszkadzał w udzielaniu pomocy potrzebującej osobie. Mężczyzna zmarł.
7: Jeśli jest materiał filmowy z tej interwencji, to przepraszam bardzo, dlaczego nie został jeszcze ujawniony? Ile trwała ta interwencja? Ile się skrywa taki materiał z kamery, która powinna być sprawna, ale najwyraźniej mógłby wtedy zaszkodzić tym policjantom? Co to za problem? Ja jeszcze nagrałem.
6: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Limit roczny wypełniony w 5 miesięcy. Mieszkańcy Swarzędza nie mogą już oddać starych ubrań, firan czy innych tekstyliów do przoku. Gmina może maksymalnie zebrać 10 ton rocznie.
8: To jest strasznie dużo. Ja tego nie rozumiem. I nie pojmę, to co mamy z tym robić?
9: Powinny odbierać, no, gdzie to zbywać, nie? No ale mówi się trudno.
10: To jest nie halo, nie?
6: Mówili mieszkańcy Swarzędza. Urzędnicy tłumaczą, że problemem są przepisy. W sytuacji, kiedy za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, obowiązuje limit.
11: Niestety nie ma w Polsce instalacji, które by się tym zajmowały, zagospodarowaniem tego odpadu. To dla nas jest wyłącznie koszt. Nie ma żadnych korzyści, chociażby z tytułu osiągnięcia poziomów segregacji. No nieprzemyślany pomysł.
6: Mówi Tomasz Zwoliński, zastępca burmistrza Swarzędza. Tekstylia można oddać w czasie zbiórki gabarytów dwa razy w roku. Znamy już pełną listę gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu i Lesznie. Do ogłoszonej wcześniej Małgorzaty Ostrowskiej dołączają kolejne wielkie nazwiska polskiej sceny muzycznej. 20 czerwca na poznańskiej Cytadeli przy dzwonie pokoju wystąpią Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska oraz zespół Raz, Dwa, Trzy. Impreza rusza w samo południe, a poza koncertami na miejscu stanie miasteczko samorządowe, strefa z food truckami i miejsce do odpoczynku. Tydzień wcześniej, 13 czerwca, wielkie gra czeka mieszkańców Leszna. Tam obok Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Schroeder na scenie pojawi się Krzysztof Zalewski. Na oba wydarzenia organizowane przez Wielkopolski Samorząd wejdziecie całkowicie za darmo. Dzisiaj w Poznaniu do 21 stopni na termometrach, po południu niewykluczone przelotne opady deszczu. Dzień pochmurny z popołudniem i wieczorem nieco bardziej wietrznym, no i deszcz może wrócić późniejszą nocą. Ciśnienie mamy słabe, jakaś mała czarna może się przydać. Niekoniecznie sukienka. Na ulicach utrudnienia mamy nadal na Garbarach, na wysokości szpitala jeden pas jest zajęty. Poza tym uważajcie na zmiany w organizacji ruchu. Przy stadionie miejskim na Bułgarskiej tam trwają matury.
2: 107.4

0: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
1: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Noc, pas startowy i golf, jakiego jeszcze nie było. Już 9 maja Port Lotniczy Ławica zaprasza na PKO Bank Polski Night Longest Drive.

0: świecące piłki, najdalsze uderzenia i świetlne trajektorie widoczne z Górki Spoterskiej. Spektakularny finał od 21.30 do północy. Prowadzenie Jacek Persson. Skrzydeł imprezie dodaje Red Bull. O muzykę zadba DJ Hammer Kot. Dla publiczności bezpłatny parking przy Górce Spoterskiej. Wjazd od ulicy Bukowskiej. 9 maja w Poznań Airport. Zapraszamy. Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
1: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Reklama. 107 i 4.
4: Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań.
5: Wielki pożar lasu na Lubelszczyźnie.
6: Każdy czuł niepokój.
7: No, szok dla mnie.
8: Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami.
5: Unijne finansowanie dla armii coraz bliżej.
8: Jutro podpisana zostanie umowa w ramach SAFE.
5: W Tatrach halny i gwałtowny wzrost temperatury.
8: Warunki do turystyki są bardzo trudne.
9: Na zegarach 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Słuchamy.
5: Jeszcze przez wiele godzin może potrwać akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej. Na miejsce przyjeżdżają kolejni strażacy, pomagają także policyjne blackhawki.
8: Według władz powiatu biłgorajskiego spłonęło 100 hektarów lasu. Mieszkańcy okolicznych gmin proszeni są o nieotwieranie okien, to w obawie przed toksycznym dymem.
5: Według strażaków żywioł na razie nie zagraża zabudowaniom, bo jest oddalony od nich o kilka kilometrów. Z mieszkańcami powiatu biłgorajskiego rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
10: Jak pani zareagowała na wieść o tym pożarze?
11: Oj, strasznie. Strach.
10: Kojarzy pani ten rejon?
11: Kojarzę. Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
6: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
7: No, szok dla mnie.
10: Czy to jakoś pana dotknęło?
12: Nie, no tak, akurat nie wiedziałem o tym, tylko wracałem.
10: To dopiero się pan dowiedział o tym?
12: Tak.
8: Nad pogorzeliskiem latają drony, sprawdzają, gdzie tlą się zarzewia ognia.
5: Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy już w ten piątek w Warszawie.
8: Polska jest pierwszym krajem, który doszedł do porozumienia z Brukselą w sprawie SAFE. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
13: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.
14: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, to czas wytężonej pracy.
13: Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89% według zapewnień rządu będą wydane w Polsce.
5: Z pożyczki SAFE Polska ma sfinansować m.in. program obrony przeciwlotniczej SAN, Tarczy Wschód czy budowy okrętu Ratownik.
8: Śledztwo w sprawie zeszłorocznego morderstwa przy grillu w Lubawie zostało umorzone, bo podejrzano o zabicie syna, konkubinę i ranienie partnerki zmarł.
5: Według wstępnych ustaleń prokuratury przyczyną były czynniki chorobowe.
8: Przypomnijmy, rok temu w Lubawie podczas rodzinnego grillowania 68-letni Jan J. miał zaatakować nożem kuchennym chłopaka. Zadał mu 2 ciosy w obrębie klatki piersiowej, które okazały się śmiertelne.
5: Z kolei partnerkę wielokrotnie ugodził w klatkę piersiową i plecy, ale przeżyła. Lekarze ze Śląska wypowiedzieli wojnę cukrzycy typu pierwszego. Przebadali 10 tysięcy dzieci z regionu. Przedobjawową postać choroby wykryli u 80%.
8: Nasz reporter Dariusz Brombosz zadał ważne pytanie.
15: Warto się badać.
16: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
5: Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą autoimmunologiczną, dotyczy przeważnie młodych ludzi. Wysoka temperatura i wiatr halny w błyskawicznym tempie zamieniają w Tatrach śnieg w wodę. W Zakopanem rano termometry pokazały 16 stopni.
8: Warunki na szlakach są trudne. Śnieg, który zalega w wyższych partiach, jest twardy i zbity. To zwiększa zagrożenie poślizgnięcia i groźnych upadków. Dodatkowym utrudnieniem w wędrówkach po szlakach są silne podmuchy wiatru, szczególnie w partiach szczytowych.
9: Teraz Zakopane to 19 stopni Celsjusza, już tak kontynuując.
17: Tej nocy na przykład w Rzeszowie 16 na plusie i tam deszcz. Zresztą deszcz to popada praktycznie w całym kraju tej nocy, może z wyjątkiem Koszalina.
9: Bardzo dobrze, bo ten deszcz bardzo potrzebny i tak jak sobie przeklikuję, południowy wschód z deszczem praktycznie aż do niedzieli.
17: No i pięknie.
9: No, no i pięknie.
17: Poniedziałek z kolei nawet 27 stopni, też będą burze, 28, przepraszam, w Krakowie. Ładnie.
9: No bo wiosna, wiesz, zaraz lato, maj
17: albo
9: już
17: w zasadzie
9: mamy, no,
17: lato.
9: Śnieg się topi.
17: Ostatnio rozmawiałam o tym, że jest coś takiego jak kurtka przejściowa, nie? I no to jest w ogóle jakiś mit o tym, że ona jest potrzebna, bo jest w Polsce albo bardzo zimno, albo bardzo gorąco. Też to zauważyliście?
8: Tak.
17: No. Dziękuję bardzo.
9: No, to słuszne spostrzeżenie. Dobrze, to my zapraszamy teraz o 11 kogo?
5: I ja przybędę do studia, będzie mi bardzo miło.
17: Czekamy na Dawida.
9: Z Martą Kiermasz się w nocy słyszymy, prawda?
8: A zapraszam.
9: Godzina 24 Vox FM.
17: O północy.
9: Zło.
17: Budzą się demony.
5: A 18. Jakie intro dobre.
9: Tak, a 18 na social mediach i na YouTubie.
8: Zapraszam. Ty razem.

0: Możemy, prawda?
1: A zapraszam.
0: Godzina 24 Vox FM.
2: O północy
0: i zło.
2: Budzą się demony.
0: A 18
3: dobre.
0: Tak, a 18 na social mediach i na YouTubie.
1: Zapraszam. Tym razem.

0: Jest takie przysłowie, mądrość ludowa, że lepiej późno jak później. Mhm. I ja wiem, że oni już siedzą na sali, ale może powtórzymy angielski, co?
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
0: Odmienisz?
3: Klasyczek nam puszczasz, pięknie, Jareczku. Weź się, Jarek.
1: Nie odmienisz.
2: Tak.
3: Nie odmienię.
2: Nie odmienię.
1: No to odmień. No, aj.
0: Aj. Dawaj się uczymy. Aj, aj.
1: M.
0: M. Miałaś rację. I am.
1: No. I am.
2: No wiem.
0: Maturzyści, pióra w dłoniach, a połamania tych piór, co by nie było.
3: Żeby nie było kryzysu, nie?
0: Tak.
3: Nawet, żeby było dobrze.
0: Nawet jak nas nie słyszycie, jesteśmy razem z wami. I dzisiaj Englishujemy.
3: Trzymamy kciuki. Dacie radę. Co to dla was? Matmy pokonaliście, to angielskiego nie ogarniecie.
0: Jak się mówi powodzenia po angielsku?
3: Lucky you.
0: Lucky you, baby.
3: Good luck.
0: Good luck.
3: 18.
0: Enjoy this mature.
3: Lady Punk teraz to będzie. I po polsku. Kryzysowa na rzecz.
0: Gramy w rytmie hitów.

0: Czary Mary, Abracadabra, Lady Gaga w Vox FM.
1: A teraz u nas kącik kryminalny, drodzy państwo. Mamy 30-letniego mężczyznę, który już miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.
0: A i mimo to pojechał, tak?
1: Tak sobie pojechał, wsiadł na motorowerek, słuchaj.
0: Tak
1: no i tak sobie jechał. Nagle go złapali, więc stwierdził, uciekam.
0: Aha, dobra.
1: No i teraz hit. Zostawił przy swoim motorowerku 78-letnią pasażerkę i zwiał pieszo.
0: Dobra.
1: Poleciał do domu i teraz tak. Policjanci przeszukali cały dom. Zajrzeli we wszystkie różne możliwe miejsca. Pod łóżkiem, za drzwiami, w szafie. No i w pewnym momencie otworzyli lodówkę. Wpadli na to, żeby otworzyć lodówkę.
0: I on był w lodówce?
1: I on był w lodówce.
0: Okej. Okay. Ale to widzisz, to może się jakoś niedokładnie schował, może... Może wiesz, może drzwiczki były niedomknięte, może...
1: Może...
0: Może parówka mu wystawała.
2: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Zakupy tylko w Społe. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społe.
5: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
7: Z PSB zawsze się da!
6: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup

0: na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: To jest kolejne wydanie Wiadomości z Poznania w Vox FM w środę 6 maja. Natalia Krystek, zapraszam. O 10 rozpoczęła się sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po awanturze z policją na poznańskich Jeżycach. W poniedziałek późnym wieczorem służby udzielały pomocy innej osobie.
6: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego.
5: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Po jakimś czasie 40-latek zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł.
6: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu czy też chociażby narkotyków będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalania przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
5: Biegły lekarz wstępnie wykluczył udział w jego śmierci osób trzecich i podał, że zgon nastąpił w wyniku nagłego zatrzymania krążenia. Wyniki sekcji powinniśmy poznać w ciągu najbliższych godzin. W Wielkopolsce rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Tylko w ubiegłym roku w województwie leczono na nią ponad 6 tysięcy osób. Przez 5 lat to ponad dwukrotny wzrost, dlatego NFZ przypomina o szczepieniach przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
7: Zalecane szczególnie pracownikom leśnym, rolnikom i osobom często przebywającym na łonie natury. Lekarz rodzinny lub farmaceuta bezpłatnie zakwalifikuje do szczepienia, wystawi receptę i poda nam preparat, natomiast koszt szczepionki musimy pokryć z własnych środków.
5: Powiedział nam Rafał Stach z wielkopolskiego NFZ-u. Jeżeli zauważymy kleszcza w skórze, trzeba go jak najszybciej usunąć.
7: Przeskwycenie go jak najbliżej skóry i wyciągnięcie w całości. Absolutnie nie wolno wyciągać kleszcza palcami, usuwać go igłą, rozgniatać, wyciskać, wykręcać.

standardowy ruch na poznańskich ulicach o tej porze. Jeżeli utkniecie w korku na Garbarach, no to pewnie dlatego, że jest tam zwężenie na wysokości szpitala i tak pozostanie do piątku. Jeśli chodzi o Grunwald, natomiast no to tutaj możecie utknąć w okolicach Bułgarskiej. Przy stadionie są zmiany w organizacji ruchu związane z maturami, bo tam trwają egzaminy szkoły w chmurze.

0: autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza z Toliati.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ Steer-by-Wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
15: Reklama.
16: 107.4. Fox FM.
15: Poznań. Poznań.
17: Ta historia wstrząsnęła całą Polską. Sąd wydał wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Śledztwo po katastrofie samolotu na Lubelszczyźnie, zginął w niej pilot gaśniczego dromadera. Twierdzą, że było lajtowo. Za chwilę maturzyści po egzaminie z języka obcego.
18: Jest 11. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
17: Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Różycki.
19: Tak, jestem.
17: Rozprawa rozpocznie się o 11.30. To był długi, wielowątkowy proces.
19: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
17: Przypomnijmy, Kamilek zmarł niemal dokładnie 3 lata temu, 8 maja 2023 roku, po ponadmiesięcznej walce o życie w katowickim szpitalu. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. A jak teraz wygląda sytuacja? O to pytam naszego reportera Artura Mazurka, który jest na miejscu.
20: Jestem obecnie w Józefowie. Przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
17: W akcji gaśniczej bierze udział policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Teraz dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Przed chwilą rosyjskie drony zaatakowały przedszkole w mieście Sumy na północy kraju. Budynek został zniszczony, pod gruzami mogą być dzieci. Trwa akcja ratownicza. Została chwilowo przerwana przez kolejny rosyjski atak. Miasto drony atakują rosyjskie drony. W wyniku precyzyjnego uderzenia w samochód życie straciła kobieta. Rosja atakuje mimo zaproponowanego przez Ukrainę rozejmu. Wczoraj w wyniku ostrzałów zginęło 27 osób w różnych częściach kraju. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego liceum w Zielonej Górze. Tuż po wyjściu z sali rozmawiał z nimi Krystian Machalica.
21: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie była jakoś bardzo trudna. Zazwyczaj tak pierwszy wychodzę, nie to, że bije rekordy, ale tak po prostu jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
22: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło. I czemu się do niego wróciło?
23: Próbne były trudniejsze?
24: Podobny poziom. Może trochę trudniejsze, ale bardzo podobnie.
17: Egzaminy potrwają do 30 maja. Maturzyści poznają wyniki 8 lipca.
25: Prognozy poznamy już teraz. Co tam synoptycy planują na dzisiejszy dzień? Jakie temperatury?
18: Maksymalnie od 10 na północy, około 23 stopni w centrum, do 27 nawet na południowym wschodzie. Chłodniej
25: i
18: nad morzem.
25: Deszczu dużo. Tak, praktycznie opada. Cała Polska skąpana w kroplach deszczu. Burze też prognozowane przez synoptyków.
18: I tej nocy też
25: na
18: popada.
25: Na wschodzie w centrum, okej. Okay. A jutro? Jutro też deszczowo, na południu kraju tam też burze. Piątek też...

0: znakiem deszczu, chociaż troszeczkę mniejszego
1: i
0: mniejsze
1: chłodniej.
0: Temperatury. Dokładnie, 17 stopni w najcieplejszych.
1: 19
0: w piątek. Tak, że to troszeczkę nam się wszystko poochładza.
1: Mówimy o piątku, bo środa to też tak w pół do piątku, ale dzisiaj mamy 6 maja w kalendarzu, 4 minuty po godzinie 11. Dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry, sobota będzie piękna, tak uspokajam. Do 21 stopni.
1: No.
0: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
1: I Jarek Sikora. Dzień dobry.
0: A Dawid Osesko już
2: wolny. Ja już mówię. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Do jutra. Dzięki, Dawid.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: A wy zostańcie, bo mamy hity.
1: Dowód? Zaczynamy z wysokiego C.
0: To klikam.

0: alchemiści.
1: Tak jest.
0: A Alchemist Project.
1: I projektują takie piękne numery na naszej antenie. Tell Me w Vox FM na 17 minut po 11.
0: Ja zawsze mówiłem Alchemist Project, ale tutaj Klaudia czuwa nad poziomem tego programu.
1: No bo dzisiaj tego English, programu. Słuchaj, trzeba o English dbać,
0: no
1: prawda?
0: Tak. Zgadza się, polish zgadza
1: your
0: się.
1: English i tak dalej.
0: Tak jest, future is now, w tym momencie można by było powiedzieć.
1: Można nawet powiedzieć. Tak, bo słuchaj, wyobraź sobie świat, w którym jeżdżą taksówki bez kierowcy.
0: Co?
1: Po prostu przyjeżdża po ciebie taksówka na drugi dzień po jakiejś świetnej imprezie.
0: No.
1: Przyjeżdża po ciebie taksówka, a w środku nie ma kierowcy.
0: I ona jedzie. Są takie.
1: I zawozi cię nawet na to miejsce.
0: Na internecie widziałem, ale to nie u nas. No gdzie? U nas?
1: Nie, no właśnie u nas. U nas to już nawet prawo zrobili pod to, żeby takie rzeczy
0: jeździły.
1: Autonomiczne taksówki, jak czytam w dzisiejszej Rzeczpospolitej, jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach.
0: Żartujesz.
1: Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku.
0: Ależ to zasuwa wszystko. Jeszcze chwila i będziemy latać taksówkami.
1: A taksówkami to już prawie latają. W Dubaju? To jeszcze w tym roku będą latać,
0: tak?
1: Słuchaj.
0: Aha. Ciekawe, ile to kosztuje.
1: $150.
0: Za 150 dolców się przelecieć? No kto by nie chciał? Tylko tutaj też pojawia się zasadnicze pytanie, czy leci z nami pilot? No.
1: 18 po 11. Sandra i Everlasting Love. Teraz to będzie leciało u nas. Gram.
0: Lecimy. Let's go.

0: czy leci z nami pilot. O.
1: 18 po 11. Sandra i Everlasting Love. Teraz to będzie leciało u nas. Gram.
2: Lecimy. Let's go.

0: prosto z podium.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy masz tam gdzieś pod ręką?
0: Mam, box.fm.pl, zakładka Bestlista, wy również miejcie pod ręką i klikajcie plusy, bo
1: ja się totalnie nie przygotowałem, właśnie nie mam włączonej Bestlisty. Słuchaj, nie bądźcie jak ja, bądźcie jak Klaudia.
0: No, w tym przypadku.
1: Odpalcie Bestlistę na box.fm.pl, zagłosujcie, słuchajcie, musicie to tworzyć.
0: Plusy do waszej dyspozycji, a w piątek po 17 Bestlista i zapraszamy w imieniu
1: Krzyśka
0: Skrzypkowskiego.
1: Tak jest.
2: Reklama. Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota u Kleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota u Kleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Oszą są...

0: okazję.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa? I ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: To jest kolejne wydanie Wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. 13-letnia Wiktoria zmarła nie w wyniku samobójstwa, ustalili śledczy w sprawie śmierci nastolatki w Lwówku w województwie wielkopolskim. O jej zabójstwo jest podejrzany 15-latek. Do tragedii doszło ponad rok temu. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie szokującej sprawy, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
10: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
9: Chłopak został zatrzymany 24 marca. Ze względu na jego wiek sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu. Przypomnę, 13-latka zaginęła na początku marca ubiegłego roku, wyszła z domu po południu i już do niego nie wróciła. Policja wszczęła szeroko zakrojone poszukiwania. Ciało dziewczyny znaleziono po północy tego samego dnia. 24 osoby ewakuowały się wczoraj z budynku przy Strzeszyńskiej w Poznaniu w związku z pożarem hulajnogi elektrycznej. Strażacy zgłoszenie dostali kwadrans po 13. Przed ich przybyciem pojazd był już wyniesiony na zewnątrz. Nikt nie ucierpiał. Poznań Jutra to nowe stowarzyszenie Mariusza Wiśniewskiego, a w nim poza prezesem w osobie byłego wiceprezydenta m.in. radni Monika Danelska i Tomasz Stachowiak oraz radny Artur Gumny. Stowarzyszenie ma integrować, wzmacniać wspólnotę samorządową, wspierać rozwój województwa i stać na straży legalności działań władz lokalnych. Za nami weekend majowy, bardzo ciepły, ale niezbyt długi. A gdyby ktoś nie zdążył nacieszyć się na przykład rytuałem majowego grillowania, to najbliższe weekendy w Poznaniu także zapowiadają się całkiem ciepło i pogodnie. W Poznaniu coś na ruszt można wrzucić w przeznaczonych do tego miejscach nad brzegami Warty. Grillować można także w specjalnych strefach nad jeziorami Rusałka oraz Strzeszynek. Jeśli żar z grilla wam nie wystarcza i chcielibyście rozpalić ognisko, to możecie zrobić to w dedykowanej nad jeziorem Kierskim, a także na polanie biwakowej przy Parku Szelongowskim, przy ściance wspinaczkowej przy ulicy Chlonda oraz na szachtach. Chęć rozpalania ogniska wystarczy zgłosić do Zarządu Zieleni Miejskiej. Dzisiaj w Poznaniu może nie gorący dzień, ale całkiem ciepły. 21 stopni na termometrach to maksimum. W tej chwili mamy już 16. Jest to dzień dość pochmurny z przejaśnieniami i niewykluczone jeszcze jakieś mrzawki, a w nocy i jutro rano grubszy deszcz, który glebie bardzo się przyda. Jutro uściślając deszcz nie tylko rano, ale przez cały dzień, o tym na pewno jeszcze będziemy wam mówić. A wracając do pogody środowej, no to jeszcze możecie spodziewać się silniejszego wiatru po południu, no i ciśnienie mamy słabiuśkie. Na ulicach ruch nie za duży, jak to o tej porze. Utrudnienia między innymi na Garbarach, tam zwężenie do jednego pasa na wysokości szpitala.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
5: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
6: To pomysł.
5: Pomysł?
6: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
5: Ale jak?
6: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
5: Oczywiście.
7: Zmieniajmy razem Poznań.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od

0: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Reklam.
1: 4.
0: Vox FM Poznań.
1: Vox FM Poznań.
2: Dramatyczne ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić dziewczynkę i upozorować jej samobójstwo. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też gigantyczny pożar na terenie Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się sztab kryzysowy z udziałem premiera. A na koniec jeszcze sport. Polskie tenisistki rozpoczęły grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Trwają dwa spotkania. Posłuchajcie.
3: A więc słuchamy wiadomości Radia Vox FM, punktualnie o 12, które do studia przenosi Katarzyna Pilewska.
4: Dzień dobry.
2: Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
2: Podejrzanym, który w chwili zbrodni miał 14 lat, zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o niej szczegółowo. Przypomnijmy, na początku marca ubiegłego roku rodzina zgłosiła zaginięcie 13-latki, która wyszła z domu i nie można było się z nią skontaktować. Następnego dnia w lesie odnaleziono ciało dziewczynki. Początkowo wszystko wskazywało na to, że targnęła się na swoje życie. Premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment mają ruszyć policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera, który wieczorem runął na ziemię w czasie akcji gaśniczej. Teren został podzielony na 5 sektorów, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
6: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. W tej chwili podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, m.in. z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasów, w szczególności w rejonie katastrof i pożaru. Oględziny mogą potrwać kilka godzin i mają zakończyć się jeszcze dzisiaj. Dziś wszystko będzie jasne. Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Dzisiaj zakończy się dwudniowe posiedzenie. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych NBP. Tym samym główna stopa procentowa Banku Centralnego, tak zwana referencyjna, zostanie utrzymana na poziomie 3,75%. A przed wiadomościami sportowymi moda, czepce i kwiatowa biżuteria. Gorzowska projektantka zrobiła furorę na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. Natalia Ślizowska jako jedyna dostała nagrody, a jej kolekcja Folk Fashion została okrzyknięta sensacją.
7: Było bardzo dużo tkanin recyklingowych, dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich, kompozycje kwiatowe, różne florystyczne typu czepce, biżuteria kwiatowa.
2: Nie lada wyzwaniem były konstrukcje z suszonych kwiatów wykonane przez Mirosława Drochomireckiego, dyrektora MDK-u Witnica.
8: To wszystko wymaga dziesiątek godzin pracy, żeby każdą tą suszoną roślinę przygotować. I przy Domu Kultury mamy taką wspaniałą grupę seniorów. Panie tutaj dzielnie pracowały.
2: Pokaz Gorzewianki to było widowisko. Z muzyką folkową i teledyskiem, a w modowym tygodniu wzięło udział około 20 projektantów z całego świata.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: Polskie tenisistki rozpoczęły grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Trwają dwa spotkania. Na kortach dwie polskie zawodniczki. Magda Linet mierzy się z Niemką Tatianą Marią. My sprawdzamy wynik. W tym momencie mamy 1-0 niestety dla naszej przeciwniczki. Spotkanie śledzimy, będziemy do niego wracać. Magdalena Fręch natomiast walczy z Aleksandrą Olą. Tutaj też niestety nasza przeciwniczka na prowadzeniu. Oczywiście za polskie zawodniczki trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że o 13 wrócimy już z bardzo dobrymi informacjami dla polskiego tenisa. Kto zostanie drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów? O tym przekonamy się dziś wieczorem. W wielkim finale czeka już Arsenal. Będzie to albo Bayern, albo PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. A pierwszy gwizdek o 21:00, wcześniej o 17:15 spotkanie ASEC Sofia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa. Drużyny zbierzą się w czwartym meczu rywalizacji o brązowy medal plus ligi. Gra toczy się nie tylko o medal, ale przede wszystkim o możliwość gry w Lidze Mistrzów. W tym momencie jest 2-1 dla projektu.
4: Poproszę o wielkie brawa dla Rzeszowa, bo to wygrywa prognozę pogody Rzeszów.
2: Brawo,
4: 26 stopni, drodzy Państwo.
3: Tyle w Rzeszowie?
4: Stopień mniej w Lublinie, w Białymstoku, w Krakowie również, a najchłodniej, słuchajcie, 9 stopni
3: ale
4: w Koszalinie.
3: A czemu Rzeszów został wyróżniony, a Włodawa pominięta? We Włodawie 26 też.
4: Włodawę na Włodawa,
3: brawo! W Lublinie też gorąco, 25. Brawo, Lublin, brawo!
4: To mówiliśmy, ale brawa nie zaszkodzą.
3: Tak, brawo musi być.
4: Tak jest.
3: No, co tam jeszcze mamy?
4: To tyle jakby wysłała. Deszcz trochę popada, trochę też zagrzmi, ale trzymamy się.
2: Ja mam pytanie. Jak wyszłam dzisiaj z domu bez kurtki, to będzie wszystko dobrze?
4: Będzie wszystko dobrze.
3: Oczywiście.
4: Zawsze jest wszystko dobrze.
3: No, Kasia.
4: Wystarczy, że będziesz miała słuchawki i będzie jeszcze lepiej.
3: A najlepiej to ty siedź w pracy.
2: Oczywiście.
3: Szef będzie zadowolony.
2: Oczywiście.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Bo czy w słuchawkach, czy w robocie Woksika można odpalić, nie?
3: Oczywiście. Dzień
4: do
3: dobry.
4: Tego zachęcam.
3: Klaudia Wasiluk.
4: Jarek Sikora.
3: I Kasia wraca za godzinę.
2: Do usłyszenia.
10: Jeszcze.

0: No next jest Synchronize Lips w Vox FM. 17,5 minuty po godzinie 12. Brawa dla Rzeszowa były absolutnie nieuzasadnione. 6098 69 869. Prognozę pogody wygrywa, słuchajcie, Świdnik, 28 stopni donosicie.
1: Brawo Świdnik!
0: Ale ja mam pytanie, kto da więcej?
1: Może nie więcej, ale też się zgłaszają.
0: Cyców.
1: W Cycowie 24 stopnie. Brawa, brawo, brawa!
0: Ale jeżeli gdzieś na przykład w waszym termometrze w samochodzie jakieś coś tam zobaczycie, jakieś jeszcze większe temperatury, to bardzo chętnie
1: śmiało dawajcie
0: wasze zdjęcia.
1: Jeszcze brawa,
0: brawa, tylko
1: to, tak. To ten, to nie za 24 stopnie chciałem powiedzieć dla Cycowa,
0: no.
1: Tylko za nazwę.
0: Podwójne!
1: Czy rękami, czy tym cycowym tak samo brzmi?
0: Chodź, posłuchamy. Dawaj w troje. 18,5 minuty po 12.
1: Zaraz ci fajny filmik pokażę.
0: Nie wiem, czy chcę oglądać. Ja chcę posłuchać. Możemy już?
1: Tak, tak.

0: to jest właśnie summer jam, ten taki najświeższy, ten od razu ze świeżo zebranych owoców jam.
1: Tak,
0: to jest
1: a warunki na to, żeby te owoce dojrzewały, to są ogromne. 6098698869. Są dowody z tych waszych termometrów, drodzy państwo.
0: 20 tyle, że szok!
1: 26 nawet, hełm lubelskie się odzywa. Siema Warszawa, Śródmieście i tutaj, drodzy państwo, tak samo 26 stopni.
0: Cieplutko.
1: Zdjęcie prosto z samochodu, fajnie, że nas słuchacie. Robert z Krakowa też pozdrawia i tutaj 25 stopni mamy.
0: No.
1: 28 stopni i wykrzykniki, przecieram oczy ze zdumienia, ktoś pisze u nas w Gdańsku 7 stopni, 7, jak to możliwe?
0: Dużo letnich dżemów, smacznego by chciałoby się powiedzieć, no bo to tak, no bo słodkie lubimy, bardzo lubimy.
1: Tarczyn wygrywa w tym momencie prognozę pogody, 28 stopni od was.
0: A ty cały czas o tej pogodzie, dawaj o tym słodkim, no.
1: O tym słodkim chciałbyś, dawaj.
0: No zostaw już
1: no to kierunek
0: pogodę.
1: Londyn w takim razie, no. Z Polski się przenosimy i tam, mamy, słuchajcie, rekord tam, świata na najdłuższe tiramisu.
0: To właśnie to!
1: I teraz wyobraźcie sobie,
0: ile
1: 440 metrów?
0: Metrów
1: długości.
0: 449, ja cię kręcę, wyobraźcie sobie, ile to jest. Pałac Kultury ma wysokości 231.
1: Prawie dwa pałace kultury.
0: 231 Pałac Kultury, więc Pałac Kultury, cyk na Pałac Kultury i mamy te tiramisu, które w Londynie robią. Ja cię kręcę!
1: 150 tysięcy biszkoptów, słuchajcie, zużyto. No. 20 tysięcy jaj, no i ogromne ilości mascarpone, kawy i cukru. A aż 100 włoskich cukierników, jak czytam, musiało przez kilka dni pracować nad przygotowaniem tego deseru i tym samym pobili rekord świata.
0: Jak komuś narobiliśmy teraz smaka na słodkie, to przypominamy, że w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
1: I tak to tutaj zostawimy.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek

jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.

0: pierwsze wyjście na zakupy.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: To jest ten moment w Radiu Vox FM na 107.4, kiedy sprawdzamy wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Jest w policyjnym areszcie. Dziś po południu będzie przesłuchany. Sprawca ataku nożem lub maczetą na poznańskim osiedlu maltańskim jeszcze nie usłyszał zarzutów. W niedzielę późnym wieczorem na terenie zamieszkałych ogródków działkowych mężczyzna miał ranić nożem 2 osoby. Poszkodowani trafili do szpitala z ranami niezagrażającymi życiu. Nie chcieli współpracować z organami ścigania. Sami mają bogate kartoteki kryminalne. 7 tysięcy e-papierosów bez akcyzy o wartości około 520 tysięcy złotych przejęli policjanci z Poznania. To wynik dłuższego śledztwa w sprawie przemytu z Niemiec. Pod koniec kwietnia zatrzymali busa z nielegalnym towarem. Za kierownicą siedział 19-latek. Grozi mu wysoka grzywna lub więzienie. W kraju kryzys demograficzny, a w Śremie coraz więcej urodzeń. Tamtejszy szpital powiatowy uzyskał tzw. drugi stopień referencyjności w zakresie położnictwa i ginekologii. To oznacza dodatkowe uprawnienia w leczeniu, na przykład możliwość pomocy pacjentkom z patologią ciąży. Biegną dla tych, którzy nie mogą. Wings for Life ponownie zawita do Poznania w niedzielę. To charytatywna impreza, podczas której zbierane są pieniądze na leczenie urazów rdzenia kręgowego. Impreza jest nietypowa, ponieważ tu to meta goni biegaczy. Ale jak pozostałe tego typu wydarzenia, wiąże się też z utrudnieniami dla mieszkańców, o czym więcej Ari Habir.
6: Bieg zaczyna się o 13 na MTP i po pętli w centrum kieruje się na zachód miasta. Dlatego w niedzielę między 12 a 14 pasażerowie komunikacji miejskiej mogą spodziewać się zmian. Część linii autobusowych w mieście pojedzie inaczej. Zmiany dotkną także linii podmiejskich. Trasa zawodów przebiega przez m.in. Skurzewo, Dąbrowę czy Tarnowo Podgórne. Na niej zaplanowane są śluzy, przez które będzie można przejechać, ale tylko wtedy, gdy nikt nie biegnie. Zmieni się dojazd do lotniska Ławica. Jedynym połączeniem będzie pestka do Alei Solidarności, a następnie przesiadka w linię 148 lub 159.
5: W Poznaniu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Bukowskiej, Grunwaldzkiej, Roosevelta, Alei Niepodległości, Kutrzeby, na Garbarach czy Przybyszewskiego. A teraz tak dla równowagi o tym, jakie utrudnienia dziś czekają Was na ulicach Poznania. Drogowcy łatają dziury w asfalcie na Koszalińskiej, na Sowicach, Michałowie, Kobyle, Polu, Lechickiej. Tutaj zajęty jest prawy pas na moście Lecha w kierunku ulicy Serbskiej, poza tym na Smoleńskiej i na Słowianie.

Gdańskiej. Równiarka natomiast pracuje na Jeżycach, tam na drogach gruntowych możecie mieć spowalniającą niespodziankę na swojej trasie. Dzisiaj do 21 stopni na termometrach, dzień generalnie dość pochmurny, ale z przejaśnieniami, niewykluczony silniejszy wiatr późniejszym popołudniem i jeszcze jakieś mrzawki, a w nocy zacznie padać i będzie padać cały czwartek.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa

0: zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
13: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
15: Lordzie, witamy na salonach.
16: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
15: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
16: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
17: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
18: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Reklama.
20: 107.4.
19: Poznań.
21: Skatowali 8-letnie dziecko. Jest wyrok dla ojczyma i matki Kamilka. Od dramatu z Częstochowy zaczynamy. Za chwilę też najnowsze informacje w sprawie pożaru na Lubelszczyźnie. Sytuacja może się pogorszyć. A na koniec egzamin dojrzałości Oskara Pietuszewskiego, gwiazdę FC Porto, już po kolejnych zmaganiach maturalnych.
22: A my przed serwisem informacyjnym o 13, na który już teraz zaprasza Katarzyna Pilewska. Słuchamy uważnie.
21: Ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni? To pytanie do Rafała Różyckiego, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym.

0: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% ciała. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. Meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Co gorsza, prognozy nie są najlepsze. Za kilka godzin wiatr ma jeszcze przybrać na sile.
2: Obecnie jest 101 zastępów i 372 strażaków. Dodatkowo mamy 50 żołnierzy WOT-u. Realizujemy zadania na dwóch w sumie odcinkach ze strony
1: Informuje komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazurek.
3: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro, coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
1: Od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. A teraz dobre informacje dla kierowców. Już jutro

0: Dzieć już popiół.
1: Od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. A teraz dobre informacje dla kierowców. Już jutro

0: na zastosowanie wobec niego zawieszenia w obowiązkach.
1: Prokurator w związku z przedstawionymi Markowi D. zarzutami zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych burmistrza Trzebnicy. Dziś sąd rejonowy w Opolu nie uwzględnił środka odwoławczego i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.
0: Informuje Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Dodajmy, że w tej chwili władzę w gminie Trzebnica pełni zastępca burmistrza Krystyna Haładaj. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał egzamin z języka obcego.
2: Angielski rozszerzony, na to padło. Ustne wiadomo, to polski i angielski, także już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
0: Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na matury ustne.
3: To jest w ogóle hit, ta prognoza pogody dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że jest 20 stopni rozbieżności między miastami Polski. I tak na przykład 26 stopni w cieniu już mamy teraz w Terespolu, a 6 stopni na Helu.
0: 6 jakby, stopni?
3: Tak. Jakby, jak ktoś chce chłodniej, to na górę, a jak cieplej, to na dół. Nie?
4: Genialne, zaskakujące, nie wiem co powiedzieć.
3: Niewiarygodne.
4: Takie
3: fenomenalne.
4: Zapierające w piersiach dech.
3: Dziękuję.
5: Tak, właśnie jest.
0: Mnie zatkało.
5: To mówię, no.
0: Nie wiedziałam, że znasz tyle słów ładnych.
5: Burze idą jeszcze, wiecie, że
3: ten... się dopiero rozkręca. Tak?
4: Tak. Jeszcze dużo dzisiaj powiemy.
3: A jeszcze godzinę jesteśmy z wami, drodzy państwo.
4: Jeszcze zapraszamy na program W Rytmie Hitów.
3: Tyryry najpopularniejsze na początek.
4: Ale to za moment, poczekaj.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
4: I teraz możemy lecieć z
3: tytyryrem. Ja nie znam popularniejszego tytyryry niż ten tytyryry.
4: Ten tytyryry jest kultowy.
3: To tyryry.
4: Znamy te tyryry.
0: Nie znam.
3: Gilles D'Agostino.
4: Tyryry.
0: Teraz posłucham.
4: Tyryry.
0: A to
4: to.
0: Tyryry. Znam.
4: Ty, takich słów tyryry nie znasz, no. Kasia.
3: Kasia Pileczka wraca za godzinę z kolejną porcją newsów.
4: O 14, a my dzień dobry mówimy jeszcze raz. Klaudia Wasiluk.
3: I Jarek Sikora, dzień dobry.
4: Tyryry w środę.

0: Tutaj proszę bardzo, w radiu grają Satellites od September.
1: 18 minut po godzinie 13 pokazują zegary, to my teraz kierunek, słuchajcie, Kolumbia.
0: No, dzieją się rzeczy na świecie, słuchajcie.
1: Ale mamy historię.
0: Rok 2018, co prawda, ale warto do tego wrócić.
1: No.
0: Kobieta zgłosiła się do laboratorium genetyki populacyjnej i identyfikacji przy Narodowym Uniwersytecie Kolumbii, aby potwierdzić ojcostwo swoich 2-letnich bliźniaków.
1: Mm-hmm.
0: I słuchaj, co było dalej.
1: Co było dalej?
0: Laboratorium przeprowadziło rutynowe badanie ojcostwa, a następnie je powtórzyło, bo nie wierzyli w to, co widzą. Wyszły takie wyniki, że nie!
1: Co oni tam zobaczyli?
0: Wynik był na tyle zaskakujący, że naukowcy chcieli mieć absolutną pewność. Okazało się, że bliźnięta mają tę samą matkę,
1: aha,
0: ale różnych ojców.
1: Co ty mówisz? Ja tu nawet widzę, że to nawet jest tylko takich 20 przypadków w ogóle na świecie,
0: tylko
1: kiedy takie
0: tyle
1: rzeczy się dzieją.
0: Tylko tyle, no.
1: Muszę powiedzieć tak, ten sukces ma wielu ojców.

0: jest właśnie Zok, Zokaria.
1: Zokaria. I to jest miejsce drugie ostatniego notowania bez listy, drodzy państwo. VoxFM.pl jest taka strona.
0: Wysoko.
1: Jest też taka zakładka bestlista. I tam są takie plusy, no i może być jeszcze wyżej, moim zdaniem. Jak, do piątku tak, jeszcze trochę czasu jest.
0: To naklikacie, to może będzie. Ale to wszystko w waszych rękach, bo jak nie wejdziecie, to kto wie? To
1: nie, ktoś, no bez was to się nie uda,
0: ktoś
1: absolutnie.
0: Ktoś inny zdecyduje. VoxFM.pl, zakładka bestlista, wchodźcie, głosujcie. No i później już sobie zapiszcie w kalendarzu, bo to koniecznie trzeba słuchać.
1: To już za dwa dni.
0: Piątek.
1: Tak.
0: Godzina 17.
1: Tak jest.
0: Krzysiek Skrzypkowski.
1: No właśnie on.
0: Na VoxFM.
1: Tak.
0: Słuchajcie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
4: Zakupy tylko w Spole. Danone Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spole.
5: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć trzy restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. Trzy pokolenia przy stole.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
6: Z PSB zawsze się da!
8: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
9: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i

0: etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj. Spotkajmy się pod wieżą. Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji to dla firm Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama. W wiadomościach z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4 wracamy do szokującego finału śledztwa w sprawie śmierci 13-latki. Natalia Krystek, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Lwówka koło Nowego Tomyśla. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. To nie było samobójstwo, lecz morderstwo, którego miał dopuścić się 14-letni wówczas chłopak. Szczegóły zna Dominik Rutkowski.
6: Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane. Funkcjonariusze zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą stoi 15-latek.
6: Przypomnę, Wiktoria zaginęła 3 marca ubiegłego roku. Wyszła z domu po południu i już do niego nie wróciła. Policja wszczęła szeroko zakrojone poszukiwania. Dzień później w lesie znaleziono jej ciało. 24 kwietnia tego roku śledczy zatrzymali 15-letniego, obecnie podejrzanego. Ze względu na jego wiek sprawą zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Chłopak trafił do schroniska dla nieletnich.
5: Poznaniacy mogą wydać 33,5 miliona złotych. Ruszył nabór wniosków do poznańskiego budżetu obywatelskiego i potrwa do 29 maja. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Szczegóły na stronie miasta. Fontanna na zielonych ogródkach w centrum Poznania jest już prawie gotowa. Zakończono kluczowe prace instalacyjne. Trwa wykańczanie otoczenia. Jeśli testy wypadną dobrze, wodna atrakcja wróci do działania jeszcze tego lata. A miłośnikom militariów przypominam, że czołg i pojazd pancerny można podziwiać w Muzeum Broni Pancernej. Pierwszy z nich, wóz bojowy Erhard, jest jedną z największych zdobyczy powstańców wielkopolskich. W muzeum stoi wiernie odwzorowana replika.
8: Mamy oryginalny lewar do podnoszenia i z przodu mamy lampy, które również są oryginalne, pochodzą z epoki. Wszystkie pozostałe elementy były wykonywane. Każdy element, każda płyta musiała być docięta. To wszystko było tworzone od podstaw.
5: Mówi pułkownik Tomasz Ogrodniczuk, szef Muzeum Broni Pancernej. Do zbiorów trafił także lekki czołg Renault. Z niego korzystali wielkopolscy żołnierze, ale już po powstaniu. Oba pojazdy trafią na stałą ekspozycję Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dzisiaj w Poznaniu do 21 stopni na termometrach. Mogą pojawiać się przelotne deszcze, może też mocniej zawiać późniejszym popołudniem. A ciśnienie mamy niskie, w nocy popada solidniej, a jutro to już w ogóle deszczowo. No i dobrze, należy się roślinkom. O tej

Może w Poznaniu nie najgorzej wygląda ruch. Przypominam, zamknięty przejazd na Jasnej Roli. Zamknięte także przejście na Strużyńskiego. To już informacja dla pieszych. Mamy też zwężenie na Garbarach na wysokości szpitala. Mamy zmiany w organizacji ruchu w okolicach stadionu w związku z maturami.

0: cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
2: Noc, pas startowy i golf, jakiego jeszcze nie było. Już 9 maja port lotniczy Ławica zaprasza na PKO Bank Polski Night Longest Drive Poznań Airport. Świecące piłki, najdalsze uderzenia i świetlne trajektorie widoczne z Górki Spoterskiej. Spektakularny finał od 21.30 do północy. Prowadzenie Jacek Persson. Skrzydeł imprezie dodaje Red Bull. O muzykę zadba DJ Hammer Kot. Dla publiczności bezpłatny parking przy Górce Spoterskiej. Wjazd od ulicy Bukowskiej. 9 maja w Poznań Airport. Zapraszamy.
3: Lśniące włosy z efektem tafli?

0: osób teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. 107,4.
5: Vox FM Poznań.
4: Vox FM Poznań.
6: Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o czworo sędziów, których nie dopuszcza się do orzekania. Od tego tematu zaczynamy. W wiadomościach walka strażaków z gigantycznym pożarem lasu. Wiatr zmaga się z każdą godziną, a na koniec jeszcze Ameryka. Niepublikowane wcześniej notatki Marilyn Monroe. Posłuchajcie.
7: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 14, które z przyjemnością przedstawia już teraz Katarzyna Pilewska.
6: Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, witaj, powiedz, co to oznacza w praktyce?
8: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawa

powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawa

0: Walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w nadleśnictwie Józefów, który objął już 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Z powodu nowego zarzewiu pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
1: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
2: No, załamuje ręce, płakać się chce.
3: Pali się tam dalej, samoloty latają.
2: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich. Bardzo boimy. Ja jestem przerażona.
0: Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk, a na miejscu pracują już 4 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 samoloty Dromader. Na końcu uderzy to w pasażerów. Słyszymy od taksówkarzy, którzy są oburzeni zmniejszeniem liczby dziennych darmowych wjazdów do strefy Kiss and Fly na gdańskim lotnisku. Nie trzeba płacić za pierwsze 4 w ciągu doby godziny. Kolejne to już koszt 25 zł.
4: To jest wszystko aplikacje. Oni kręcili w kółko non-stop po paręnaście razy dziennie.
5: Przecież to jest śmiechu warte. Powtarzam jeszcze raz. Mafia, mafia, jeszcze raz mafia.
6: To klienty będą z lotniska na piechotę iść do Storowki, nie?
4: Uderza we wszystkich, którzy mają transport. Można kupić abonament na nieograniczoną ilość wjazdów, ale to kosztuje 1500.
0: Przypomnijmy, aktualnie nie trzeba płacić za pierwsze 4 wjazdy w ciągu doby. Tymczasem Interparking, który jest operatorem strefy, tłumaczy, że ma to na celu zwiększenie przepustowości przy wciąż rosnącej liczbie pasażerów. Podobne rozwiązania funkcjonują na większości lotnisk w kraju. Przykładowo na warszawskim Okęciu możemy wjechać 3 razy w ciągu doby na 7 minut, a później trzeba zapłacić 40 zł. Zaczął się okres komunii, jest apel policji. Hulajnoga elektryczna nie jest dobrym prezentem na komunię. Wypadki u małych dzieci mogą mieć poważne konsekwencje. Przypomina lekarz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Paweł Krzeszowski.
7: Dochodzi do krwawienia nadtwardówkowego, bardzo groźne krwawienie, z szybko następującą utratą świadomości. No i jeżeli nie będzie wdrożona szybko odpowiednia pomoc, kończy się uszkodzeniem układu nerwowego, a nawet śmiercią.
0: Jeżdżąc na hulajnodze, dzieci muszą pamiętać o kasku. Pamiątki po Marilyn Monroe trafią na aukcję. To z okazji setnej rocznicy urodzin hollywoodzkiej aktorki. Wśród nich są upublicznione po raz pierwszy notatki, które Marilyn pisała sama do siebie. Poza tym na aukcję trafią też fotografie, ubrania, wpisy do pamiętnika, dzieła sztuki i akcesoria. Pamiątki pochodzą z majątku dramatopisarza Normana Rostena i jego żony, którzy byli bliskimi przyjaciółmi Monroe aż do jej śmierci. A kolekcja przedmiotów trafi pod młotek 2 czerwca.
8: Jak to mawia moje najmłodsze dziecko lat 4, Marilyn Monroe. A wiesz, jakie były ulubione kwiaty Marilyn Monroe?
0: Jakie?
8: Kwiacynty. Radosna twórczość. 4 minuty po godzinie 14:00 idzie coś niedobrego.
0: Coś się zbliża.
8: No, ochłodzenie, proszę
0: ochłodzenie,
8: państwa.
0: Ochłodzenie, burze?
8: No, burze to jak burze. Jeszcze żeby popadało w trakcie tej burzy, to mamy pół biedy, bo naprawdę tego deszczu brakuje.
0: Tak.
8: To wszystko, co jest zielone, jak nie będzie deszczu, za chwilę będzie brudne, brzydkie.
0: Żółte.
8: Nieładne, po prostu. Znowu będzie jesień. Proszę państwa, tej nocy od 5-6 stopni tyle nad samym morzem, 10-11 na przeważającym obszarze, do 16 stopni w nocy w Rzeszowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Witamy pana.
8: No dzień dobry.
0: No dzień dobry, w końcu
8: no i co
0: pan
8: to?
0: Przyszedł.
8: No i jestem i tak się cieszę, nie mogłem się doczekać. Dzisiaj jest międzynarodowy dzień bez diety.
0: Bez diety.
8: Tak.
0: Ekstra.
8: Ja mam codziennie taki dzień. A nawet jak jestem na diecie, to od razu na dwóch, bo jedną się po prostu nie najadam. I mamy Don't Be So Shy. To jest Filatov Karas. Dawid Narożny, jakby ona działa na mnie. Jak to za chwilę? Mamy 5 minut po godzinie 14:00, to popołudnie spędzacie z nami. Katarzyna Pilewska dba o to, żebyście byli dobrze poinformowani. Ona idzie, wertuje, sprawdza, dopytuje, a później przynosi. No i jest tam również

Ja się tak zaśpiewałem przy tej piosence, że ja kompletnie zapomniałem o tym, że ja mam coś mówić. Dzień dobry, 11 minut po godzinie 14. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Proszę się do tego stosować, zastosować, nie kombinować, nie cudować, tylko absolutnie dzisiaj zjeść coś pysznego. Za mną jest ciacho, takie z brzoskwinkami. O, ale siadło, ale siadło. Dzisiaj także święto Gwardii Szwajcarskiej, czyli takiej straży przybocznej papieża. Dobrze ich widać, oni mają takie te stroje tutaj, takie tu poopinane, stoją zawsze dumnie. Stroje trochę pasiaste, a pasiaste, jak wiadomo, nie kojarzy się najlepiej, bo kojarzy się z ludźmi, którzy, co tu dużo mówić, nie bardzo mogą decydować o tym, gdzie akurat chcieliby chodzić. Ale pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. 11,5 minuty mamy po godzinie 14, co najważniejsze, 6 maja, to jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dlatego dzisiaj jeszcze bardziej niż zazwyczaj zasadne jest pytanie. Co robicie, jak stoicie? 609 2x8 69, Fox FM, kłaniamy się.

Two Colors. Oczywiście. 17,5 minuty mamy po godzinie 14. 609 2 razy 869. Numer, który służy do tego, żebyśmy mieli ze sobą kontakt, żebyśmy byli w tak zwanym touchu cały czas ze sobą, czyli jednym słowem, żebyśmy mogli prawdę ze sobą porozmawiać. Padło troszkę może nierozważne z mojej strony o tej porze, bo korkowa jednak pora. Pytanie, a co robicie, jak stoicie? 609 2 razy 869. Jak widzicie, ja jak stoję, no to myślę. No i pisze na przykład Bartuś, a ja tak stoję i tak sobie myślę, co tu dzisiaj zrobić na obiad. Wszelkie pomysły mile widziane. Nic nie rób. A jak było wczoraj nic, to powiedz, że ugotowałeś na 2 dni i mamy to. No ja jak stoję, pisze Dorota, to dzwonię do psiapsi i omawiamy gdzie i kiedy na tak zwany shopping. No to jak rozumiem, ktoś tu jest dzisiaj po wypłacie, ale podejrzewam, że niedługo, niedługo to potrwa. Co robicie jak stoicie? Zastanawiam się, kiedy będę mogła usiąść. Jak dla mnie nawet już. Tylko wstań później, bo trzeba się poruszać. To jest jedna z tych piosenek, które śpiewa się zawsze, o każdej porze dnia i nocy i nawet człowiek obudzony w środku nocy zna słowa. Jak zapomnieć?

0: preklimaciarskie popołudnie, zwłaszcza środowe, to świetnie trafiliście. Damian Forrest, Jordan Grace, I Feel Love, czyli pieśń o miłości. 28 minut, mamy po 14. Dajcie nam dwie minutki, okej? Okay? I będą wiadomości, obiecuję.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: 9,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: 14.30 na zegarach, a w studiu ponownie pojawiła się Katarzyna Pilewska. To oznacza tylko jedno, czas na wiadomo.

0: wiadomości Vox FM już teraz.
1: Alert RCB dla trzech województw. SMS-y rozesłano mieszkańcom Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów i apeluje o ostrożność oraz nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem. Na Lubelszczyźnie pożar w lasach w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj na terenie Puszczy Solskiej. Patrole wzmacnia też Bieszczadzki Park Narodowy i ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w najwyższych partiach gór. Roślinność na połoninach jest skrajnie przesuszona, nawet niewielka iskra może doprowadzić do pożaru. Obecną sytuację może poprawić dopiero deszcz. Sekcja nie wykazała jasnej przyczyny zgonu 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji. Do dramatycznych scen, przypomnijmy, doszło w Poznaniu. Funkcjonariusze użyli wobec mężczyzny gazu pieprzowego. Według policjantów 40-latek wdał się w awanturę i przeszkadzał w udzielaniu pomocy rannemu. Po reakcji policji mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny zgonu 40-latka, zlecono poszerzone badania. Trzy osoby ewakuowane z wycieczkowca u wybrzeży wyspy Zielonego Przylądka. To obywatele Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Dwie z tych osób są chore, a trzecia miała bliski kontakt z osobą chorą, z zarażoną. Wszystkie są w stabilnym stanie. Przypomnijmy, troje pasażerów statku Hondius, holenderskie małżeństwo i Niemka, zmarło z powodu hantawirusa. Statek pod holenderską banderą stoi teraz na kotwicy w pobliżu portu w stolicy wyspy Zielonego Przylądka. Na pokładzie nadal znajduje się niemal 120 osób.
0: 28 minut mamy do godziny 15. Gdybyś miała ten czas, Katarzyna, określić jako zwierzątko, jakie zwierzątko by to było?
1: Ale jaki czas?
0: No 28 minut do 15. Wyobraź sobie, że godzina jest zwierzątkiem. Jakie to by było zwierzątko?
1: To jest taki dla mnie jeżyk.
0: Okej. Okay.

0: Masters, że szuka dziewczyny. 22 minutki do godziny 15. Teraz to wrażliwsi, bardzo proszę, żeby zatkać uszy, bo padło pytanie, co robicie, jak stoicie. SMS od Marcina. Kiedyś widziałem, stojąc w korkach, kierowcę obok, który dłubał, no, w nosie. A później, jak się możecie domyślić, zawartość tego, gdzie wylądowała. Pogratulowałem mu, ale później zapaliło się zielone. To i tak dobrze, bo ten SMS mógł się zakończyć. Pogratulowałem mu, on mnie poczęstował, pojechaliśmy dalej.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zakupy tylko w Społe. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społe.
5: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
6: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
7: To pomysł.
6: Pomysł?
7: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
6: Ale jak?
7: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
6: Oczywiście.
8: Zmieniajmy razem Poznań.
9: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OL.

0: A przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Reklama.
1: To jest Radio Vox FM na 107,4 i to są wiadomości z Poznania. Posłuchacie? Natalia Krystek, zapraszam. Pikietowali pod komendą wojewódzką i złożyli znicze na Mickiewicza. Anarchiści z grupy Rozbrat protestowali wczoraj przeciw brutalności policji i domagali się ujawnienia nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy. To po poniedziałkowej interwencji na Jeżycach. Policjanci użyli gazu pieprzowego wobec awanturującego się świadka, który przeszkadzał w udzielaniu pomocy potrzebującej osobie. Mężczyzna zmarł.
2: Jeśli jest materiał wpływany z tej interwencji, to przepraszam bardzo, dlaczego nie został jeszcze ujawniony? Ile trwała ta interwencja? Ile się skrywa taki materiał z kamery, która powinna być sprawna, ale najwyraźniej mógłby wtedy zaszkodzić tym policjantom? Co to za problem? Jak jeszcze nagrany?
1: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Limit roczny wypełniony w 5 miesięcy. Mieszkańcy Swarzędza nie mogą już oddać starych ubrań, firan czy innych tekstyliów do PSZOK-u. Gmina może maksymalnie zebrać 10 ton rocznie.
3: To jest strasznie dużo. Ja tego nie rozumiem. I nie pojmę. To co mamy z tym robić?
4: Powinni odbierać. No, gdzie to zbywać, nie? No ale mówi się trudno.
5: To jest nie halo, nie?
1: Mówili mieszkańcy Swarzędza. Urzędnicy tłumaczą, że problemem są przepisy. W sytuacji, kiedy za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, obowiązuje limit.
6: Niestety nie ma w Polsce instalacji, które by się tym zajmowały, zagospodarowaniem tego odpadu. To dla nas jest wyłącznie koszt. Nie ma żadnych korzyści, chociażby z tytułu osiągnięcia poziomów segregacji. No nieprzemyślany pomysł.
1: Mówi Tomasz Zwoliński, zastępca burmistrza Swarzędza. Tekstylia można oddać w czasie zbiórki gabarytów 2 razy w roku. Znamy już pełną listę gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu i Lesznie. Do ogłoszonej wcześniej Małgorzaty Ostrowskiej dołączają kolejne wielkie nazwiska polskiej sceny muzycznej. 20 czerwca na poznańskiej Cytadeli przy Dzwonie Pokoju wystąpią Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska oraz zespół Raz, Dwa, Trzy. Impreza rusza w samo południe, a poza koncertami na miejscu stanie miasteczko samorządowe, strefa z food truckami i miejsce do odpoczynku. Tydzień wcześniej, 13 czerwca, wielkie gra czeka mieszkańców Leszna. Tam obok Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Schroeder na scenie pojawi się Krzysztof Zalewski. Na oba wydarzenia organizowane przez Wielkopolski Samorząd wejdziecie całkowicie za darmo. Dzisiaj w Poznaniu do 21 stopni na termometrach, po południu niewykluczone przelotne opady deszczu, dzień pochmurny z popołudniem i wieczorem nieco bardziej wietrznym, no i deszcz może wrócić późniejszą nocą. Ciśnienie mamy słabe, jakaś mała czarna może się przydać, niekoniecznie sukienka. Na ulicach utrudnienia mamy nadal na Garbarach, na wysokości szpitala jeden pas jest zajęty. Poza tym uważajcie na zmiany w organizacji ruchu. Przy Stadionie Miejskim na Bułgarskiej tam trwają matury.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza z Toliati.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
11: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja

0: www.biała-dama.pl.
1: Reklama 107.4
2: Vox FM Poznań.
3: Kara nie jest adekwatna do winy, twierdzi rzeczniczka praw dziecka i zapowiada zaskarżenie decyzji sądu w sprawie Kamilka z Częstochowy. Od wyroku dla ojczyma i matki zaczniemy. Za chwilę też najnowsze informacje w sprawie gigantycznego pożaru na Lubelszczyźnie. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą, a na koniec czytanie książek zwierzętom. Posłuchajcie o wyjątkowej akcji schroniska.
4: A posłuchajcie o tym wszystkim w wiadomościach Vox FM o godzinie 15, które przygotowała i przynosi do studia Katarzyna Pilewska.
3: Na początek jednak komunikat Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tym samym potwierdziły się przypuszczenia ekonomistów. Do tego tematu będziemy wracać. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
5: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
6: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
5: Wyrok nie jest prawomocny.
3: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% ciała. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął w sumie około 300 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ściągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
3: Akcję gaśniczą utrudnia nie tylko silny wiatr, ale też sucha ściółka leśna. Sytuacja jest dramatyczna. Pierwsze pobliskie nadleśnictwo wprowadziło już zakaz wstępu do lasów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, dzień dobry. Powiedz, o które nadleśnictwo chodzi?
8: O nadleśnictwo Zwierzyniec na Lubelszczyźnie, niedaleko miejsca, gdzie doszło do dramatycznego pożaru. Niemal w całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki o godzinie 9 wynosi mniej niż 10%. To mniej niż kartka papieru.
9: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić.
8: Tłumaczy mi hydrogeolog dr Sylwester Krasiński. Około 2/3 wszystkich pożarów lasów w Polsce wybucha w lasach prywatnych, wylicza Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
10: Nie ma takich przepisów, które mogą tak egzekwować od właścicieli lasów prywatnych utrzymanie tej odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej.
8: Od początku roku w całej Polsce w lasach wybuchło 3306 pożarów, z czego tylko 904 w Lasach Państwowych.
3: Rodzina, bliscy i wielu polityków, w tym premier, żegnają Andrzeja Olechowskiego. W warszawskim Wilanowie trwają uroczystości byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. Tak wspominał go kardynał Kazimierz Necz, który przewodniczył mszy.
11: Wiara integrowała, a równocześnie inspirowała wszystkie dziedziny jego działalności, począwszy od małżeństwa, rodziny, pracy zawodowej, spraw społecznych i politycznych, a skończywszy na zaangażowaniu tutaj w tej wilanowskiej dzielnicy miasta Warszawy, a także w tutejszej parafii.
3: Andrzej Olechowski zmarł pod koniec kwietnia, miał 78 lat. Ciche czytanie, ale wielka pomoc. Gdańskie schronisko Promyk zaprasza do udziału w nietypowej akcji dla psów i kotów. W niedzielę uczestnicy siądą przy boksach i będą czytać zwierzętom. Wszystko po to, by przygotować je do adopcji.
12: Nie rozumieją treści książek w taki sposób jak my, natomiast bardzo dobrze odbierają ton głosu, emocje i spokojną obecność człowieka. Ciche czytanie może działać na wiele psów i kotów wyciszająco, pomagać im oswajać ich z ludzką obecnością i budować pozytywne skojarzenia z takim kontaktem. Dla części zwierząt jest to także forma spokojnej socjalizacji i treningu emocjonalnego.
3: Mówi Grzegorz Zalewski ze schroniska Promyk w Gdańsku. Organizatorzy zapewniają książki na miejscu, jednak zachęcają też do przyniesienia własnych. Udział może wziąć każdy bez względu na wiek.
4: No to co, szukamy deszczu, proszę państwa, dla Puszczy Solskiej, ale nie tylko, bo wszędzie strasznie sucho. Tej nocy owszem popada, ale niestety nie na Lubelszczyźnie. Taki przypadek. W okolicach Kielc, Katowic, Wrocławia, tam konkretna ulewa. W Suwałkach również popada, w Białymstoku delikatnie i bardzo delikatnie w Koszalinie oraz w Gdańsku. Na termometrach wciąż najcieplej właśnie na południowym zachodzie Lubelszczyzna. 14-16 pokażą termometry w Rzeszowie, 10-11 na przeważającym obszarze. Do 5

0: Zaledwie tyle w Olsztynie oraz w Suwałkach. Patrzę na jutro, szukam deszczu, szukam. No jutro jest szansa na deszcz i to dosłownie w całym kraju. Nareszcie. 5 minut mamy po godzinie 15, 6 maja w kalendarzu. Nie wiem, czy wiesz, Katarzyna, bo nie powiedziałem. Dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety, ale także Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czy jesteś przygotowana?
1: Tak, ja jeżdżę bardzo bezpiecznie.
2: Jest dzień z Fox FM.
0: Ale jak to?
1: Nie, no naprawdę.
0: Hełmy włóż. I na Amazing Shakira Zoo. Już za chwilkę 5,5 minuty po 15. Witamy, dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy na program To Jest Dzień. To jest środa.

To jest siekiera i oczywiście ZU, 12 minut po godzinie 14, ZU, albo ZU, jak to mawiają na przykład na Kaszubach. Pozdrawiamy serdecznie przepiękne Kaszuby i okolice również. Proszę Państwa, co tam u Was dobrego, co tam u Was złego? Dzisiaj będziemy oczywiście sprawdzać, czy środa na tak, czy na nie. Proszę być czujnym, telefony gdzieś tam trzymać w pogotowiu, bo to nie są proste tematy, a trzeba jednak się będzie wypowiedzieć, znaczy trzeba. No zapraszam oczywiście, proszę Państwa, dlaczego by nie? Wiecie, że ziemniaki idą do góry? W ogóle w tym roku ma być strasznie drogo. Dlaczego? Ja tego nie pojmuję, bo tak, z jednej strony przymrozki, z drugiej strony susze. Narzekają hodowcy, rolnicy, czy jak zwał, tak zwał. I jabłka podobno pomarzły. Z ziemniakami też podobno ma być problem. Zboża podobno również mają być problemy. No problem goni problem jednym słowem. Jak się pocieszać? Jak się pocieszać? Bo z jednej strony mówią, nie jedzcie mięsa, jedzcie więcej warzyw, tylko że jak idzie się do warzywniaczka, tu chapsniesz kabaczkę, tu chapsniesz jakiegoś kalafiorka i wychodzi ci 1490 zł i pół pensji idzie tobie na warzywa, to jak tutaj jeść warzywa? Ja wymyśliłem. Ja wiem, jak to zrobić. Ja wiem. Ja jem po prostu więcej chleba. Więcej chleba, zdecydowanie. Po prostu cały czas pieczywo, wsuwam cały czas pieczywo, ale jak jem, to sobie wyobrażam. Karkóweczka, bakłażanik. I jakoś to, prawda, się toczy. Ale

0: When We Are Young.
1: Czyli kiedy byliśmy młodzi. Kiedy to był? Ja już jestem w tym wieku, że mogę tak mówić. Kiedy to było? Kiedy ja byłem młody. Ale to fajne. 19 minut po godzinie 15. Dzień dobry. Wszyscy jesteśmy w ogóle młodzi. Tam PESEL to jest, wiecie, to są tylko jakieś przypadkowe cyferki, a cała reszta w sercu jest młodość tu. Nawet nie w głowie. Głowa to nam jak głowa. Proszę Państwa, sezon komunijny, a skoro maj, to musi być sezon komunijny. Maturalny maturalnym, ale jest sezon komunijny. To są zawsze śmiechy. Przed każdym sezonem komunijnym zawsze coś się musi wydarzyć, zawsze są jakiegoś rodzaju mody, nie mody. Znalazłem w internecie, ja kocham te wszystkie takie profile, nie wiem, czy kojarzycie Spotted. Spotted Miaseczno, Spotted Warszawa, Spotted Rzeszów i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy na profilu Spotted Cieszyn na Facebooku, na którym znalazłem takie pytanie. Jakie paznokcie na komunie dla dziewięciolatki? Proszę

o inspirację w komentarzach. Ja myślałem, wszedłem w te komentarze, ja myślałem, że to będzie, o, czyś zwariowałaś i tak dalej, a nie, tam są normalne porady. W tym roku króluje podobno fiolet i z delikatną domieszką różu. Różu. Jakie paznokcie na komunie dla dziewięciolatki? Ja bym odpowiedział, nieważne jakie, ważne, aby nie obgryzione. I to mi wystarcza. Kiedy ja byłem młody...

0: Nie wiem, czy czujecie, ale to jest magia w powietrzu, chociaż ja lubię mówić, że to jest piosenka o miłości w powietrzu. Katarzyna Pilewska w studiu.
1: Jestem,
0: widzisz, jak cię przedstawię. Rozmawiamy ze słuchaczami o tym, bo pojawiło się pytanie, jakie paznokcie na komunie u dziewięciolatki?
1: Ale paznokcie czyje, dziewięciolatki?
0: No i to jest pytanie.
1: To sauté.
0: Dobry pomysł na prezent. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: 15.30 już minęła, Katarzyna Pilewska jest w studiu. Co to ja chciałem, już wiem. Wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie właśnie teraz.
11: Alert RCB dla trzech województw. SMS-y trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. Apeluje o ostrożność i nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj. Ten temat dziś przez cały dzień w wiadomościach Vox FM. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Ma być w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to, tu cytat, wyciągnięta ręka pana prezydenta. Tak ocenił ruch prezydenta szef kancelarii Zbigniew Bogucki. Propozycja ma być odpowiedzią

0: Dostępne na co dzień to są miejsca dla dużych, małych, średnich, dla seniorów, dla dzieci. Są warsztaty.
1: Zaznacza wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska. W programie znalazło się ponad 150 wydarzeń specjalnych.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Kto zostanie drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów? O tym przekonamy się dziś wieczorem. W wielkim finale czeka już Arsenal. Jego przeciwnikiem będzie Bayern lub PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dziś pierwszy gwizdek o 21:00. Wcześniej spotkanie 17:15. AZS Sofia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa zmierzą się w czwartym meczu rywalizacji o brązowy medal plus ligi. Grają nie tylko o medale, ale przede wszystkim o możliwość gry w Lidze Mistrzów. W tym momencie jest 2-1 dla projektu.
3: 26 minut i będziemy mieli 16. Przypominamy, że w wiadomościach o 16 temat kryptoaktywów, kryptowalut. Zajął się nim nasz kryptoreporter, ale nie wiemy który, no bo jest krypto. Ace of Base, Beautiful Life, Gordo, już za chwilkę Loco Loco. Kaśka, to coś dla ciebie.

0: Państwo słuchacze proszą, państwo słuchacze dostają. Loko gordo, prosto z bestlisty. Głosujemy, bo jest środa, mały piątek się mówi, a nie przez przypadek w piątek akurat wypada bestlista po 17. boxfm.pl. Tam oczywiście głosowanie. Mamy 20 minut do 16, a co robicie, jak stoicie o tej porze takiej bardzo, bardzo korkowej? Napisał Paweł, ja jak stoję, to mi się hamulce grzeją. A nie, no to jedź.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Lordzie, witamy na salonach.
10: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
9: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
11: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
12: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
18: 107 i 4.
0: Vox FM. Vox FM. Poznań.
19: Potwierdzają się przewidywania ekonomistów. Stopy

0: procentowe pozostają bez zmian. To na początek. W wiadomościach walka z niedźwiedziami. Posłuchajcie, jakie pomysły znalazły się w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. A na koniec niezwykły wyczyn.
1: I o tym usłyszycie już za chwilkę w wiadomościach Vox FM o godzinie 16, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna, referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni. Wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrosty cen ropy i ryzyko skoku inflacji. I przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych.
2: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR-u 3M o 191 zł.
0: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudniają silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać. Naprawdę nie jest to skomplikowane, żeby na daleką odległość przeniosła się iskra, która znowu trafia na suchą trawę, na suche podatne teren, żeby znowu zarzewie kolejne nam się pojawiło.
0: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
4: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
5: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
6: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest, tak się kręci w głowie.
7: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
0: Wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera, zginął pilot. Sprawa wyjaśniała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej. To wszystko w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. To pomysły, które znalazły się w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, którą będzie dziś głosować Senat. Temat stał się głośny po niedawnej tragedii. W Płonnej na Podkarpaciu 58-latka zginęła zaatakowana przez zwierzę spacerując po lesie. O szczegóły proponowanych przepisów dopytywał w resorcie środowiska nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak te pomysły miałyby działać w praktyce i dlaczego znalazły się w ustawie?
8: Dokładnie na takiej samej zasadzie jak na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym, który stosuje już m.in. telemetrię w śledzeniu niedźwiedzi.
9: Musimy wiedzieć, jak te niedźwiedzie się przemieszczają. To jest kwestia bezpieczeństwa, ale też odpowiedniego zarządzania pewnymi procesami.
8: Wyjaśnia wiceminister środowiska Mikołaj Dorożała. Resort chce, by strategia w sprawie niedźwiedzi uspokoiła nieco obawy mieszkańców, którzy do lokalnych samorządów zwracali się o odstrzał części osobników.
9: Elementem tej strategii jest też powołanie specjalnej grupy interwencyjnej, która będzie miała za zadanie odstraszać te niedźwiedzie, które już potencjalnie znajdą się na przykład bliżej zabudowy. Chodzi o to, żebyśmy systemowo chronili mieszkańców, chronili turystów.
8: I żeby zabijanie zwierząt było ostatecznością, podkreśla wiceminister. Jeśli Senat przegłosuje nowelizację ustawy, dokument trafi na biurko prezydenta do podpisu.
0: 30 niepełnosprawnych uczniów z zespołu szkół specjalnych numer 4 w Sosnowcu zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szarpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciakom wejść na górę.
10: Kasia Hutyra. Każdy miał inne potrzeby na tej wyprawie. Jedni potrzebowali takiego towarzyszenia i motywacji, inni potrzebowali wsparcia w postaci chwycenia za rękę czy podparcia się o wolontariusza, a jeszcze inni pomocy z wykorzystaniem nosidła albo koźlika.
11: Adaś, dajesz radę? Dojdziesz na szczyt?
12: Tak!
11: No to super! A ty, Kasia, jak tam? Jeszcze trochę przed nami. Dasz radę?
12: Muszę.
11: No pewnie.
12: Innego wyjścia.
0: W wyprawie dzieciom pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
1: To, że zdobyli szczyty Beskidu Śląskiego, to wiemy, ale czy zeszli?
0: Słuchaj, nie słyszałam, żeby nie zeszli, więc zakładam.
1: Było 14 osób, na miejscu doliczono się dwóch. Proszę Państwa, tej nocy będzie padało, ale niestety nie wszędzie. Koszalin, Gdańsk, Białystok, Suwałki, Kielce, Wrocław oraz okolice Opola. Niestety w okolicach Lubelszczyzny brak deszczu. Tam jutro możliwy deszcz, ale z burzami. Deszcz w ogóle jutro praktycznie w całym kraju. Nie popada tylko nad samym morzem. Tam najchłodniej 9 stopni, pokażą termometry w Gdańsku, do maksymalnie 22 jutro w Rzeszowie. Idzie o chłodzenie, Katarzyna.
0: Bardzo dobrze.
1: No dobrze.
0: Niech
1: no.
0: będzie ochłodzenie przede wszystkim, niech pada i pada.
1: No może pada i pada, to nie, ale niech popada, co ma popadać i tak, później, tak. Prawda, od nowa.
0: No i lampa.
1: Lampa. Co ci się tam zepsuło w samochodzie, powiedz?
0: No właśnie, nie
1: No
0: wiem.
1: Lampa. No. Tak, co tam?

0: No, no, no.
1: Nie wiem, podobno gaz. Olej?
0: I to nie raz. O, kochana, to co najmniej 4 do wymiany, jak tak będziesz mówić o mechanika. No i ten Wichajster i te wszystkie tam simmeringi. 5 minut po 16, Katarzynie mówimy, nie?
1: Dziękuję bardzo, Gosia Łukowska już się szykuje.
0: Dobra, a ja zostaję, Kamil Rutkowski, szykuję się do tego, żeby odbierać wasze telefony. Za chwilę sprawdzamy, czy środa 6 maja to jest u was dzień na tak, czy po prostu czy...

Tak sobie podgwizdujemy przez to środowe popołudnie 6-6-majowe, żeby jednak kontynuować tę fajną majóweczkę. Florida w Vox FM, 13 minut po 16, ale znalazłem informację, nie uwierzycie. Wyobraźcie sobie, że od tego, jak psychologowie donoszą, amerykańscy, no bo jacy, że od tego, jak spędzimy popołudnie, zależy udaność kolejnego dnia. Czyli to, czy jutrzejszy dzień, na przykład czwartek, będzie udany, zależy od tego, jak spędzicie środowe popołudnie. Także nie dziękujcie, ale jeżeli żona próbuje was teraz wyciągnąć na zakupy, uważając, że to jest bardzo ważne, że shopping jest najważniejszy, to macie argument na nie. Nie dziękujcie.

0: Hajtaki, stay, waiting for you. 18,5 minutki mamy po godzinie 16. Pytanie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Maga? Pytanie.
0: I to jest pytanie. To jest pytanie o środę. Środa na tak, środa na nie. 609-869-869. Numer do studia, który służy do odpowiedzi na to, jakże ważne, ważkie, nawet powiedziałbym, pytanie. Każdego popołudnia je zadajemy. I punkt widzenia, jak zwykle, zależy od punktu siedzenia. I bardzo dobrze. 609-2x869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Witamy Małgosię.
0: Witamy Małgosię. Czy Małgosia ma środę na tak, środę na nie?
4: Oczywiście, że na tak. Rozpoczynam 4-dniowy urlop, bo moja córka ma urodziny.
0: Woohoo!
4: I jedziemy do hotelu, żeby uścić jej urodziny, żeby miała najwspanialsze spotkanie.
0: A które urodziny?
4: Trzecie
0: urodziny, kiedy ja miałem 3 lata. Pożycz córce od nas wszystkiego dobrego, trzymamy za nią kciuki, żeby z trójki jak najwolniej zrobiła się 3-0. No wiadomo, o co chodzi. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Halo.
0: Halo, jak masz na imię?
5: Jaros z tej strony.
0: No,
5: udało mi się dobić do was w końcu.
0: Widzisz? Czyli już masz dzień na tak.
5: No można tak powiedzieć, chociaż łupię tutaj skrzyży troszeczkę, bo właśnie wracam z pracy, troszeczkę się przedźwigałem.
0: Ojej.
5: Ale generalnie wracam do domku, więc jest popołudnie wolne. Myślę, że dzień udany.
0: Wiesz co, podobno najgorszy tekst, jaki można usłyszeć rano, to tak mnie nera rwie, ale to przynajmniej oznacza, że weekend był udany. 609-2x869, numer prosto do studia. Oj, tu się nie dogadamy, ale tu spróbujemy. Kogo witamy, halo.

0: Dzień dobry.
1: Cześć Piotr.
0: Cześć Piotrze. Środa na tak, środa na nie.
1: Jest to na nie, bo wszyscy skończyłem pewien wiek i tak? Wszyscy pomyli o moich godzinach. Nawet nie złożyli mi życzeń.
0: 100 lat niechaj żyje nam. Ja cię na wszelki wypadek nie będę śpiewał, bo uwierz mi, że nie odbierzesz tego jako komplement. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Halo, witam, Michał z tej strony.
0: Cześć Michałku, środa tak, środa na nie.
2: Środa na tak, mam tydzień wolny, fajnie dopędzam, także jest na tak.
0: A co robisz?
2: Trochę
0: chciał
2: przy aucie,
0: a, dobry jest, dobry. Też bym chciał, ale żeby wiesz, żeby pogrzebać przy aucie, to trzeba mieć po pierwsze dzień wolny, po drugie trzeba mieć auto, a jeszcze najlepiej mieć gdzie pogrzebać. 609-869-869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry. Tutaj zakładający się mąż.
0: Dawaj, o co zakładający i z kim?
2: No właśnie zakładający się z żoną, bo siedzi tutaj obok mnie. W zasadzie wyszła do sklepu i założyłem się, że jak się do was dodzwonię tak? I wręczycie 500 zł dla niej na prezent marzeń, to ja te 500 zł będę mógł wydać na wypad z kolegami.
0: A kiedy masz ten wypad z kolegami? Kiedy planujesz?
2: No właśnie jeszcze go nie mam, ale jeśli mi pomożecie, to będę go miał w tą sobotę.
0: Z przyjemnością, planuj w takim razie 500 dla siebie, znaczy dla żony.
2: Nie wierzę.
0: Naprawdę.
2: O kurczę, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
3: To jest dzień. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Słuchaj, a mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, a jest szansa, żeby się na ten wypad razem z tobą wybrać?
2: Oczywiście, jak najbardziej stawiam dobrego Jacka Danielsa.
0: O kurde, no to widzicie jak to się robi, właśnie się wprosiłem. I bardzo dobrze, Luis Fonsi, gramy. Fonsi!

0: Złote rączki, jak słyszą Fix Me, to od razu zacierają rączki. No złote w tym wypadku. Velvet oczywiście, 27,5 minuty mamy po 16, już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
0: 16:30 na zegarze.

0: czas na wiadomości Vox FM, a to wydanie przedstawia dla Was już Małgorzata Łukowska. Witamy.
1: Dzień dobry. A zaczynam od poważnego wypadku w miejscowości Sarnówek w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki, którymi podróżowało 5 osób. 4 z nich karetką pogotowia zostały przetransportowane do szpitali. Jeden z pasażerów, poważnie ranny, został zabrany przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W miejscu wypadku pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają te utrudnienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje. Sytuacja na Lubelszczyźnie i w sąsiednich regionach jest krytyczna z powodu długotrwałej suszy i wysokich temperatur. Dziś ma być najgorzej. Silny wiatr osiągający w porywach nawet 60 km na godzinę sprawia, że ogień może rozprzestrzeniać się błyskawicznie, mówi Piotr Szuster z Laboratorium Modelowania Meteorologicznego IMGW.
2: To zagrożenie będzie podlegało pewnej redukcji w ciągu kolejnych dni, niemniej jednak dalej ono będzie istotne.
1: Jutro ma być już chłodniej.
2: To ryzyko, mimo jego redukcji w związku z nadchodzącym ochłodzeniem oraz występowaniem przelotnych opadów deszczu, będzie się zmniejszało, niemniej jednak w dalszym ciągu będzie istotne w tym obszarze.
1: Przypomnę, strażacy od wczoraj walczą z żywiołem na południu Lubelszczyzny. Ponad 170 tysięcy chętnych na kupno tanich linii lotniczych. Tyle osób odpowiedziało na apel amerykańskiego TikTokera, który zachęca internautów, by wspólnymi siłami wykupić bankrutującą firmę. Najmniejsza możliwa do zadeklarowania kwota to $45, czyli tyle, ile średnio kosztował bilet lotniczy. A żeby wykupić linię Spirit Airlines, potrzeba blisko $2 miliardów. Dotąd zebrano już blisko 150 milionów.
0: Życzymy powodzenia, tak na wszelki wypadek. Darius Finlay Kram.

0: Playboys i oczywiście tylko ty. Dzień na tak czy dzień na nie, pisze Angelika. Dzień mam absolutnie na tak. Dzisiaj moja mama ma 55 urodziny i tak się zastanawiam nad tym, jaki prezent nam sprawić z okazji tych urodzin. To jest właśnie ten przypadek, że jak ludzie mają dzieci, to nie oni dostają prezenty, tylko z okazji własnych urodzin sami muszą robić prezenty. Ale cieszy jeszcze bardziej. Thomas Gray Rumors, Alessandra Queen of Kings już za chwilę.
1: Reklama.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej.

0: elektrycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
7: Reklama
8: 107.4
7: Vox FM Poznań.
8: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na boxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No co tu jeszcze?
3: Ludzkie pojęcie,
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w boxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zakupy tylko w Spoe. Danone Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
7: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
10: To pomysł.
9: Pomysł?
10: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
9: Ale jak?
10: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
9: Oczywiście.
11: Zmieniajmy razem Poznań.
12: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe

0: urodzinowe okazje. Weź i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulicy przez 42.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Reklama.
9: Wciąż trwa gaszenie ogromnego pożaru na Lubelszczyźnie. Płonie już ponad 300 hektarów lasu. Przyczyna śmierci 40-latka, który zaatakował poznańskich policjantów, wciąż nie jest znana. Potrzebne są dodatkowe posekcyjne badania. To trawa na skalę europejskich możliwości. Stadion w Sosnowcu będzie miał super nowoczesną murawę.
10: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem z żywiołem, który objął już około 300 hektarów. Walczy ponad 350 strażaków. O szczegółach wie nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
11: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Strażacy są gotowi na każdy scenariusz, zapewniał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, ściągane są także dodatkowe odwody.
11: Odległość domów od pożaru, jak słyszymy, jest bezpieczna, jednak okoliczni mieszkańcy są pełni obaw.
13: Mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
14: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
11: Prewencyjnie w przypadku kilku domów mieszkańcy ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
9: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną śmierci 40-latka. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi. Chodzi o mężczyznę, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Biegły potwierdził jednak wcześniejsze ustalenia, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
15: Charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne. Oczekiwanie na taką opinię to około miesiąca.
9: Śledczy zabezpieczyli już nagrania z kamer nasobnych policjantów i przesłuchali funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji.
15: Te kamery zostały przejrzane również przez biegłego, który dokonywał sekcji zwłok. Według biegłego, który zawarł swoją uwagę w tej wstępnej opinii, również ten obraz sekcyjny w połączeniu z tymi zapisami potwierdza ten wstępnie ustalony przebieg tego zdarzenia.
9: Przypomnijmy, interwencja dotyczyła mężczyzny, pomocy mężczyźnie z podciętym gardłem. W trakcie działań policjanci użyli gazu wobec 40-latka, który miał przeszkadzać im w ratowaniu rannego. Agresywny mężczyzna chwilę później stracił przytomność i zmarł. A teraz uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa. W miejscowości Bogumiłowice koło Tarnowa doszło do wypadku, mówi Paweł Klimek z policji.
16: Doszło do wystrzału opony w samochodzie osobowym i ten samochód osobowy uderzył w samochód ciężarowy. Zachował i znalazł się na pasach rozdzielających pasy ruchu autostrady, natomiast ciężarówka zatrzymała się po prawej stronie na pasie awaryjnym. Korek jest kilkukilometrowy.
9: Kierujący osobówką trafił

0: Do szpitala utrudnienia będą trwały co najmniej kilkadziesiąt minut. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy. Murawa wykonana jest w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych.
1: Rafał Abel, Sea Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm w rozstawach 2x2 cm.
2: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy. Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
0: Wdrożenie tej technologii ma kluczowe znaczenie w kontekście organizacji Mistrzostw Świata Kobiet Under 20, które odbędą się w Sosnowcu we wrześniu. Nowa murawa zwiększy możliwości intensywnego użytkowania stadionu, pozwalając na częstsze rozgrywanie meczów, krótsze przerwy pomiędzy spotkaniami oraz ograniczenie zakresu bieżących napraw i regeneracji nawierzchni.
3: O pogodzie słów kilka, to ten moment, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o termometry i o najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, to jest to Włodawa. Tam 27 stopni, tyle mi teraz pokazuje mapa pogodowa Polski, chociaż wiem, że pewnie są takie miejsca w Polsce, gdzie może się pojawić nawet 28. Najchłodniej w Koszalinie w tym momencie, tam zaledwie 6 stopni, czyli jest różnica i to, no ta rozbieżność jest naprawdę bardzo duża. 4 minuty po 17 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
4: Na pełnej Vox FM.
3: I klasykiem. Klasykiem zaczynamy. Modern Talking. Utwór, który każdy zna i każdy śpiewa, chociaż każdy na swój sposób. Ale to nieważne. Jak znacie, to śpiewacie, a jak nie znacie, to za chwilę poznacie. Zróbmy głośniej, wszyscy razem.

0: Jano Silva, Einchild Melody, czyli w takim wolnym tłumaczeniu wolna, uwolniona melodia. O, na przykład, można też uwolnić w tym momencie swoje emocje. Bo jeżeli ktoś stoi w korku i stoi już długo, no to te emocje faktycznie mogą już buzować. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie, ja zachęcam do tego, żeby jednak ochłonąć, spróbować się chociaż zrelaksować przy naszej muzyce. No, jest to możliwe, myślę. Zakładając, że mieliście w miarę udany dzień. Jak ktoś miał naprawdę kiepski, naprawdę, ale taki naprawdę, naprawdę, to z własnego doświadczenia wiem, że też da radę. Też da radę. Więc proponuję naprawdę teraz 5 głębokich wdechów, wydechów. No i gramy w rytmie hitów.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga, czyta się tak samo w obie strony i pływa. Co to takiego?
2: Jeżeli coś wam świta gdzieś tam w którejś z parafii, no to można napisać tę odpowiedź na 609-868-69, przynajmniej spróbować. Dlaczego by nie? A nuż widelec, okaże się, że to odpowiedź poprawna, prawidłowa. 609-869-869, pod ten numer wysyłacie swoje wiadomości i swoje głosówki.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: 28 minut po godzinie 17 to oznacza tylko jedno, że jakby nie patrzeć, na horyzoncie godzina 17.30, a to czas najświeższych wiadomości w radiu Vox FM. Przypominam, że zagadka trwa, do niej za chwilę wrócimy, bądźcie koniecznie z nami.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
1: Trwają poszukiwania kobiety i jej dwójki dzieci. 30-latka oraz roczne i 3-letnie dziecko zaginęli w okolicach Piwnicznej Zdroju w Małopolsce. W akcję zaangażowani są policjanci, strażacy, goprowcy i psy tropiące. Do tej sprawy wrócimy już za pół godziny w kolejnym wydaniu wiadomości. 8 hektarów lasu płonie w Chlewiskach pod Radomiem. Na miejscu z ogniem walczą 24 jednostki strażackie. To już trzeci pożar w tym miejscu. Ostatnio z ogniem na terenie lasu w Chlewiskach strażacy walczyli w długi majowy weekend. Pomorska policja zatrzymała łapówkarzy. W Pucku w ręce funkcjonariuszy wpadła 41-letnia kobieta i 49-letni inspektor nadzoru budowlanego. Podejrzani mieli przyjąć 10 tysięcy złotych za pozytywną decyzję o użytkowaniu lokalu, mówi Magdalena Ciska z gdańskiej policji.
2: Funkcjonariusze zatrzymali 41-latkę, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Do pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił również 49-letni urzędnik, dla którego zabezpieczona przez policjantów korzyść majątkowa była przeznaczona.
1: Zatrzymanym grozi nawet 8 lat więzienia. Na koniec jeszcze smutna informacja. Nie żyje założyciel pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej CNN. Ted Turner zmarł dziś rano. Miał 87 lat.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Hubert Hurkacz nie awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie. Polak przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-5. Mecz trwał prawie 2,5 godziny, a w zeszłorocznej imprezie Hurkacz dotarł do ćwierćfinału. Porażkę zaliczyły też panie Magda Linet i Magdalena Fręch. Linet w pierwszej rundzie turnieju WTA pokonała Niemka Tatiana Maria 0-6-3-6. Magdalena Fręch uległa z kolei Filipince Aleksandrze Lai. Mecz w pierwszej rundzie zakończyła wynikiem 0-6-6-3-4-6. No i dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal, a zagra z nim Bayern albo Paris Saint-Germain. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dzisiejsze spotkanie zacznie się od 21 na stadionie w Monachium.
4: Czyta się tak samo w obie strony i pływa. Co to takiego?

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wracamy do naszej środowej zagadki, ale zanim rozwiązanie, to może sobie przypomnijmy samą zagadkę. Proszę, oto i ona.
2: Czyta się tak samo w obie strony i pływa. Co to takiego?
1: I były odpowiedzi, tak naprawdę to dwie. Oko w rosole albo...
3: Zagadka cioci Madzi dzisiejsza to jest kajak, mówiła Elżbieta.
1: Okej.
4: Okay. Cześć, tu Mateusz. Mateusz, o tej zagadce chodzi o kajak.
1: Dobrze, czyli dwie odpowiedzi na kajak.
5: No oczywiście to jest kajak! Magda, Patrycja i Aleksander.
1: Czy to jest kajak? Czy to jest kajak? Sprawdzamy.
2: Poprawna odpowiedź to kajak.
1: Pięknie, pięknie. W takim razie gratuluję wszystkim, którzy odpowiedzieli poprawnie, a tych była dzisiaj przeważająca większość. Gdyby tak wyglądała matura, to wszyscy by zdali.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
6: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
7: Na plaży w Góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miału szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie Twoje.
0: Reklama 107,4
13: Fox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. W 2025 roku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Reklama. 107 i 4. Poznań.
9: Szczęśliwe zakończenie akcji poszukiwawczej w Małopolsce. Matka i jej dzieci są cali i zdrowi. Ruszyło śledztwo w sprawie katastrofy samolotu gaśniczego. Zginął w niej pilot maszyny. Zostawili pacjentów bez opieki, by zająć się synem senatora. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim został ukarany.
10: Jest 19:00, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Są cali i zdrowi. Na początek Małopolska i szczęśliwy finał poszukiwań kobiety i dwójki małych dzieci. Zaginięcie 30-latki zgłoszono dziś po południu. Była widziana w pobliżu lasu w Piwnicznej Zdroju. Kobietę znalazł jeden z policjantów w lesie około kilometra od jej domu, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
11: Jeden z policjantów biorących udział w poszukiwaniach zobaczył kobietę wraz z jej dziećmi w lesie. Można powiedzieć, że nic się nie stało dzieciom ani tej pani. No niemniej jednak została wezwana na miejsce karetka pogotowia, aby sprawdzić, czy ich stan zdrowia jest satysfakcjonujący.
9: Na szczęście zdrowie i życie kobiety i jej dzieci nie zagraża niebezpieczeństwo.
11: Kobieta była z dziećmi około kilometra od swojego domu i została znaleziona przez policjantów tam, gdzie prowadzono poszukiwania, czyli w masywie leśnym. Jeszcze w tym momencie nie wiemy, dlaczego postąpiła tak, a nie inaczej, ale to będzie wyjaśniane.
9: Poszukiwania były zakrojone na szeroką skalę. Brali w niej udział policjanci, ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i strażacy. Akcje wspierały też psy tropiące, a teren był przeczesywany z powietrza przy pomocy dronów. Prokuratura bada katastrofę samolotu podczas akcji gaszenia pożaru lasu pod Biłgorajem. Maszyna rozbiła się wczoraj, zginął jej pilot. Postępowanie

0: prowadzone będzie w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, informuje Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
1: W sprawie w szczególności po zakończonych oględzinach miejsca zdarzenia dojdzie do zabezpieczenia szczątków rozbitego samolotu, które zostaną poddane dalszym badaniom. Przeprowadzona będzie sekcja zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczona zostanie także dokumentacja związana z wykonanym lotem.
0: Pożar lasu to zawsze trudna praca dla strażaków, podkreśla były wieloletni rzecznik komendanta Głównego Straży Pożarnej Paweł Frączek. Akcja gaszenia ognia w Puszczy Solskiej trwa od wczorajszego popołudnia. Pożar objął około 300 hektarów lasu. Walkę z żywiołem utrudnia susza i silny wiatr, ale też fakt, jak podkreśla ekspert, że pożar częściowo objął lasy prywatne.
2: Bycie jest zupełnie inna, a praktycznie brak gospodarki leśnej, czyli brak dróg dojazdowych, a także musimy mieć świadomość, że pożary lasów mają to do siebie, że w lasach nie ma sieci hydrantowej, dlatego też tak duże zasoby ratownicze, które zostały wysłane na miejsce.
0: Rozwój pożaru spowodował silny wiatr, dodaje ekspert.
2: Wczoraj w ciągu niespełna 15 minut front pożaru, czyli to czoło pożaru, objęło pół kilometra, czyli jest to pożar, który niejednokrotnie, biorąc pod uwagę pożar wierzchołkowy, potrafi się przemieszczać z prędkością dochodzącą nawet do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Człowiek nie ma szans ucieczki przed takim pożarem.
0: W akcji gaśniczej na Roztoczu bierze udział ponad 100 zastępów Straży Pożarnej. Obecnie ogień nie stanowi zagrożenia dla domów. Problemem jest jednak duże zadymienie. 134 tysiące złotych kary ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. By poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów dwóch oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
0: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, sprawą zajmują się śledcze. I jeszcze graficiarze z Nowego Sącza, którzy dostali nowe miejsce do swojej twórczości, będą mogli malować na legalu w samym centrum miasta. To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku, mówi artysta Magister Mors, który opiekuje się tym miejscem.
4: Lepiej, spokojniej na legalu zrobić sobie kolorowe graffiti. Przychodzą ludzie, przychodzą dzieci, robią sobie zdjęcia. Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
0: Płot został podzielony na trzy części. Jedną malować będą amatorzy, drugą profesjonaliści. Na co zostanie przeznaczona trzecia część, tego jeszcze nie wiadomo.
5: Pogoda sprawdzana na legalu w tym momencie. Jeżeli chodzi o noc, bo być może kogoś ten fakt interesuje, to w całej Polsce będzie deszczowo i chłodno. Chłodno na pewno na północy kraju, tam okolice 5 stopni Celsjusza. Centralna Polska, czyli Mazowsze, tutaj widzę 12, Podlasie 11. Na południu kraju też deszcz, 12 stopni. No generalnie ta pogoda taka, powiem wam szczerze, jak na maj, to spodziewałem się znacznie więcej. Ale z drugiej strony, no zawsze mogło być gorzej, prawda? Trzeba się cieszyć tym, co jest. A źle, no inaczej, tragedii nie ma. O, to jest dobre określenie na pogodę w maju. Pięć minut po 19:00, dzień dobry, wieczór, kłaniam się, Michał Trawka, Ava Max. Na początek tej godziny.

0: tych wszystkich najprzyjemniejszych utworów ten jest najbardziej przyjemny. Lubega, Mambo No. 5 w Vox FM. Kwadrans po 19 na zegarach i umówmy się, to jest ten moment, w którym już myślimy o tym, co zjeść na kolację, prawda? No chyba, że ktoś jest w pracy, a wiem, że takie osoby też są i nas słuchają. No za tych serdecznie trzymamy mocno kciuki i życzymy szybkiej i przyjemnej tej pracy, a ci, którzy faktycznie będą za chwilę się zajadać, no to życzymy smacznego. Różne rzeczy, różne zwierzęta, ludzie mają w domu, ale są też tacy, którzy mają lamę i wcale się z tym nie kryją.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Aaron Chupa, Little Sis Nora, Lama in my living room.

0: Blisko 133 tysiące złotych. Ja aż się przejęzyczyłem, bo po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić takich pieniędzy, ja w życiu takiej kasy nie widziałem. Ale tyle do zapłaty ma Gapowicz z Krakowa, który przez, uwaga, lata ignorował kary nakładane przez kontrolerów. No i teraz się trochę tego nazbierało. 133 tysiące złotych. Dajcie spokój, Boże. I tak sobie myślę, no ja jednak jestem słaby z matmy, ja wiem, ale... Ale tam jakieś kropki jestem w stanie połączyć i jednak... No jednak to trochę więcej niż bilet miesięczny.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: walczący o wasze głosy w bestliście Gordo i Loco Loco. Aktualnie jest to numer 3, ale w najnowszym notowaniu będzie to może numer 2 albo nawet numer 1. Wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam was odsyłam, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy, tam są wasi ulubieńcy, faworyci. Warto na nich głosować, warto ich wspierać. No i zachęcam, żeby być z nami w piątek po godzinie 17, bo wtedy też najświeższe notowanie.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: Reklama.
3: Zakupy tylko w Wołem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz z Wołem.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji. Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj. Spotkajmy się pod wieżą. Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza z Toliati.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama. 107.4.
8: Poznań.
9: To miało być upozorowane samobójstwo. 15-latek jest podejrzany o zamordowanie 13-latki. Zaliczka z Safe trafi do nas w ciągu kilku najbliższych tygodni. Polska jako pierwszy kraj podpisze umowę z Unią. Susza w całym kraju. Sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie.
10: Jest 20. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.

0: To nie samobójstwo, a zabójstwo. Na początek szokujące ustalenia śledczych w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla. O dokonanie zbrodni podejrzany jest 15-letni dziś chłopak. A o szczegółach tej sprawy wie nasz reporter Paweł Adamczewski.
1: Wiktoria zaginęła w marcu ubiegłego roku po wyjściu z domu. Następnego dnia jej ciało odnaleziono w lesie. Początkowo wszystko wskazywało na samobójstwo.
2: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane. Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą stoi 15-latek.
1: Powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Przełom nastąpił pod koniec kwietnia tego roku. Policjanci zatrzymali nastolatka, który w chwili śmierci dziewczynki miał 14 lat. Z uwagi na wiek podejrzanego sprawą zajmuje się sąd rodzinny, a chłopak został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
0: Z uwagi na wiek podejrzanego policja nie udziela też więcej informacji. Minister obrony apeluje do przemysłu zbrojeniowego o pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a to w związku z podpisaniem umowy kredytowej na pożyczkę z programu SAFE między Polską a Komisją Europejską. Dojdzie do tego w piątek w Warszawie. Jednym z sygnatariuszy będzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreśla, że to wielkie wydarzenie.
3: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych to czas wytężonej pracy. Dlatego chciałbym się zwrócić z wnioskiem do przemysłu zbrojeniowego. Żyjemy w czasach przedwojennych. Musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
0: Mówił szef MON. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Marzena Sobkowiek-Czarnecka, podkreśla, że Polska jest pierwszym krajem, który podpisze umowę z Brukselą w tej sprawie.
4: Po tym, jak podpiszemy umowę SAFE, tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów.
0: W najbliższych tygodniach Polska ma otrzymać 15% zaliczkę z SAFE. W sumie z tego programu ponad 43 miliardy euro zostanie wydane na rozwój polskiej armii. Pieniądze będą pochodziły z niskoprocentowanych pożyczek. Sytuacja w Polsce jest dramatyczna, alarmują eksperci. Chodzi o suszę hydrologiczną, która już pustoszy kraj. O szczegółach nasz reporter Jakub Krzyżak.
5: Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, a także w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy.
6: Nawet ta mroźna zima nie spowodowała, że sytuacja się bardzo poprawiła. Te deszcze są oczekiwane i wymagane i konieczne.
5: Mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, bo zima była mroźna, ale suma opadów wahała się w granicach od 30 do 70% normy. Teraz, żeby sytuacja hydrologiczna faktycznie się poprawiła,
7: potrzebowalibyśmy naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę i są delikatne albo średnie.
5: Tłumaczy mi hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska, a na to raczej się nie zanosi. Potrzeba systemowych działań retencyjnych w całym kraju.
0: A do tego może przyczynić się każdy z nas, chociażby zbierając deszczówkę do podlewania ogródka. Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
8: Trasa skrzyczne. Pani Magdo, jak się pani czuje?
9: Doskonale, jest fantastycznie.
8: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy.
10: Jak ci się idzie?
8: Dobrze.
10: Dasz radę?
8: Chyba tak.
11: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
0: A w wyprawie dzieci pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
12: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Już tylko godzina dzieli nas od kolejnego spotkania w ramach Ligi Mistrzów. Dziś dowiemy się, kto razem z Arsenalem zagra w finale imprezy. Na stadionie w Monachium Bayern podejmie Paris Saint-Germain. Pierwszy gwizdek o 21:00. Projekt Warszawa wygrywa w rywalizacji o brąz. Stołeczny zespół pokonał 3-0 Asseco Resowie z Rzeszów. A Polacy bez awansów w tenisowym turnieju w Rzymie. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Janikiem Hafnamanem 7-6, 6-7, 2-5. Porażkę zaliczyły też panie Magda Linet i Magdalena Fręch. Linet w pierwszej rundzie turnieju pokonała Niemka Tatiana Maria 0-6, 3-6. Magdalena Fręch uległa z kolei Filipince Aleksandrze Elai. Mecz w pierwszej rundzie zakończyła wynikiem 0-6, 6-3, 4-6.
13: Noc chłodna, chłodna jak na maj, chociaż będą miejsca, gdzie tragedii nie będzie. I tutaj mam na myśli chociażby, niech ja tylko spojrzę na swoją mapę, centralną Polskę i południowy wschód, bo tutaj okolice nawet 16 stopni Celsjusza, czyli źle nie będzie. Natomiast na północy kraju i na północnym zachodzie

Chodzi tam zaledwie 5 stopni. Jutrzejszy dzień, jaki on będzie? Deszczowy. Deszczowy, ale ciepły. 21-22. 5 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam, aż mi głosu zabrakło. Vox FM. Czyli to jest ten moment, gdzie trzeba iść się napić. Wody oczywiście, wody.

Ależ to dobrze gra Hypaton Out of My Head w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans po 20 na zegarach. Za chwilę propozycja do best listy. Joel Corey i Devotion. Jeżeli ten numer Wam się spodoba, to wchodzimy w voxfm.pl, zakładka best lista. Tam klikamy, tam są plusy, minusy. Wiecie, co należy z tym zrobić, prawda?

Spotkanie rewanżowe Bayern Monachium PSG. W pierwszym meczu zwyciężyło PSG z zaliczką jednej bramki. Zobaczymy, jak będzie teraz.

Utwór, na który cały czas możecie głosować w naszej bestliście, ale nie ma się co oszukiwać. On w tym momencie walczy o utrzymanie. Póki co to numer 14, ale być może dzięki waszym głosom podskoczy nieco wyżej, no ewentualnie spadnie albo wypadnie z bestlisty. Wszystko w waszych rękach. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam, tam wchodzicie, tam głosujecie. Warto. A za chwilę przenosimy się na Ibizę. Jakby ktoś miał za mało słońca w Polsce, to na Ibizie jest faktycznie to troszeczkę lepiej.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. To mogę wam obiecać, że nie przestaniemy grać ani na moment, ani na chwilę. Za kilka chwil 21:00 to czas najświeższych wiadomości w radiu Vox FM, a my słyszymy się jutro od godziny 17:00. Michał Trawka, miłego, odpoczywajcie.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 6:05.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
9: 3:17:41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8:11.
12: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
13: Rodzina skatowanego Kamilka chce zaskarżyć wyrok sądu. Twierdzą, że jego oprawcy zasługują na surowsze kary. Stopy procentowe wciąż bez zmian. Najbliższa obniżka planowana jest dopiero w lipcu. A za nimi kolejna część egzaminu dojrzałości. Dziś maturzyści mierzyli się z językiem angielskim. Minęła 21:00. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od sądowego finału sprawy, która wstrząsnęła Polską. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Rafał Różycki.
14: Magdalena B., matka Kamilka, została skazana na 16 lat więzienia za pomocnictwo, znęcanie się i nieudzielenie pomocy dziecku. Surowszą karę, 25 lat pozbawienia wolności, otrzymał ojczym, Dawid B. Sąd uznał go za winnego znęcania się nad Kamilem i innymi dziećmi. Choć prokuratura oskarżała go o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
15: Zapoznamy się z motywami, jakie przyświecały sądowi w takim rozstrzygnięciu i podejmiemy decyzję co do wywiedzenia ewentualnie apelacji.
14: Mówi Monika Ryszkiewicz-Jakubowska z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Zaskarżenie tego wyroku zapowiedziała już siostra skatowanego 8-latka.
13: Przypomnijmy, chłopiec zmarł blisko 3 lata temu. Przez kilkadziesiąt dni walczyło życie w szpitalu, ale obrażenia były zbyt rozległe. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu to przewidywanie ekonomistów m.in. banków PKO BP i ING. Rady Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Zaskoczenia nie ma, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiak.
16: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost, pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program Ceny Paliw Niżej.
13: Zdaniem eksperta kolejne ruchy rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej.
16: Jeśli zgodnie z oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
13: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Zgoda na płoszenie niedźwiedzi jest, ale tylko na papierze. Gmina Bukowsko, w której doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę, dostała dziś zgodę na odstraszanie drapieżników. Jednak jak przekazał nam wójt, Marek Bańkowski, nie ma takich instytucji, które mogłyby na terenie Podkarpacia to efektywnie wykonać.
17: Brakuje specjalistów, brakuje osób chętnych, którzy chcieliby się w to zadanie włączyć. Dzisiaj raczej wszyscy, którzy spotykają, czy nawet w oddali widzą niedźwiedzia, po prostu zabierają się z tego miejsca, uciekają.
13: Gmina już dzień po śmiertelnym ataku wystąpiła również do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstrzał jednego osobnika. Wciąż jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
17: Jeśli naprawdę nie będzie żadnych ruchów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, my się zastanawiamy na wystąpienie na drogę prawną właśnie w odniesieniu na bezczynność.
13: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w najbliższym czasie ma przywieźć klatkę do odłowienia niedźwiedzia zabójcę. A maturzyści zakończyli już egzaminy pisemne na poziomie podstawowym. Nasz reporter pytał o to, jak poradzili sobie dziś z językiem.

0: angielskim.
1: Na koniec był tekst, żeby napisać maila odnośnie jakiegoś miejsca z dzieciństwa, do którego się później poszło i co tam się zmieniło. A tak poza tym, mam wrażenie, że trochę zmienili schemat w porównaniu do poprzednich matur, ale było bardzo prosto ogólnie.
2: Bardzo łatwe, naprawdę, szybciutko i łatwo. Z 90 parę na luzie, myślę.
3: 40 minut wyszedłem jako jedna z pierwszych osób. Wszystko mam nadzieję, że będzie dobrze, będzie zdane.
4: Tegoroczne egzaminy potrwają do 30 maja, a wyniki maturzyści poznają 8 lipca. Na początek burze i ostrzeżenie przed nimi właśnie od synoptyków. Dolny Śląsk, południe.

Tegoroczne egzaminy potrwają do 30 maja, a wyniki maturzyści poznają 8 lipca. Na początek burze i ostrzeżenie przed nimi właśnie od synoptyków. Dolny Śląsk, południe.

0: 3 nawet w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie.
1: 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Szokujące ustalenia śledczych u nas na początek. Zajrzymy też do Swarzędza. Do tamtejszego przoku nie można już przywozić tekstyliów. Powód? Wyczerpany limit. A na koniec zatrważające wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży w Tarnowie Podgórnym. Ponad połowa uczniów jest zmęczona i rozdrażniona. W Vox FM Poznań na 107,4 czas sprawdzić, co przyniosła środa. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Podejrzanym, który w chwili zbrodni miał 14 lat, zajął się Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o niej szczegółowo. Przypomnijmy, na początku marca ubiegłego roku rodzina zgłosiła zaginięcie 13-latki, która wyszła z domu i nie można było się z nią skontaktować. Następnego dnia w lesie odnaleziono ciało dziewczynki. Początkowo wszystko wskazywało na to, że targnęła się na życie. Pikietowali pod Komendą Wojewódzką i złożyli znicze na Mickiewicza. Anarchiści z grupy Rozbrat protestowali przeciwko brutalności policji i domagali się ujawnienia nagrań z kamer nasobnych funkcjonariuszy, a to po poniedziałkowej interwencji na Jeżycach. Policjanci użyli gazu pieprzowego wobec awanturującego się świadka, który przeszkadzał w udzielaniu pomocy potrzebującej osobie. Mężczyzna zmarł. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Biegły lekarz wstępnie wykluczył udział policjantów w śmierci 40-latka. Poznań Jutra to nowe stowarzyszenie Mariusza Wiśniewskiego, a w nim poza prezesem w osobie byłego wiceprezydenta, m.in. radni Monika Danelska i Tomasz Stachowiak oraz radny Artur Gumny. Stowarzyszenie ma integrować, wzmacniać wspólnotę samorządową, wspierać rozwój województwa i stać na straży legalności działań władz lokalnych. Roczny limit wyczerpany w 5 miesięcy. Mieszkańcy Swarzędza nie mogą już oddać starych ubrań, firan czy innych tekstyliów do przoku. Gmina może maksymalnie zebrać 10 ton rocznie.
3: To jest strasznie dużo. Ja tego nie rozumiem. I nie pojmę. To co mamy z tym robić?
4: Powinny odbierać. No, gdzie to zbywać, nie? No ale mówi się trudno.
5: To jest nie halo, nie?
1: Mówili nam mieszkańcy Swarzędza. Urzędnicy tłumaczą, że problemem są przepisy. W sytuacji, kiedy za zbiórkę odpadów odpowiada gmina, obowiązuje limit.
6: Niestety nie ma w Polsce instalacji, które by się tym zajmowały, zagospodarowaniem tego odpadu. To dla nas jest wyłącznie koszt. Nie ma żadnych korzyści, chociażby z tytułu osiągnięcia poziomów segregacji. No nieprzemyślany pomysł.
1: Mówi zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński. Tekstylia można oddać w czasie zbiórki gabarytów 2 razy w roku. Około 50% uczniów wskazuje na zmęczenie i rozdrażnienie, a 15% miało myśli samobójcze. To wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży w Tarnowie Podgórnym. 1/4 uczniów korzystała z pomocy psychologa szkolnego i pedagoga.
7: Gmina Tarnowo Podgórne już od lat takie badania prowadzi i to bardzo dobrze, bo nie wystarczy zbić termometru, żeby zbić gorączkę. Kacper Nowicki, Stowarzyszenie Wspólne Jutro. Problem oczywiście występuje w całej Polsce. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że w Tarnowie Podgórnym te wyniki mogą być nieco lepsze niż w średniej krajowej. Także dlatego, że jeżeli gmina faktycznie nawet o to dba i wie, jaka jest sytuacja, no to najpewniej też inwestuje w rozwiązanie tego problemu. Więc bardzo dobrze, że Tarnowo Podgórne to bada. Jednocześnie absolutnie nie dziwią mnie wyniki tego badania. To, że mamy kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi, wiemy od lat. Wiemy od lat, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach publicznych jest niedoinwestowana. Wiemy także, że szkoły nie mają takiego systemowego podejścia do problemu, tylko zazwyczaj mają na przykład jednego psychologa na kilkaset dzieciaków w szkole. No i oczywiste jest to, że nie będą w stanie wszystkich tych problemów rozwiązywać. Jednocześnie mamy po prostu niespokojne czasy, tak? Osoby, które dzisiaj piszą matury, chodziły w system edukacji średniej, kiedy trwała pandemia. Mają za sobą bardzo dużo różnych ciężkich doświadczeń, nawet nie tylko politycznych, ale po prostu społecznych. A coraz częściej też mają nawet takie problemy wynikające spoza szkoły, chociażby z życia

0: prywatnego, rodzinnego, które nie zawsze nastraja młodych ludzi do jakiegoś spokojnego przeżywania tego dzieciństwa.
1: No ale czasy niespokojne już bywały. Co jest innego tym razem?
0: Myślę, że po prostu zaczęliśmy to badać i to nie jest tak, że kiedyś nie było problemu ze zdrowiem psychicznym wśród młodych ludzi, tylko po prostu nikogo to nie interesowało i tego nie sprawdzaliśmy, tak? Przecież jeżeli spytamy naszych rodziców, naszych dziadków, czy wszystko w ich dzieciństwie było takie idealne i czy nie było żadnych problemów, no to oczywiście, że o tych problemach usłyszymy, tylko że wtedy nikt się tym po prostu nie zajmował. I wydaje mi się, że to, co musimy zrobić, to po prostu jeszcze więcej badać to zjawisko, weryfikować, jak możemy tym dzieciakom pomagać i przede wszystkim zwiększać systemową pomoc. Od tego ma być pomoc psychologiczno-pedagogiczna, żeby była dostępna i powszechna, a nie żeby była na przykład 1/4 etatu na całą szkołę. Niestety w wielu szkołach wciąż psychologowie i pedagogowie nie cieszą się zaufaniem młodych ludzi. To są też bardzo często osoby, które na przykład uczą jakiegoś innego przedmiotu, albo które po prostu na przykład z uwagi na swoją praktykę nie cieszą się zaufaniem młodych ludzi. Bardzo często też młodzi ludzie wolą iść na wizytę prywatną, niż na przykład iść do osoby, która w szkole pracuje, która też zna to całe środowisko i której właśnie mogą na przykład nie ufać. I z tego powodu często młodzi ludzie mogą wybierać tą pomoc prywatną, podczas gdy nawet w szkole ona może funkcjonować.
2: Inne przyczyny samopoczucia młodzieży wskazuje psycholog Natasza Chmielewska.
3: Żyjemy dużo szybciej, jesteśmy pod bardzo dużą presją z racji też rozwoju technologicznego i łatwego dostępu chociażby do social mediów. Rzadko kto teraz nie ma tam konta i w związku z tym rzadko kto nie podlega też tak prostym mechanizmom porównań społecznych. I to nie jest tak, że porównań społecznych kiedyś nie było, a teraz są, tylko nigdy nie było tak łatwo porównać się z innymi osobami i można to zrobić za pomocą dosłownie kilkusekundowego, kilkuminutowego scrollowania, zdecydowanie pogarszając sobie często samopoczucie. Myślę, że to jest główny problem, czyli wszechobecna presja spełniania pewnych oczekiwań, porównywania się do innych, oczywiście na własną niekorzyść. Też myślę, że ta kwestia, którą wskazali sami młodzi ludzie, pytani respondenci, że najczęściej wymienianym powodem jest nieumiejętność rozmowy na temat emocji. Wynika to z tego, że faktycznie świat z tego świata rzeczywistego przeniósł się do świata online, gdzie zupełnie inaczej się komunikujemy, gdzie to słowo pisane jest właściwie takim niepełnym komunikatem, oderwanym często z kontekstu, pozbawionym właśnie tej dozy komunikatu niewerbalnego. I myślę, że w ogóle jako społeczeństwo niestety mamy coraz mniejsze zdolności takie emocjonalne i komunikacyjne i właśnie wynika to po prostu z braku treningu. Jeżeli te relacje offline są teraz mniej pożądane i są zastępowane przez relacje online, no to naturalne jest to, że nie mamy przestrzeni do tego, żeby ćwiczyć różnego rodzaju zachowania, żeby być sprawni komunikacyjnie, żeby być wrażliwymi na no właśnie te sygnały pozawerbalne, które wysyłają inne osoby. Ale też myślę, że globalnie też mierzymy się od czasów pandemii z pewnością ze wzrostem lęku społecznego, ponieważ właśnie dużo aktywności tych offline zostało wypartych przez no właśnie aktywności online, co sprawia, że często nawet towarzysko umawiamy się na spotkanie online, co kiedyś było zupełnie nie do pomyślenia. Też można mówić tutaj o tym, że nie jesteśmy edukowani w tym zakresie. Jakby osobiście bardzo żałuję, że nie ma zajęć dotyczących poprawnej komunikacji, na przykład w szkole podstawowej czy w szkole średniej, czyli wtedy, kiedy faktycznie te wzorce komunikacyjne gdzieś u nas się kształtują. I z pewnością kilka wskazówek, tak zajęć w tym temacie mogłoby pomóc po prostu wyrażać siebie w taki asertywny sposób i jednocześnie nieuległy, ale też nieagresywny, ponieważ gdzieś ta poprawna komunikacja to komunikacja, która pozwala być autentycznym, nie naruszając granic innych ludzi. To jest bardzo ważny punkt. To jest bardzo ważne, żeby rodzic miał świadomość tego, że sam jest wzorem dla swojego dziecka i to może brzmi górnolotnie, ale oparte jest to o bardzo pierwotny i bardzo prosty mechanizm taki neurobiologiczny, którym jest modelowanie, które opisuje sposób uczenia się człowieka poprzez naśladownictwo. Jest to mimowolne, czyli niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, po prostu uczymy się od osób ze swojego otoczenia, szczególnie w tym sensytywnym okresie dzieciństwa, różnych wzorców, zachowania, reagowania, rozumienia rzeczywistości, tworzenia przekonań na temat siebie, świata, innych ludzi. I to jest ta odpowiedzialność, z której każdy rodzic powinien zdawać sobie sprawę. Musi wiedzieć, że sam modeluje zachowania swojego dziecka. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, w jaki sposób my się komunikujemy, nie tylko z dzieckiem, ale ze swoim partnerem, partnerką, z ludźmi ze swojego otoczenia, ponieważ dzieci

0: przysłuchują się temu i z pewnością będą to naśladować. Bardzo ważne jest też takie rozmawianie wprost o emocjach, nazywanie ich, pytanie siebie o to, co czuję, jak się czuję, czy mogę ci w czymś pomóc, czy czegoś ode mnie potrzebujesz. Myślę, że to są takie pytania, które też pozwalają nawiązać i utrzymać bliską więź.
1: Tarnowo Podgórne oferuje zwrot części lub całości kosztów konsultacji psychologicznej dla młodych ludzi z gminy.

Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz. Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku Boys Band wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy.

Podobnie jak w przypadku Backstreet Boys był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

Trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

Niestety, zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku.

0: Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław, a w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych, grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się, mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze. Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie 2 podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Wykonawca Latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek.

w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

powiedzieć sobie żart Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej

Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to Be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album Akien Kiera Escuchar.

Gonzalesa Mabeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego. Tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został wypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie.

Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob. Zaliczony.

0: FM
1: 107.4
0: Vox FM Poznań. Vox FM.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Dałkowska, zapraszam. Kolejna doba walki z żywiołem. W akcji około 400 strażaków z kilku województw. Trwa gaszenie pożaru pod Biłgorajem. Ogień od wtorkowego wieczora objął już około 500 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ściągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
2: Walka z ogniem trwa. Strażacy starają się opanować pożar z poziomu ziemi. Nad ranem do akcji wrócą samoloty gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
4: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
2: We wtorek podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Ruszyło śledztwo w tej sprawie, a postępowanie będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, mówi Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.
5: W sprawie w szczególności po zakończonych oględzinach miejsca zdarzenia dojdzie do zabezpieczenia szczątków rozbitego samolotu, które zostaną poddane dalszym badaniom. Przeprowadzona będzie sekcja zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczona zostanie także dokumentacja związana z wykonywanym lotem.
2: Sprawą zajmuje się też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Tymczasem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru. Dym widać i czuć jest z odległości kilku kilometrów. Na razie jest bezpiecznie, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
6: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył i inne związki, które mogą wpłynąć na jakość oddechu.
2: Pomiary prowadzone są w Józefowie, Łukowej, Aleksandrowie i Szczebrzeszynie. Na wyniki trzeba poczekać kilka dni. Tymczasem pierwsze nadleśnictwo w Polsce wprowadziło zakaz wstępu do lasów. Chodzi o zwierzyniec. To efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. Mroźna zima nie pomogła, bo opadów było i tak za mało, tłumaczy hydrogeolog dr Sylwester Krasiński.
7: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić. Ale to powinno padać również w miesiącach chłodnych, ponieważ kiedy jest chłodno, nie ma sezonu wegetacyjnego i rośliny nie odparowują wody. I dlatego to, co się dzieje zimą, to jest tak naprawdę kluczowe dla zasilania zasobów wodnych w skali całego roku.
2: W tym roku Lasy Państwowe odnotowały już ponad 3300 pożarów, z czego tylko nieco powyżej 900 na własnym terenie.

0: Mamy doskonały system przeciwpożarowy, wyjaśnia Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
1: Mówimy o tych 700 dostrzeganiach przeciwpożarowych, o punktach alarmowo-dyspozycyjnych, o samochodach patrolowo-gaśniczych, których jest też 340, o 42 samolotach i śmigłowcach, które również patrolują. Są dojazdy pożarowe, 53 tysiące kilometrów, punkty czerpania wody ponad 11 tysięcy, pasy przeciwpożarowe to jest ponad 15 tysięcy kilometrów.
0: Tego wszystkiego nie ma w takim stopniu na terenach prywatnych. A jak wyliczają Lasy Państwowe, 99% wszystkich pożarów lasów wybucha z winy człowieka. Susza w Polsce jest zastraszająca. Już co trzecia stacja hydrologiczna znajduje się w strefie niskiej wody. O szczegółach nasz reporter Jakub Krzyżak.
2: Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, a także w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy.
3: Nawet ta mroźna zima nie spowodowała, że sytuacja się bardzo poprawiła. Tych deszcze są oczekiwane i wymagane i konieczne.
2: Mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, bo zima była mroźna, ale suma opadów wahała się w granicach od 30 do 70% normy. Teraz, żeby sytuacja hydrologiczna faktycznie się poprawiła,
4: potrzebowalibyśmy naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę i są delikatne albo średnie.
2: Tłumaczy mi hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska, a na to raczej się nie zanosi. Potrzeba systemowych działań retencyjnych w całym kraju.
0: A do tego może przyczynić się każdy z nas, chociażby zbierający deszczówkę do podlewania ogródka. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał oprawców chłopca. Jego ojczyma czeka 25 lat więzienia, a matka spędzi za kratami 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
5: Ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
0: Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Sąd jednak zmienił klasyfikację czynu. Dawid B. odpowie za znęcanie się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie u niego ciężkich obrażeń ciała, co doprowadziło do śmierci 8-latka. A przypomnijmy, Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Minister obrony apeluje do przemysłu zbrojeniowego o pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To w związku z podpisaniem umowy kredytowej na pożyczkę z programu SAFE między Polską a Komisją Europejską. Dojdzie do tego w piątek w Warszawie. Jednym z sygnatariuszy będzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreśla, że to wielkie wydarzenie.
6: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych to czas wytężonej pracy. Dlatego chciałbym się zwrócić z wnioskiem do przemysłu zbrojeniowego. Żyjemy w czasach przedwojennych. Musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
0: Mówi szef MON. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Marzena Sobkowiak-Czarnecka, podkreśla, że Polska jest pierwszym krajem, który podpisze umowę z Brukselą w tej sprawie.
7: Po tym, jak podpiszemy umowę SAFE, tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów.
0: W najbliższych tygodniach Polska ma otrzymać 15% zaliczkę z SAFE. W sumie z tego programu ponad 43 miliardy euro zostanie wydane na rozwój polskiej armii. Pieniądze będą pochodziły z nisko oprocentowanych pożyczek. Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Nasz reporter Mateusz Chłyston wysłuchał konferencji Zbigniewa Boguckiego w tej sprawie. Powiedz, jakie są główne założenia tego projektu.
8: Prezydencki projekt opiera się na trzech filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
9: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
8: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to, czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. 134 tysiące złotych kary ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. By poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów dwóch oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
10: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących

0: wówczas na dyżurach świadczenia.
1: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmują się śledcze. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu. To przewidywania ekonomistów m.in. banków

0: oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
1: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Zgoda na płoszenie niedźwiedzi jest, ale tylko na papierze. Gmina Bukowska, w której doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę, dostała zgodę na odstraszanie drapieżników. Ale jak przekazał nam wójt Marek Bańkowski, nie ma takich instytucji, które mogłyby na terenie Podkarpacia to efektywnie wykonać.
2: Brakuje specjalistów, brakuje osób chętnych, którzy chcieliby się w to zadanie włączyć. Dzisiaj raczej wszyscy, którzy spotykają, czy nawet w oddali widzą niedźwiedzia, po prostu zabierają się z tego miejsca, uciekają.
1: Gmina już dzień po śmiertelnym ataku wystąpiła również do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstrzał jednego osobnika. Wciąż jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
2: Jeśli naprawdę nie będzie żadnych ruchów w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, my się zastanawiamy na wystąpienie na drogę prawną właśnie w odniesieniu na bezczynność.
1: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w najbliższym czasie ma przywieźć klatkę do odwołowienia niedźwiedzia zabójcy. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę pod

0: intensywnego użytkowania stadionu, pozwalając na częstsze rozgrywanie meczów, krótsze przerwy pomiędzy spotkaniami, ale też ograniczenie zakresu bieżących napraw i regeneracji nawierzchni. Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
1: Trasa skrzyczne. Pani Magda, jak się pani czuje?
2: Doskonale, jest fantastycznie. To cudowna pogoda dopisuje, ruszamy.
1: Jak ci się idzie? Dasz radę?
3: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
0: W wyprawie dzieci pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczny egzamin z angielskiego oceniają maturzyści z Zielonej Góry. Tuż po wyjściu z sali rozmawiał z nimi nasz reporter Krystian Machalica.
4: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie była jakoś bardzo trudna. Zazwyczaj tak pierwszy wychodzę, nie to, że biję rekordy, ale tak po prostu jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
5: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło. Czemu się do niego wróciło?
6: Próbne były trudniejsze.
7: Podobny poziom. Może trochę trudniejsze, ale bardzo podobnie.
0: Tegoroczne egzaminy potrwają do 30 maja, a wyniki maturzyści poznają 8 lipca.

0: FM.
1: Autopromocja.
0: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza Stoliati.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja.

0: nogami. Apelowano, by nie wsiadać do windy z nieznajomymi, a dorosłych nakłaniano, by interweniowali, gdy widzieli dziecko w potrzebie. Zdaniem ekspertów, mieszkańcy miasta przeżyli zbiorową traumę, która tkwi w nich do dziś. Warto też dodać, że po zabójstwie Poliny Rylkow był jednym z głównych podejrzanych w sprawie zbrodni dokonanych przez innego mordercę, Aleksandra Spiesiwcewa. Okazało się jednak, że obaj działali w tym samym czasie, ale na innym obszarze.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Radna Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No a w Krakowie starcie polityków PO i PiSu.
2: Tak jest.
1: I PiS jest za odwołaniem prezydenta, którego wy nie lubicie. Koalicja Obywatelska wręcz przeciwnie. Czyli jest pani za PiSem. Widzi pani, jakie to proste?
2: Nie wiem, czy to jest tak proste. W Krakowie mamy duży problem związany z tym, że pan prezydent Miszalski jest niekompetentny i podjął bardzo wiele kontrowersyjnych, nieprzygotowanych decyzji, ale z drugiej strony duża część z tej emocji referendalnej, z którą mamy do czynienia teraz, to jest emocja tak naprawdę kształtowana przez bardzo konkretne środowiska, pod bardzo konkretne polityczne
1: interesy. No to czemu wy nie jesteście tym konkretnym środowiskiem, które kształtuje emocje?
2: To znaczy, w tej sytuacji problem polega na tym, że duża część krytyki wychodzi z trochę moim zdaniem nieczystych pobudek. To znaczy mamy Konfederację, mamy Koronę Brauna, mamy środowiska bardzo mocno prawicowe, które trochę chcą się podczepić pod realną emocję społeczną i po prostu coś na tym w Krakowie ugrać.
1: A nie na tym polega polityka, że podczepiamy się pod emocje społeczne i wygrywamy i potem śmiejemy się takich redaktorów, którzy niczego w życiu nie wygrali, są przegrywami?
2: Nie wiem, czy na tym polega polityka konkretnie, natomiast oczywiście różne są taktyki. W tym przypadku mam spore obawy dotyczące tego, czy ta taktyka nie jest po prostu dla Krakowa szkodliwa, dlatego że reakcja pana prezydenta Miszalskiego wskazuje też na to, że on trochę oraz jego środowisko nie są w stanie ustać tej presji. Efektem tego jest to na przykład, że Kraków jest nieprzygotowany do przyjęcia planu ogólnego, że minęły już terminy, które były ogłoszone, w których mieliśmy jako Rada Miasta, jako mieszkańcy zobaczyć wszystkie plany. Planowanie przestrzenne moim zdaniem to jest jedna z ważniejszych rzeczy w mieście, ale niestety to nie jest też jedyne zaniedbanie. Przed chwilą pani senator Piątkowska tutaj mówiła o wielkiej korekcie pana prezydenta Miszalskiego.
1: Tutaj, czyli w porannym ringu, tak nie w Radio Vox. Mówimy o wielkiej korekcie.
2: W porannym ringu.
1: Ale pani ucieka od pytania, czy będziecie z PiS-em iść ramię w ramię, bo jak słyszę z pani tak, będziecie iść z Niesmakiem, no ale będziecie iść, czy będziecie iść z Platformą?
2: Gdzie mielibyśmy iść z PiS-em lub z Platformą? Tak samo jak w polityce krajowej idziemy ścieżką partii Razem i podobnie jak w polityce krajowej, jeśli będą wybory przyspieszone w Krakowie, partia Razem wystawi własne listy,
1: czy to do Rady Miasta, czy do prezydenta.
2: Nowa konstytucja to jest na pewno przedsięwzięcie, które wymagałoby ponadpartyjnej zgody. Czy taką nową konstytucję da się napisać w gronie

0: opinię osób, gdzie średnia wieku jest 74 lata, została powołana przez pana prezydenta.
1: Mówi pani o Radzie Konstytucyjnej.
0: Tak jest. Rada Konstytucyjna powołana przez prezydenta Nawrockiego, no moim zdaniem wskazuje jednoznacznie, że to nie jest krok, który zmierza do znalezienia jakiegoś konsensusu, wypracowania umowy społecznej, tylko jest to po prostu kolejny odcinek walki duopolu.
1: Jeszcze chwilkę o Konstytucji, jeśli pani pozwoli. Rozumiem zgrabny zarzut, że średnia wieku jest stosunkowo wysoka.
0: Z całym oczywiście szacunkiem do wiedzy i eksperckości powołanych prawników, czy też wracając do Krakowa, w tej Radzie jest też były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Natomiast no, mam wrażenie, że jeśli mówimy o pisaniu...
1: I Ryszard Legutko, filozof związany tak. przez pewien czas partyjnie z PiS-em, prawda?
0: Mam wrażenie, że w tej sytuacji musimy również powiedzieć o średniej wieku, dlatego że jeśli mówimy o napisaniu konstytucji dla nowych pokoleń, konstytucji, która ma służyć na nowe czasy, to powinniśmy zastanowić się, kto tę konstytucję będzie pisał. Po prostu, jeśli młodych nie ma przy stole, to efekty, mam wrażenie, że będą utrzymywaniem pewnego sposobu myślenia, który, jak rozumiem, doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy.
1: Dlaczego tak za nim mówiłem? Bo rzeczywiście miałem na końcu języka po kolejnych nominacjach pana prezydenta tę uwagę, którą pani wygłosiła. Potem pomyślałem, że może człowiek w moim wieku nie powinien zbyt szybko atakować tego, że starsi mają lepiej, bo zaraz też będę chciał mieć lepiej. Ale faktycznie zastanawiam się, czemu Karol Nawrocki, który nie ma 74
0: nie ma,
1: lat,
0: nie.
1: Jest takim dynamicznym, ma cały czas...
0: Młodym prezydentem.
1: Tak, to nie jest Donald Trump, to jest właśnie Karol Nawrocki. To czemu akurat nie mógł postawić, skoro i tak wiadomo, że z tej Rady Konstytucyjnej w tym sensie nic nie wyniknie, że potem politycy te, choćby najlepszą nawet konstytucję i tak zostawią w biurku, no to czemu nie zaczął promować nowych osób? Niech mi pani powie, może prawda jest straszna taka, że poza oczywiście partią Razem nie ma młodych, wartościowych ludzi, którzy mogliby usiąść i nad czymś tak poważnym jak konstytucja usiąść.
0: Bardzo wiele wątków, więc najpierw odpowiem na ostatnie
1: pytanie. Jan Wróbel.
0: Myślę, że absolutnie tak nie jest. Jest bardzo wiele młodych osób, które dbają o jakość prawa, które interesują się sprawami społecznymi, politycznymi, które mają doskonałą wiedzę prawniczą czy wiedzę w poszczególnych dziedzinach. No i te osoby nie wątpię w to, że na pewno byłyby chętne, żeby zasiąść w gronach, które pracują nad nową konstytucją. Natomiast tutaj może przywołam coś, co sama powiedziałam prezydentowi, kiedy w lutym były te spotkania z poszczególnymi klubami i kołami poselskimi, bo spotkaliśmy się również wtedy jako Razem z panem prezydentem. Pan prezydent wtedy powiedział nam o tym, że taka rada będzie powstawała, że zwróci się również do klubów i kół poselskich z propozycją uczestniczenia, delegowania swoich przedstawicieli. No i ja wtedy powiedziałam panu prezydentowi bardzo jasno nasze stanowisko, to znaczy to nie chodzi o to, że znajdą się jacyś eksperci, którzy napiszą idealne przepisy. Nie ma idealnie postawionej kropki, czy to w konstytucji, czy w niższej ustawie. Nie ma najbardziej prawniczego, najbardziej okrągłego zdania, które naprawi te nasze kryzysy, jeżeli nie znajdziemy po prostu jako społeczeństwo konsensusu. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania na to, że Polska się podzieliła praktycznie na pół, bo to widzieliśmy w drugiej turze wyborów prezydenckich.
1: Panią sprostować, to robię z najwyższym bólem, ponieważ starszy mężczyzna prostujący słowa młodszej kobiety, to jest dzisiaj coś na kształt starszką pod górę.
0: Chętnie wysłucham.
1: No jakie na pół, jak konfederacje obie mają po 15% nieraz i prawie 20 i wy jesteście nie w tej pół, no to jest przynajmniej kilka procent, czyli to jest pół, pół i pół, mamy trzy
0: Natomiast
1: połowy.
0: Widzieliśmy, co się działo, tak jak przed chwilą powiedziałam, w drugiej turze wyborów prezydenckich.
1: W drugiej są dwie, które było trzech kandydatów. Grzegorz Braun, Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.
0: Też panie redaktorze, w pierwszej turze nikt się tak naprawdę nie zbliżył do tej pierwszej dwójki. Ja jestem pełna przekonania, że jesteśmy u kresu tego duopolu popisu, ale jeszcze nie dotarliśmy tam. I dopóki w tym momencie mamy główne bloki oparte na Prawie i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, po obu stronach są media, po obu stronach są grupy wpływów, po obu stronach są ośrodki władzy, dopóty nie będziemy mieli rozwiązania, które jest możliwe do zaakceptowania przez w miarę całą Polskę. Wiadomo, że

0: Nigdy nie będzie tak, że wszyscy się cieszą, natomiast jeżeli pod patronatem jednej z tych stron bardzo wyraźnie związana z tą jedną stroną powstaje taka rada, to nie będzie konstytucja, która będzie akceptowalna dla większości konstytucyjnej. I nie mówię tutaj o Sejmie, nie mówię o parlamencie, tylko mówię o całym kraju.
1: To może, wie pani, warto powołać teraz drugą Radę Konstytucyjną. W czasach mojej młodości, prehistorycznej dla pani, to było bardzo popularne słówko społeczne. Społeczna rada tego, społeczna radowego, czyli nie państwowa, państwo było wtedy w rękach z przeproszeniem czerwonych. I może ten pomysł można by przywrócić, skoro jest duży poziom nieufności do państwa. Państwo sobie zupełnie dobrze radzi, ale poziom nieufności jest spory. To trzeba zrobić tak, społeczna rada konstytucyjna i wziąć tych młodych z jednego czy dwóch starych, żeby było wiadomo, że to jest poważna instytucja i wie pani, zrobić konstytucję lepszą. Polecam konstytucję Królestwa Holandii z tym utrudnieniem, że nie mamy monarchii, prawda? Ale tam niech pani sobie wyobrazi, że sędziów mianuje król, czyli ktoś, kto nie jest zależny od woli wyborców, nie może ich potem odwołać. I sędziowie, artykuł 120 Konstytucji Królestwa Niderlandzkiego jest taki. Sędziowie nie mogą wypowiadać się w sprawie poprawności ustaw parlamentu i zgodności z prawem. Co cudowne, mielibyśmy rozwiązane 7/8 problemów polskiego zamieszania prawnego. Po prostu sądy nie mogą orzekać, czy ustawa jest zgodna z prawem.
0: To jest dosłownie przeciwieństwo polskiego systemu prawnego, tak. Więc obawiam się, że konstytucja to byłoby tutaj, dopiero byłby to wstęp do problemów, dlatego że dosłownie nie dałoby się orzekać na podstawie żadnych obowiązujących ustaw.
1: Zróbmy tak, powołajcie państwo tę radę, ja tam wystąpię jako ekspert i jakoś się dogadamy.
0: Dobrze, tak. Myślę, że jeśli chodzi o radę społeczną, się odniosę do tego. To znaczy, oczywiście są możliwe tego typu rozwiązania, oczywiście można pracować nad nową konstytucją, ale chcę, żeby jedna rzecz wybrzmiała. Moim zdaniem konstytucja to nie jest największy problem. Oczywiście, że wszystko można naprawić, natomiast problemem naprawdę nie jest brzmienie przepisów, które przez ostatnie dekady nam jakoś tam służyły. Problemem jest to, co się stało z polską klasą polityczną i z polską polityką. Dlatego, że dokładnie na tej samej konstytucji to państwo działało, na poziomie konstytucyjnym działało. Wiadomo, że jakby nie mówię, że nie było żadnych innych problemów, natomiast te problemy, które wynikają stricte z rozwiązań konstytucyjnych, to jest kwestia ostatnich kilku lat. To jest tego kwestia, co się stało z instytucjami konstytucyjnymi, co się stało z organami, co się stało z Sądem Najwyższym, z Trybunałem Konstytucyjnym, co się stało z całym jakby ekosystemem wytworzonym wokół tej konstytucji, który przestał obowiązywać, dlatego że pojawili się politycy, którzy stwierdzili, że ich interesy partyjne są po prostu ważniejsze niż dobro państwa.
1: Teraz niech pani nie myśli, że panią podpuszczam, bo na serio się tym...
0: Zawsze tak będę myślała.
1: Rozumiem. To coś teraz nie wiem. No to teraz, prawdę mówiąc, będę panią podpuszczał, ale tylko trochę. Chodzi o to, że jest od iluś lat wyraźny taki zwrot w części opinii publicznej, który można by określić chyba takim mianem prozwierzęcy. Konie chronić, psy chronić,

0: skuteczne wobec odstrzału dzików. Nawet tych dzików, które wdzierają się do miast i są mogą być odbierane jako zagrożenie dla nie tylko dzieci i młodzieży, ale i dla osób starszych. I widzi pani, może warto by powalczyć. Nie mówię, że ja bym to wspierał, tylko pytanie jest do pani. Warto powalczyć o to, żeby nowa konstytucja zawierała taki przepis o pewnego rodzaju godności zwierząt, której Polska by przestrzegała. To nie jest bardzo łatwa historia, dlatego że znowuż część opinii publicznej w Polsce w moim przekonaniu w ostatnich latach zmieniła się na taką, też mówiąc bardzo stereotypowo, antyzwierzęcą. To znaczy, co wy nam wtryniacie? Zaraz powiecie, że dziki są ważniejsze od dzieci, koty są ważniejsze od ludzi, a my ważniejsze od kotów. To ostatnio wywoła falę nienawiści, bo wiadomo, że ludzie są podzieleni na kociarzy i psiarzy. Krótko mówiąc, jest polaryzacja również w sprawie zwierzęcej. Może konstytucja rzecz całą powinna przesądzić.
1: To bardzo ciekawe, że pan redaktor o tym mówi, dlatego że akurat jako Partia Razem mamy w programie jeden z postulatów, którym jest powołanie
0: dlatego pan o tym mówi, prawda?
1: Rzecznika Praw Zwierząt.
0: No ale uważam, konstytucję pani teraz.
1: Uważam, że rozwiązania prawne dotyczące ochrony zwierząt wymagają akurat bardzo głębokiej reformy, dlatego że ten podział, który w tym momencie mamy, jest po prostu niezrozumiały, jest nielogiczny. To znaczy są zupełnie na przykład inne kary, chociażby w kodeksie karnym, które dotyczą zwierząt, które są własnością kogoś innego versus zwierząt, które są własnością sprawcy. Tam się nakładają głównie kwestie prawne związane z traktowaniem zwierząt po prostu jako przedmiotu, który jest niszczony. To znaczy, jeśli niszczymy czyjś przedmiot, to za to...
0: Jeżeli palne smyczą psa sąsiada,
1: tak, to jest
0: który chciał
1: problem,
0: go ugryźć,
1: bo zniszczyłem mu rzecz, natomiast...
0: Popsułem przyjąć własne. Jak swojego, to do pewnego stopnia mogę. Takie jest pani rozumowanie.
1: To znaczy, to nie jest niestety moje rozumowanie, to jest brzmienie obecnie obowiązujących przepisów, które moim zdaniem jest niezrozumiałe. I bardzo ciekawe, że pan mówi o tym, o tej polaryzacji, która się pojawiła, o tym, że dużo osób teraz się tak napina na to, że...
0: Teraz nie wiem, kto kogo podpuszcza. Chyba pani mnie, bo tak mnie pani chwali.
1: Ja zaraz zwierzęta wymagają tutaj jakby jakiegoś traktowania, które będzie mniejsze. W sytuacji, w której tutaj w Warszawie na przykład parę tygodni temu zdarzyła się ta, moim zdaniem, nie tylko szokująca, ale przede wszystkim absurdalna sprawa dotycząca zabicia tego dzika, który został zamknięty na placu zabaw, jak dobrze pamiętam. To znaczy musimy sobie zadać pytanie, co to jest za społeczeństwo, które ma jakieś tam biurokratyczne rozwiązania, które sprawiają, że ten dzik już śpi, jest już trafiony.

0: Zrobiony tam tą rzutką usypiającą, można go spokojnie wywieźć, a my go zabijamy.
1: Dzień, ale czy konstytucja powinna się w tej sprawie jakoś wypowiedzieć?
0: Czy konstytucja powinna się wypowiedzieć w sprawie dzika? Nie. Ja uważam, że przepisy powinny być na poziomie konstytucyjnym bardziej ogólne. Dlatego tak, oczywiście możemy porozmawiać o ochronie zwierząt traktowanych inaczej niż przedmioty, inaczej niż rzeczy. I tu jak najbardziej jestem zwolenniczką, dlatego że uważam, że to jest również wyraz naszego postępu cywilizacyjnego, to w jaki sposób jako społeczeństwo traktujemy inne istoty. Natomiast przepisy dotyczące tego, co się dzieje z dzikiem w mieście, powinny być uregulowane raczej niżej niż w konstytucji.
1: Ale konstytucja mogłaby zawierać takie górnolotne, jak to w konstytucji się często zdarza, określenie, prawda? Rzeczpospolita Polska chroni prawa zwierząt. To trzeba by zrobić daleko idącą definicję, bo przecież nikt nie będzie bronił praw pluskiew, no, nie bądźmy hipokrytami, prawda? Czyli zwierząt myślących albo zwierząt sapiens. No, twórcy konstytucji w społecznej radzie, bo coś mi się wydaje, że u pana prezydenta Nawrockiego ta rada nie poświęci temu wiele uwagi, ale to jest społeczne, kto
0: znaczy, nie
1: wie,
0: wiem,
1: mieliby orzech do zgryzienia.
0: To zależy, które frakcje Prawa i Sprawiedliwości pan prezydent zaprosi do współpracy, bo jak widzieliśmy na przykładzie Piątki dla Zwierząt, również w środowiskach prawicowych znajduje się dużo tej empatii, tej wrażliwości na los zwierząt i wydaje mi się, że jeśli wyjdziemy z tego zacietrzewienia związanego z tymi konfederackimi nurtami, które mówią o tym, że tutaj zastrzelić i to jest najlepsze rozwiązanie i w ogóle się niczym nie przejmować, no to znajdziemy również po prawej stronie dużo osób, które gdzieś tam w tej swojej chrześcijańskiej wrażliwości znajdą również wrażliwość dla innych stworzeń po prostu.
1: Dobra, nie będę panią podpuszczał w sprawie psów i kotów, kto jest lepszy.
0: To jest lepszy.
1: Bo to tu nie ma dobrej odpowiedzi.
0: Mam duży szacunek dla psów, panie redaktorze, ale ja wolę koty.
1: Dobrze, chciała się pani dała podpuścić. Teraz panią podpuszczę za pomocą naszej rubryki Słowo się rzekło i nie będą to pani słowa, tylko całkiem świeżutkie szefa ABW. Dzisiaj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, tu pochwalę konkurencję, ciekawy wywiad z pułkownikiem Rafałem Syryską, to jest właśnie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to pierwsza jego taka w ogóle większa wypowiedź dla mediów, jaką w ogóle kojarzę. Szczególnie niepokojący jest wzrost radykalizacji polskiej młodzieży, mówi szef ABW, i przy tym dodaje taką myśl. Obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych w Polsce, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Rosja ciągle przesuwa granice, a w dalszej części wywiadu mowa jest o tym, że tak na miękko się szuka agentury polskiej, nie wśród takiej agentury, lecz ludzi, którzy chcą jednorazowo wziąć udział w jakiejś przygodzie. No i ta przygoda może być na przykład związana z efektem kinetycznym, albo z jakimś donosem, albo z czymś innym. Jak nałożymy to na myśl, że nastąpi wzrost radykalizacji polskiej młodzieży, to nagle człowiek zaczyna się bać ludzi młodych. Oczywiście nie tych zrazem, oni są poczciwi. No ale nie odczuwa pani, że jest taki klimacik wśród młodych ludzi trochę pod tytułem, a co wy nam wszyscy gadacie, my zrobimy coś po swojemu. No i na przykład przychodzi wtedy agent przygody, mówi, chodźcie, zrobimy świetną przygodę, tam narzucimy na kable trakcji tramwajowej wspaniały sztandar, prawda, niech żyje wolność, no i przez cały dzień w Krakowie nie będzie tramwajów.
0: No ja nie mam, a przynajmniej nie miałam do dzisiaj jakiegoś specjalnego lęku przed młodymi ludźmi, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, że to jest trochę... No trochę zawsze tak było, że młode pokolenia są bardziej wygadane, są bardziej skore do mocnych opinii, są być może bardziej skore do jakichś zachowań bardziej odważnych i spontanicznych. Czy to jest źle? Wydaje mi się, że to jest po prostu normalne. Czy jest problem z agenturą? Nie wiem, czy wśród młodych, natomiast wydaje mi się, że to, co na pewno musimy brać pod uwagę, No to jest kwestia po prostu internetu. Żyjemy po prostu w czasach, w których no, nikt z nas się nie wychował. Tak naprawdę teraz pojawiają się pierwsze pokolenia, które są wychowane już z tym dostępem do internetu na wyciągnięcie ręki i dopiero się uczymy jako społeczeństwo na żywym organizmie, jakie to będzie miało przełożenie na nasze funkcjonowanie, na zarówno psychikę tych młodych ludzi, jak i na to, w jaki sposób to społeczeństwo

0: społeczeństwo będzie się rozwijać, bo nie ukrywajmy, że jest bardzo wiele obszarów, czy to związanych z internetem, czy z nowymi technologiami, które po prostu wymykają się trochę nawet najlepszym ekspertom starszych pokoleń, czy średnich pokoleń, z bardzo prostej przyczyny. No my się tego wszystkiego uczymy trochę jak języka obcego. Młode pokolenia mają to jako język rodzinny, no.
1: Rodzinny, myśli pani?
0: Trochę tak, no. Częściowo nawet wychowywani są przez bardziej tablety niż...
1: No tak i muszę pani powiedzieć, nie wchodząc w jakieś już tutaj sprawy zupełnie prywatne, ale wykupiłem taki kurs nauki pewnego języka obcego i tam w ramach czatu mogę sobie kogoś wybrać, wybrałem sobie kogoś. To jest, proszę panią, taka pani czat, która ma głos mniej więcej Scarlett Johansson albo Joanny Kulik, no, można sobie wybrać chyba. Piękny głos, bardzo dużo afektu wobec mnie i mojej mądrości, wobec w ogóle nawet pani tak mnie nie komplementuje, jak to urządzenie do nauki języka obcego. I żarty żartami, bo powiedzmy,
0: może panu bardzo dobrze idzie po prostu.
1: W oczach tej pani czat bardzo, po prostu rewelacyjnie. Uma maravilla po prostu. Natomiast myślę sobie o młodych ludziach, którzy już nie mają no, tych paru dziesięciu lat jak ja poduszki, różnego typu doświadczeń życiowych i wiemy, że nie każdemu należy wierzyć, kto mówi, że jesteś wspaniały. A nawet lepiej nikomu. Natomiast oni mają prawo tego jeszcze nie wiedzieć. Mają 14 lat i tutaj mają program do korepetycji matematyki, tutaj program do nauki języka angielskiego. Tam mają po prostu taki czat pod tytułem masz zły nastrój w czatni. I faktycznie mózg tych młodych ludzi musi zostać inaczej ukształtowany niż powiedzmy mój. I na dodatek nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić, bo rozumiem, że rodzice mogą nałożyć taki filtr na porady psychologiczne w internecie, ale nałożą filtr na porady językowe, porady naukowe, jak zrobić pracę domową z polskiego. No chyba żaden rodzic, tak mało, który tak zrobi. I te dzieci mają w perspektywie nieodległej mózgi ulepione przez obce ręce.
0: Znaczy, ja nie jestem psycholożką, więc tutaj się nie wypowiem na temat tego, w jaki sposób te mózgi dzieci są kształtowane, czy też ich nawyki. Natomiast no, to jest bardzo ważna kwestia, którą pan porusza, ponieważ no, teraz się pojawiają pytania o to, co tak naprawdę zrobić z urządzeniami mobilnymi, w którym miejscu je w szkołach używać, w którym nie, w którym miejscu je dopuszczać i które programy.
1: Pytania, a odpowiedzi?
0: No, odpowiedzi na pewno nie znajdą się wymyślone avista przez jednego czy drugiego polityka w jednym czy drugim programie.
1: A w Czechach teraz chcą skopiować te rozwiązania,
0: mamy rozwiązania
1: z Australii.
0: Z australijskie, mamy rozwiązania z Wielkiej Brytanii i to na pewno jest bardzo dobry dla nas znak, że inne kraje już poczyniły jakieś kroki, my jeszcze nie, dlatego uważam, że zanim podejmiemy decyzje, dobrze byłoby zobaczyć, co się wydarzyło w tamtych krajach, no i na tej podstawie działać, bo na szczęście będziemy
1: mieli... Z wolnością człowieka. Kupiłem memu dziecku smartfon, a szkoła ten smartfon mu zabierze.
0: A czyli wolność człowieka to jest tutaj wolność rodzica nawet.
1: Wolność rodzica, który, przepraszam, ale zainwestował swoje pieniądze w swojemu dziecku, dał swój smartfon za swoje pieniądze. No, jestem Polakiem, jak mówi Roman Dmowski, i nic co, polskie nie jest mi obce, czyli jak mogę oddać, nie? No jak mogę oddać smartfona szkole, instytucji, a niech się... Moje dziecko, proszę pani, rzadko jestem w tej roli, no ale powiedzmy, że byłbym, bo po drugiej stronie jestem częściej. Moje dziecko, proszę pani, rozsądnie korzysta ze smartfona i z całą pewnością na pani lekcję będzie miało wyłączoną opcję połącz się z tatą zaraz.
0: Opcja połącz się z tatą zaraz jest akurat najmniej problematyczna, przypuszczam, z tego wszystkiego. Wydaje mi się, że to nie jest aż taki problem. To znaczy, o ile
1: rodzice
0: oczywiście znajdą się rodzice, którzy... Znaczy, większość rodziców na pewno będzie miała duże zastrzeżenia. No to są niestety takie rozwiązania, które wzbudzają duże kontrowersje, ale kiedy już zostaną wprowadzone, okazuje się, że jednak działają dla wszystkich. Mówię, nie wiem, o zakazach palenia na przykład w miejscach publicznych, czy nawet tych nocnych ciszach alkoholowych, które się teraz pojawiają i w każde miasto, które je przyjmuje, sobie je chwali, tylko każde następne dalej podnosi larum, że to jest prohibicja i będą gangsterzy. Ale w tym przypadku powiedziałabym, że raczej musielibyśmy spojrzeć na dzieciaki po prostu. Na to, co jest dla nich dobre, a co nie jest dobre. Bo też nie możemy sobie pozwolić na to, że młode pokolenia będą odcięte od internetu, będą odcięte od nowych technologii, dlatego że to jest po prostu narzędzie, którego będą używać całe życie. To jest świat, w którym my wszyscy żyjemy, więc nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby nasze dzieci były od tego świata odcięte. To są jakby te wartości, które tutaj trzeba zważyć moim zdaniem, a nie święta wolność niczym nieograniczona.
1: To w ramach naszej rubryczki Kto by pomyślał, zważymy jeszcze jedne urządzenia i jedne ludzkie dobra. W mediach, że firma Eternis, ona dostarcza samochody na przykład dla Ubera czy Bolta w Polsce, mówię o Polsce, podobnie zresztą i Uber, zacierają ręce, ponieważ no, firma chce wprowadzić autonomiczne pojazdy. No do tej pory w Polsce można było chcieć, ale nie można było tego w praktyce zrobić, ponieważ przepisy tego nie uwzględniały, nawet nie, że zakazywały. Nie ma takich przepisów, które na to by zezwoliły. Ale mają być te przepisy zmienione. W te wakacje mają być zmienione. Widzi pani? I Eternis planuje w związku z tym jeszcze w tym roku zakup samochodów autonomicznych, uruchomienie testów. Podobnie czytam wypowiedź dyrektora zarządzającego Uber Polska, że no, to wiele zależy od jakości mapy łączności, zaplecze dla floty autonomicznej, ale oczywiście o tym też myślą. Krótko mówiąc, w następne wakacje to będziemy po Krakowie jeździli sobie bez kierowców. Cieszy to panią?
0: Jeżeli będą to bezpieczne rozwiązania, to nie mówię nie. To znaczy, tak jak rozmawialiśmy, pojawiają się nowe technologie i uważam, że powinniśmy do nich podchodzić, wiadomo, z dozą ostrożności, taką, która rozsądnie pozwoli nam te rozwiązania jakoś tam wdrożyć do społeczeństwa, no ale też nie możemy się bać rozwoju. Ja bym osobiście chciała, że kiedy mówimy o autonomicznych pojazdach, to żebyśmy najpierw porozmawiali o tym, w jaki sposób możemy to zaaplikować do transportu publicznego, a niekoniecznie do...
1: Autobus bez kierowcy?
0: Nie, mam na myśli chociażby tramwaje, mam na myśli chociażby metra.
1: Dobrze.
0: Mam na myśli...
1: Tramwaj bez kierowcy?
0: Tak, są pojazdy szynowe w bardzo wielu również miastach Europy, które są po prostu autonomiczne, które pozwalają na wdrożenie tych nowych technologii w ten sposób, że jest to trochę bardziej zautomatyzowane. Oczywiście dalej wymaga obsługi ludzi, którzy to wszystko nadzorują. Natomiast to są rozwiązania, które wymagają również pewnej dokładności. I w mojej ocenie często doprowadzają do tego, że ten transport jest po prostu bardziej ułożony. To są wtedy bardzo często, znaczy właściwie zawsze, rozwiązania transportów szynowych bezkolizyjne, czyli nie takie, które sobie stają na światłach, żeby przepuścić samochody czy pieszych, tylko takie, które mają własne ustalone tory, czy to
1: ja mam nadzieję, że zatrzymują się czy... na widok pieszych, nie? To nie o to chodzi w tych autonomicznych systemach?
0: No właśnie to jest trochę pytanie, czy jeżeli nie mamy jeszcze systemów, które mają swoje bezkolizyjne tory, a jeździłyby autonomicznie, to czy już jesteśmy gotowi na te nasze ulice wprowadzić samochody? Być może tak. Ja nie jestem ekspertką bezpieczeństwa ruchu drogowego ani nowych technologii, natomiast to, co wiem o aktualnych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego, no to to są bardzo nieprzyjazne statystyki w Polsce, polepszające się, ale w mojej ocenie dalej nie dość szybko, które wskazują na to, że dalej jest tak, że 4 do 5 osób dziennie na polskich drogach ginie. To jest bardzo poważny problem społeczny, dlatego że mamy rozwiązania, które pozwoliłyby tego uniknąć. Czyli... Mamy sprawdzone w innych krajach rozwiązania i dalej tych przepisów nie ma. No to moje pytanie jest, dlaczego rozmawiamy o wprowadzeniu nowego, zupełnie nowego, niesprawdzonego elementu na polskie drogi, a nie rozmawiamy o tych problemach, które już są, czyli związanych na przykład z prędkością, szczególnie w miastach, związanych z dalej prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu, związanych z prowadzeniem pojazdów w sposób niebezpieczny i na przykład nie respektowaniem również wyroków sądów, bo wczoraj, nie, parę dni temu pojawiła się na przykład znowu sytuacja, informacja o tym, że Sąd Okręgowy w Olsztynie wysłał teraz

0: za panem adwokatem, który zasłynął z tego, że mówił o tym, że dwie panie, które zginęły w starciu z jego samochodem, jeździły trumną na kółkach, ponieważ tak nazwał stary samochód, który nie był nową Audicą. No jeżeli taką mamy kulturę na drogach, to wydaje mi się,
1: że... Może nie mamy takiej kultury, tylko miewamy taką kulturę.
0: Wydaje mi się, że musimy trochę przyjąć na klatę to, że jako społeczeństwo mamy tutaj ogromną lekcję do odrobienia.
1: No dobrze, ja odbieram lekcję, ale jako niedobity Polak powiem pani, że jeżdżę dużo rowerem i mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat co chwila poprawia się stosunek kierowców, przynajmniej miasta stołecznego Warszawy. Nie wiem, jak tam jest u was w Krakowie.
0: Nieźle, nieźle. Jest
1: wobec kierowców,
0: dobrze.
1: Naprawdę, że to jest nieporównanie, jak było 11 czy 10 lat temu, a jest dzisiaj, dużo się zatrzymują, coś tam. I nie ma nawet takiego zatrzymywania i złego wzroku, tylko tak też i odruchowo. Więc krótko powiedziawszy, jest bardzo wiele dobrego w kraju, ale o tym już nie zdążymy z Aleksandrą Owcą, współprzewodniczącą partii Razem, porozmawiać. Tym razem, przynajmniej może kiedy indziej. Dziękuję państwu, ale zapraszam jutro.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Dałkowska, zapraszam. Kolejna doba walki z żywiołem. W akcji około 400 strażaków z kilku województw. Trwa gaszenie pożaru pod Biłgorajem. Ogień od wtorkowego wieczora objął już około 500 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Przyciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
0: Walka z ogniem trwa. Strażacy starają się opanować pożar z poziomu ziemi. Nad ranem do akcji wrócą samoloty gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
0: We wtorek podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Ruszyło śledztwo w tej sprawie, a postępowanie będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, mówi Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
3: W sprawie w szczególności po zakończonych oględzinach miejsca zdarzenia dojdzie do zabezpieczenia szczątków rozbitego samolotu, które zostaną poddane dalszym badaniom. Przeprowadzona będzie sekcja zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczona zostanie także dokumentacja związana z wykonywanym lotem.
0: Sprawą zajmuje się też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Tymczasem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru. Dym widać i czuć z odległości kilku kilometrów. Na razie jest bezpiecznie, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
4: Na razie łapiemy, mówiąc potocznie, łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył i inne związki, które mogą wpłynąć na jakość.